0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 23 do jutra do 2 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między węzłem Ciechocinek a węzłem Włocławek Północ zablokowany jest pas szybki w kierunku Łodzi. Kierowcy jadą tam tylko pasem wolnym. Do jutra do 9 w województwie śląskim na 1 prowadzone są prace na pasie rozdziału jezdni w kierunku Gorzyczek. Równolegle między węzłem Rybnik a węzłem Żory w stronę Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 16 w Puszczy w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 trwają prace przy poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W tej samej części regionu do jutra do 18 na DK57 na odcinku Szczytno, Wielbark, granica województwa prowadzone są roboty szybko postępujące. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Your first choice for continuous favorites.
3: Only the best music on DHT Radio.

0: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump powiedział dziennikarzom, że zakaz eksportu oleju napędowego nigdy nie był na stole, choć wcześniej wielokrotnie mówił, że poważnie go rozważa. Jednocześnie pochwalił decyzję państw Grupy 7 o uwolnieniu części paliwa i ropy naftowej ze swoich rezerw. To kolejny sygnał, że Waszyngton nie planuje wprowadzenia takiego zakazu, a państwa Grupy 7 utrzymują działania stabilizujące rynek paliw. Policja w Gdańsku szuka 90-letniej Marianny Polichy, która ostatni raz była widziana 2 października 2026 roku około 15 w okolicy sklepu przy ulicy Spacerowej. Kobieta poszła w kierunku lasu, jest niskiego wzrostu, ma krótkie kasztanowe włosy i była ubrana w granatową kurtkę oraz czarne spodnie. Zgłoszenia przyjmuje komisariat policji X w Gdańsku przy ulicy Balcerskiego 35 pod numerem 47741122 lub alarmowym 112. A informacje można też przesłać na adres komendant kp9gd@policja.gov.pl. W miejscowości Zaruby koło Sejn na drodze krajowej numer 16 bus uderzył w dwoje rowerzystów. Zginęła 49-letnia kobieta, a 56-letni mężczyzna został zabrany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Kierujący Oplem, 30-letni mężczyzna, był trzeźwy. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana, a wprowadzono objazd drogą DW653 i DW663 przez Sejny i Poczkuny. W gronie kandydatów do pokojowej Nagrody Nobla znalazła się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, którą eksperci wskazują jako przykład ponadnarodowej współpracy. Wśród nominowanych są też prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i premier Kanady Mark Carney. A także Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Ukraińscy Rzecznicy Praw Dzieci, Komitet Ochrony Dziennikarzy oraz Sudan's Emergency Response Rooms. Norweski Komitet Noblowski ogłosi laureata 9 października w Oslo, a tegoroczna nagroda finansowa wynosi 12 milionów szwedzkich koron. Karol Nawrocki podpisał w czwartek ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych, a wcześniej odesłał jej poprzednią wersję bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego w lipcu. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej ocenił w TVN24, że wcześniejsza decyzja prezydenta kosztowała kierowców i że każdy powinien sam policzyć, ile stracił na cenach paliw. Poseł mówił też, że prezydent na każdą sprawę odpowiada nie, a prowadzący Piotr Kraśko zwrócił uwagę, że spór dotyczy także oceny rosyjskiego zagrożenia. Karol Nawrocki podczas wystąpienia w Stargardzie mówił, że Polska musi być gotowa do obrony ojczyzny i budować silne sojusze ze Stanami Zjednoczonymi oraz Sojuszem Północnoatlantyckim. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Białego, ale odrzucił ten pomysł. Dodał, że pyta Susie Wiles, szefową personelu Białego Domu, czy ocalimy ten pokój, czy obejmiemy go ochroną federalną. Trump udekorował gabinet owalny i inne części Białego Domu licznymi złotymi detalami, a pod budowę sali balowej zburzono wschodnie skrzydło Białego Domu i zabetonowano ogród różany. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Nowe przepisy wprowadzają w Polsce podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych. Liczony od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku, a dochód z niego zasili budżet państwa. Nawrocki powiedział, że podpisanie ustawy miało pokazać, że za ceny paliw odpowiada rząd, a nie prezydent, i dodał, że nie chce, by Polki i Polacy byli zakładnikami sporu politycznego. Donald Tusk ocenił z kolei, że w sporze o paliwa wygrali polscy kierowcy, a sam przyznał, że wolałby stałą współpracę z prezydentem. Volkswagen i Audi muszą sprawdzić niemal 3 miliony aut z powodu wadliwej śruby, która koroduje i w skrajnym przypadku może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. Problem dotyczy modeli Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy wyprodukowanych od września 2013 roku do lipca 2024 roku oraz Audi Q3 z okresu od października 2017 roku do maja 2024 roku. Na całym świecie zagrożonych jest prawie 2,16 miliona pojazdów Volkswagena i ponad 696 tysięcy samochodów Audi. A kierowcy mogą usłyszeć nietypowe metaliczne odgłosy z okolic przedniej osi. Wadliwa śruba ma zostać zastąpiona bardziej odporną na korozję, a sama wymiana ma trwać do godziny. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że Biały Dom dał zielone światło na budowę stałej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dodał, że decyzja polityczna już zapadła, a teraz muszą ją wdrożyć Pentagon, Ministerstwo Obrony Narodowej i polskie wojsko. We wrześniu do Polski przyjechała delegacja Pentagonu, a podczas rozmów ustalono harmonogram dalszych konsultacji, spotkania w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz powołanie grup roboczych. Polska zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy przestała być rotacyjna i stała się trwała, ale dokładne miejsce bazy, liczba żołnierzy i koszty budowy nie zostały jeszcze ustalone. Niemiecka policja przejęła ponad 20 tysięcy nośników z nazistowską muzyką podczas środowych przeszukań w mieszkaniach czterech głównych podejrzanych w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Przeszukania objęły też miejsca związane z 8 innymi podejrzanymi, a zabezpieczono około 130 nośników danych, w tym dyski twarde i telefony komórkowe, oraz około 2 milionów euro. Przy czterech głównych podejrzanych, w wieku od 43 do 55 lat, znaleziono około 11 tysięcy euro w gotówce. Służby podały też, że przeszukano miejsca produkcji materiałów w Estonii, Włoszech, Polsce i Czechach. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio EHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Na Krecie ulewy wywołały powodzie, zalały domy i zniszczyły uprawy, a w gminie Milopotamos zawalił się fragment mostu i do koryta rzeki spadł samochód. Dwie osoby trafiły do szpitala, a w gminie Rekinno zginął rolnik, który prawdopodobnie próbował przekroczyć wezbraną rzekę. W gminie Oropedio Lasikiu woda zalała pola, część regionu pozostawała bez prądu, a mieszkańców wezwano do pozostania w domach i trzymania się z dala od pól uprawnych. Silny wiatr sparaliżował też połączenia promowe sportów w pobliżu Aten, w tym rejsy na Kretę, a operatorzy zapowiedzieli kolejne odwołania i opóźnienia także w sobotę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni. W sobotę planują wydanie ostrzeżeń przed gęstą mgłą. Alarmy pierwszego stopnia mogą pojawić się w województwach zachodnich.
1: Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W szpitalu w Klinie pod Moskwą zwolniono okulistkę Annę Kowalkinę po tym, jak odmówiła przejścia na nowe warunki pracy przy dotychczasowym wynagrodzeniu. Kierownictwo wydało nakaz jej zwolnienia, a wcześniej sąd oddalił jej pozew w tej sprawie. Lekarka domaga się utrzymania dotychczasowych warunków pracy i zamierza odwołać się od orzeczenia sądu. 51-letni Polak zginął w Czechach podczas grupowego skoku spadochronowego, gdy w powietrzu zaplątały się linki jego spadochronu i nie udało mu się otworzyć zapasowego. Do wypadku doszło krótko przed 9:30 na łące między miejscowościami Klatowy i Tochnik, a mężczyzna spadł z wysokości około 4000 metrów. Razem z 14 innymi spadochroniarzami wykonywał skok przygotowawczy do pokazu z okazji 40. rocznicy powstania samolotu Pink Skywan. Na miejscu ratownicy prowadzili rozszerzoną resuscytację krążeniowo-oddechową, ale lekarze stwierdzili zgon. Popyt na stal w Rosji spadł w ciągu 8 miesięcy 2026 roku o 16% rok do roku, a od początku 2024 roku o 31%. Spadek wiąże się z wysoką stopą bazową, która osłabiła aktywność gospodarczą. Szacunki przedstawiła wiodąca rosyjska firma metalurgiczna Severstal. Mer Kijowa Witalij Kliczko ostrzegł, że utrzymanie funkcjonowania ukraińskiej stolicy w obliczu powtarzających się rosyjskich ataków stało się kwestią bezpieczeństwa i przetrwania.

0: Profesor Sowiński dodał, że Koalicja Obywatelska nie ma przestrzeni, by przyciągnąć tych wyborców. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
1: Tu Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na A1, na odcinku prac przy pasie rozdziału w kierunku Gorzyczek, kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Również na trasie Rybnik, węzeł Żory w kierunku Ostrawy, utrzymuje się zwężenie jezdni. Do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 w Piszu prowadzone są prace przy poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W tej samej części regionu do 18 na DK57 na odcinku Szczytno, Wielbark, granica województwa, trwają szybko postępujące roboty. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosyjskie wojska ponownie zaatakowały w piątek kijowski most południowy, jedną z trzech głównych przepraw przez Dniepr. Przez ostatnie kilkadziesiąt godzin obiekt jest regularnie ostrzeliwany. To ważna przeprawa dla ruchu w Kijowie, a kolejne ataki mogą utrudniać przejazd przez rzekę. Do służby w polskiej armii weszły samoloty F-50GF, poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Wojskowi dysponowali tymi maszynami już wcześniej, ale był problem z ich uzbrojeniem. To oznacza, że samoloty zostały formalnie włączone do służby w polskich siłach zbrojnych. Trzy osoby zginęły, gdy śmigłowiec medyczny krótko po starcie z kalifornijskiej wyspy Catalina rozbił się i wpadł do wody kilkaset metrów od brzegu. Ofiarami są pilot, pielęgniarka i pacjentka, a na pokładzie maszyny było łącznie pięć osób. Dwóch mężczyzn, w tym ratownik medyczny, zostało uratowanych i trafiło do szpitala, a ich stan jest stabilny. Dochodzenie w sprawie tragedii prowadzi Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Marcin Możdonek skomentował nagranie Sławomira Mentzena, w którym lider Konfederacji wyśmiał kobiety służące w policji i ocenił, że po tej wypowiedzi sondaże mogą drgnąć w górę. Radny Olsztyna z Konfederacji mówił też, że policjanci na patrolach powinni być bezpieczni, a w służbach brakuje doświadczonych oficerów, szkoleń strzeleckich i ochrony prawnej. W programie przyznał jednak, że ze względu na niebezpieczną sytuację międzynarodową, obowiązkowe szkolenie strzeleckie powinno dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Mentzen skomentował wcześniej przyjęcie do służby 150 nowych policjantów w garnizonie dolnośląskim, w tym 65 kobiet, publikując w serwisie X ironiczne nagranie ze zdjęciami funkcjonariuszek. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że umowa na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej może zostać podpisana do końca roku, jeśli zostaną spełnione warunki korzystne dla polskiego przemysłu. Wśród nich wymienił koszty energii, udział polskiego kapitału oraz partnerskie zaangażowanie strony amerykańskiej. A także wskazał, że udało się przeforsować polskie prawo jako właściwe dla umowy między polskimi elektrowniami jądrowymi a konsorcjum Westinghouse i Bechtel. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowała wcześniej o porozumieniu w negocjacjach z konsorcjum w sprawie głównych warunków handlowych, a strony chcą zakończyć rozmowy do końca roku. Inwestycja w gminie Choczewo ma już przekazany teren pod budowę, trwa drugi etap prac przygotowawczych i badania geologiczne, a pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę w 2036 roku. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na A1, na odcinku prac przy pasie rozdziału jezdni w kierunku Gorzyczek, kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem. Również na trasie Rybnik, węzeł Żory w kierunku Ostrawy utrzymuje się zawężona jezdnia. Do 16 w województwie warmińsko-mazurskim, w Piszu na DK58, prowadzone są prace poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Równolegle do 18 na DK57, na odcinku Szczytno, Wielbark, granica województwa, trwają szybko postępujące roboty. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: The Big Rock.
3: The Big Rock. Keeping the music alive.
4: Bon Jovi.
5: She's a little runaway.
4: Lenny Kravitz.
6: Radio DHT, this is Johnny J. I'm the host of The Big Rock, and you can join me as we rock the 70s, 80s, and 90s. Keeping the music alive, it's The Big Rock right here, Tuesday nights, 8 until midnight, on Radio DHT.
3: Rock.
7: The Big Rock.
3: The Big Rock.
7: The Big Rock.
3: Everything that rocks.
8: Grażyna zrobiła dziecko.

0: siebie unieść.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Na S12 na odcinku Lublin-Czechów, Lublin-Rudnik, w pobliżu miejscowości Jakubowice-Konińskie w Lubelskiem, zderzyły się dwa tiry. Kierowca jednego zginął na miejscu, a dwie osoby zostały przewiezione do szpitali. W wyniku zderzenia doszło do pożaru jednego z pojazdów, a w kierunku Warszawy występowały utrudnienia. Na węźle Lublin-Rudnik wprowadzono objazd, a służby zakończyły pracę około godzina czwarta, droga jest już przejezdna. Sobotni poranek w zachodniej i północno-zachodniej Polsce występują duże i całkowite zachmurzenie, zamglenia oraz lokalnie gęste mgły. Widzialność spadła miejscami do 100 metrów w Legnicy, Lesznie i Lęborku, do 200 metrów we Wrocławiu, Świnoujściu i Kielcach oraz do 600 metrów w Chojnicach. Mgły mają zaniknąć około 9, a rozpogodzenia pojawią się dopiero po południu, przy czym w pasie od ziemi lubuskiej przez Kujawy po Pomorze pochmurna aura może utrzymać się przez cały dzień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada też, że we wtorek gęste mgły mogą wrócić w województwach dolnośląskim i opolskim. Polska wygrała w Warszawie z Rumunią 6-0 w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. 3 gole zdobył Robert Lewandowski, który ma teraz 92 trafienia w kadrze. Za żółta kartka pokazana mu w pierwszej połowie wyklucza go z kolejnego spotkania z Bośnią i Hercegowiną. Wraca program ceny paliwa niżej i od soboty do poniedziałku stacje będą mogły sprzedawać benzynę i olej napędowy po cenach maksymalnych. PB95 za 6,73 zł za litr, PB98 za 7,59 zł za litr i ON za 7,88 zł za litr. Urząd Morski w Słupsku potwierdził, że czarne grudki wyrzucone przez Bałtyk na plażę w Ustce to substancja ropopochodna, choć nie ustalono dokładnie, czym jest. Od soboty do poniedziałku ceny maksymalne paliw wyniosą 6,73 zł za litr PB95, 7,59 zł za litr PB98 oraz 7,88 zł za litr oleju napędowego. Minister energii Miłosz Motyka wydał obwieszczenie, które zobowiązuje wszystkie podmioty sprzedające paliwa do stosowania tych limitów. W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano też rozporządzenia ministra finansów i gospodarki obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Za obniżka obowiązuje do 31 grudnia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą TZW. Windfall tax dla koncernów paliwowych i zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Blisko 2/3 Polaków uważa, że konflikt między rządem a prezydentem utrudnia reagowanie na zagrożenia. Takie wyniki przyniósł najnowszy sondaż SW Research na

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 10 w województwie łódzkim na A1, między węzłem Łódź Północ a węzłem Brzeziny, zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Ruch odbywa się lewym pasem. Również od 8 do 10 w województwie śląskim na A1, na odcinku od węzła Dębieńsko do Rybnika, kierowcy muszą liczyć się z pracami przy pasie rozdziału jezdni w stronę Gorzyczek. Do 13 na A1 w województwie śląskim utrzymują się roboty na pasie rozdziału jezdni w kierunku Gorzyczek. W tym samym czasie na tym samym odcinku od węzła Dębieńsko do Rybnika obowiązują prace drogowe. Do 16 w Piszu, w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzone są prace poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych przy DK58. Równolegle do 18 na DK57 między Szczytnem, Wielbarkiem a granicą województwa warmińsko-mazurskiego roboty postępują szybko. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W okolicach czwartku w Polsce ma się zrobić deszczowo i zimno, a miejscami temperatura nagle spadnie o ponad 10 stopni Celsjusza. Już w najbliższych godzinach miejscami zachmurzy się i trochę popada, ale będzie to dopiero wstęp do większego załamania pogody. Od niemal tygodnia w kraju utrzymują się słońce i wysokie temperatury, jednak ta pogoda ma się szybko skończyć. We wczesnych godzinach porannych w sobotę Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak rakietowo-dronowy na...
0: Listening to the best internet radio station. This is DM.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Na greckiej Krecie przeszły szczególnie groźne ulewy, a według prognoz na wyspie nadal będzie mocno padać. Południe Europy od kilku dni doświadcza bardzo intensywnych opadów deszczu i burz, które prowadzą do powodzi. Wkrótce zagrożenie powodziami może pojawić się także w części Francji i Hiszpanii. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że po stronie Białego Domu zapadła już decyzja w sprawie utworzenia bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce. Nad ranem Kijów został ostrzelany kolejnymi pociskami, w ataku zginęła jedna osoba, a pociski trafiły w ważny most. W Polsce w nocy spadły ceny paliw. Kobieta twierdzi, że została skrzywdzona przez ksiądz Teodora Sawielewicza podczas spowiedzi i że Kościół nie reagował na kolejne zgłoszenia dotyczące duchownego. Ksiądz nie jest już aktywny w mediach społecznościowych, a jego sprawę wyjaśnia komisja kurii. Kobieta mówi, że ta spowiedź była najgorsza w jej życiu i że czuła się osaczona. 10 osób zostało rannych w sobotę, gdy mężczyzna wjechał w tłum w australijskim Newcastle, niedaleko Sydney. Dwie z hospitalizowanych osób, 5-letnia dziewczynka i 67-letni mężczyzna, są w stanie krytycznym. 18-letni kierowca został aresztowany na miejscu w dzielnicy Wallsend, około 110 km na północ od Sydney. Policja przekazała, że wstępne ustalenia wskazują, iż incydent nie był związany z terroryzmem. Firma Tropic opracowała banany, które dłużej zachowują jasnożółty kolor po obraniu i pokrojeniu dzięki technologii edycji genów CRISPR-Cas9. Brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich zatwierdził już informację marketingową tych owoców, a kolejny etap to przegląd bezpieczeństwa prowadzony przez Food Standards Agency. Dopiero po pozytywnej ocenie produkt będzie mógł trafić do sprzedaży. Tropic ma już zezwolenia regulacyjne na sprzedaż bananów w 10 innych krajach, w tym w Japonii, Brazylii i na Filipinach, a owoce są uprawiane w Ameryce Łacińskiej. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
2: The biggest variety.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. W związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona, w Okręgu Wileńskim na Litwie ogłoszono w sobotę rano żółty alarm powietrzny, podało Litewskie Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego NKVC. W odpowiedzi poderwano myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckiego i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Policjantka Sylwia Szary, przewodnicząca terenowego zarządu NSZZ Policjantów w Słubicach, zaprosiła Sławomira Mencena na policyjne testy sprawnościowe po jego komentarzu o przyjęciu 65 kobiet do dolnośląskiej policji. Do sprawy odniósł się też szef MSWiA Marcin Kierwiński. A krytyczne komentarze opublikowali m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, Polska 2050, europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek i premier Donald Tusk. Testy dla kandydatów do służby obejmują 4 próby sprawnościowe przeprowadzane jednego dnia, a kobiety i mężczyźni muszą zdobyć taką samą liczbę punktów. Od północy obowiązuje trzecia odsłona pakietu ceny paliwa niżej, która do poniedziałku włącznie ogranicza cenę litra benzyny 95 do 6 zł 73 grosze, benzyny 98 do 7 zł 59 groszy, a diesla do 7 zł 88 groszy. Kolejne obwieszczenie ministra energii Miłosza Motyki o maksymalnych cenach paliw ma zostać opublikowane 5 października i określi ceny na wtorek. Mechanizm uruchomiono po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego i skierowanej przez niego do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Ustawa otwiera drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne, a finansowanie ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Rosjanie zaatakowali most północny w Kijowie, niszcząc nawierzchnię i trakcję, a ruch z lewego na prawy brzeg Dniepru został zablokowany. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w most uderzył dron z napędem odrzutowym. Według Ukraina Prawda w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin na kijowskie mosty przez Dniepr doszło do co najmniej 5 ataków, a w czwartek i piątek celem był też most południowy. Anton Geraszczenko nazwał te uderzenia nowym etapem wojny, a rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło atak, twierdząc, że most północny służy ukraińskiemu wojsku. Na Litwie obowiązuje żółty alarm po pojawieniu się niezidentyfikowanego obiektu latającego, który prawdopodobnie nadleciał od strony Białorusi. Szef NKVC Wilmantas Witkauskas poinformował, że poderwano myśliwce i prowadzone są niezbędne procedury. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została tymczasowo zamknięta z powodu aktywności tego obiektu. Mieszkańcy zgłaszają, że widzieli go w rejonie Wilna i Janowa, ale tych informacji nie potwierdzono danymi radarowymi. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Choć popołudnia mamy w Polsce bardzo ciepłe, to już poranki stają się coraz zimniejsze i regularnie zaczynają pojawiać się przymrozki. Ubiegła noc była szczególnie chłodna na wschodzie kraju, gdzie przy gruncie pojawiły się spadki temperatury nawet do minus 3 stopnie Celsjusza. Co więcej, niedzielny poranek lokalnie znów przyniesie lekko ujemne wartości na termometrach. Iga Świątek awansowała do pierwszej 8 finału turnieju w Pekinie po zwycięstwie nad Xinyu Gao 6-2, 6-3. Pierwszy po prawie miesięcznej przerwie mecz Polki trwał 88 minut, a kolejną rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Świątek powiedziała, że to był dobry start i dobre przetarcie po dłuższej przerwie, a teraz skupia się na następnym spotkaniu. W Pekinie z rywalizacji odpadły już Katarzyna Kawa, Magda Linette, Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Prokurator Generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekazał, że drugi pilot rejsu numer FZ-1073 linii Fly Dubai próbował zaatakować kapitana siekierą i dokonać ataku terrorystycznego podczas lotu z Dubaju do Tel Awiwu. Samolot wysłał sygnały alarmowe wskazujące na porwanie, gwałtownie stracił wysokość i zmienił kurs nad terytorium Arabii Saudyjskiej, po czym po około 30 minut wylądował w saudyjskim Tabuku. Kapitan Smith Machar, mimo odniesionych obrażeń, zdołał otworzyć drzwi kokpitu, co umożliwiło pasażerom obezwładnienie napastnika. CNN podała też, że wcześniej mężczyzna został odsunięty od szkolenia w omańskich państwowych liniach lotniczych z powodu obaw o jego radykalne poglądy. Na drodze ekspresowej S61 w pobliżu miejscowości Czerwonka w powiecie suwalskim kierowca Volkswagena uderzył w łosia. Do zdarzenia doszło w piątek około 21.30, a ranne zostały dwie osoby, 40-letnia kobieta i o 5 lat starszy mężczyzna siedzący za kierownicą. W szpitalu zmarła 40-letnia pasażerka. Droga ekspresowa S61 była zablokowana kilka godzin za okoliczności wypadku, wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Hiszpański kongres odrzucił dwie rządowe propozycje dotyczące zwiększenia dostępności mieszkań, a po głosowaniu na ulicę wyszli mieszkańcy co najmniej czterech wspólnot autonomicznych: Andaluzji, kraju Basków, Nawary i Asturii. W Sewilli w marszu uczestniczyło około 15 tysięcy osób, w Bilbao około 10 tysięcy, a w Vitorii odbyło się spotkanie informacyjne i marsz z żądaniem reform mieszkalnictwa. Minister do spraw prezydencji Felix Bolanos powiedział, że w Katalonii od jutra mogą ruszyć eksmisje, a rzecznik Sewilskiego Związku Lokatorów wezwał do protestów i organizacji strajku generalnego. W ten weekend w całym kraju mają odbyć się kolejne demonstracje, podobne do protestu z zeszłej soboty w Madrycie. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty przed gęstymi mgłami dla 9 województw. Po wielu słonecznych dniach w Polsce zaczyna przybywać mgieł i niskich chmur, które pojawiły się już dziś o poranku. Najbliższej nocy utworzą się na dużym obszarze kraju i miejscami bardzo mocno ograniczą widzialność. Mogą przez to wystąpić utrudnienia na drogach i lotniskach. Sojusz Północnoatlantycki przebudowuje obronę powietrzną w krajach bałtyckich w odpowiedzi na nowe zagrożenia ze strony Rosji. Już podczas ćwiczeń widać, że w przyszłości może zabraknąć kluczowych zdolności amerykańskich. Donald Trump przekierowuje pomoc dla krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, a pieniądze mają trafić do nowych przyjaciół Stanów Zjednoczonych. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski, popularny w latach 90. hipnotyzer, psychiatra i psychoterapeuta, który miał 87 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził agencji TASS jego menedżer. Kaszpirowski zdobył dużą popularność na przełomie lat 80. i 90., gdy rosyjska telewizja transmitowała jego seanse hipnotyzerskie emitowane także w Polsce. Jesienią 2025 roku miał przyjechać na występy do Polski, ale warszawski teatr Rampa odwołał serię wydarzeń po krytyce środowiska lekarskiego. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło w sobotę w przestrzeń powietrzną Mołdawii, poinformowała prezydent Maia Sandu. Były to m.in. pociski Banderol i drony, a według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię znad obwodu odeskiego na południu Ukrainy. Maia Sandu podała też, że od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, z czego 8 miało miejsce w zeszłym tygodniu. Rozmowy administracji Donalda Trumpa z Rosją o zakończeniu wojny w Ukrainie rozszerzyły się o wielomiliardową transakcję naftową, z której mogliby skorzystać przedstawiciele biznesu z Bliskiego Wschodu powiązani z amerykańskimi negocjatorami Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Umowa ma dotyczyć rozległej sieci pól naftowych, rafinerii i stacji benzynowych na całym świecie należących do koncernu Lukoil. Jej zawarcie zależy od zgody rządu Stanów Zjednoczonych oraz Kremla. Steve Witkoff i Jared Kushner byli w Moskwie 5 września, gdzie rozmawiali z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej Kirillem Dmitrijewem. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Ekomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opiliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto co się wydarzyło. Uwaga na nieuczciwe praktyki prywatnych firm i kancelarii. ZUS ostrzega. Jest budżet na 2027 rok. Rząd przyjął ostateczną wersję. Marnujemy żywność na potęgę. Akcja kredytowa na rynku mieszkaniowym zdecydowanie przyspiesza. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, kto kryje się pod nazwą klient mobile only. Poprawna odpowiedź to osoba, która korzysta z usług wyłącznie za pomocą urządzeń mobilnych, to jest smartfon lub tablet. A najszybciej nadesłał ją pan Jerzy Kozub. Gratulujemy! Nagrodę tradycyjnie wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Ponad 2 miliardy 600 milionów złotych przekazali podatnicy organizacjom pożytku publicznego z tytułu 1,5% podatku za ubiegły rok. Ministerstwo Finansów podało, że zrobiło to ponad 17 milionów osób, a przeciętna kwota wpłat wyniosła 151 zł. Co drugi Polak, który planuje zacząć przygodę z inwestowaniem, chce to zrobić z osobistym kontem inwestycyjnym. Polacy dostrzegają w OKI nowy sposób na pomnażanie oszczędności. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PKO Banku Polskiego i Warszawskiej Giełdy. Konta OKI pojawią się od nowego roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed prywatnymi firmami i kancelariami, które oferują płatną pomoc przy ubieganiu się o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przypominamy, że przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników.
1: Mówiła rzeczniczka podlaskiego ZUS-u Katarzyna Krupicka. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na przyszły rok. Wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody niecałe 700 miliardów. Kontynuowane będą wszystkie programy społeczne. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego określiła projekt przyszłorocznego budżetu jako budżet kontynuacji.
3: On nie przynosi żadnej rewolucji, żadnych znaczących zmian, zwłaszcza, że mamy bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że w zasadzie ten kluczowy komponent, który się zmienia, czyli wcale nie rewolucyjne, bardziej takie ewolucyjne zmiany po stronie podatków zostanie zawetowane.
1: Projekt budżetu zakłada, że pierwszy próg podatkowy będzie podwyższony o 10 tysięcy złotych ze 120 do 130 tysięcy złotych i to pierwsza taka zmiana od prawie 5 lat. W planach jest także nowa 24% stawka PIT. Blisko 200 miliardów złotych trafi na obronność i ponad 270 miliardów na ochronę zdrowia. Rząd przewiduje, że deficyt budżetu państwa wyniesie ponad 5% PKB. W Międzynarodowy Dzień Świadomości o Marnowaniu Żywności warto przypomnieć, że co roku statystyczny Polak wyrzuca do kosza żywność wartą aż 1741 zł. W skali kraju daje to 65 miliardów. Za taką kwotę można byłoby wybudować 30 stadionów narodowych. Jak wynika z najnowszego badania dla Too Good To Go, najbardziej kosztowne wśród marnowanych produktów są mięso, owoce i warzywa, zupy oraz nabiał. Mieszkańcy Unii Europejskiej wyrzucają z kolei średnio 129 kg żywności na osobę rocznie, wynika z danych Eurostatu. Największa część, 69 kg, pochodzi z gospodarstw domowych. W Polsce ilość ta jest zbliżona do średniej i wynosi 130 kg na osobę. Ciąg dalszy nastąpi.
4: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Co najmniej 23 miliardy złotych kosztuje już naszych kierowców i budżet państwa wojna w Iranie, mówi Fryderyk Karp z fundacji Instrat.
2: Z tego zdecydowaną większość, bo 20 miliardów ponieśli kierowcy, a dodatkowe 3 miliardy dołożył budżet państwa. O ile ceny paliw niżej, czyli program pomocowy w krótkim terminie przyniósł jakąś ulgę, przeniósł część kosztów z kierowców na budżet, to w dłuższej perspektywie nie adresuje tego problemu, leczy jedynie objawy, a nie zwalcza przyczynę strukturalną. Odpowiedzią powinna być natomiast elektryfikacja transportu.
0: A ceny paliw windują inflację. Z szybkiego szacunku GUS-u wynika, że we wrześniu wyniosła 4%, podczas gdy w sierpniu 3,4%. Dzień chłopaka to dobra okazja, żeby spojrzeć na finanse mężczyzn. A z danych BIK Infomonitor i bazy BIK wynika, że panowie stanowią zdecydowaną większość niesolidnych płatników – 63%. Kwota ich nieuregulowanych na czas zobowiązań wyniosła na koniec lipca ponad 55 miliardów złotych. I choć w ciągu roku spadła, to problemy z regulowaniem należności nadal ma blisko 1,5 miliona panów. Na statystycznego dłużnika przypada 37 tysięcy złotych zadłużenia. Częściej to alimenty niż opóźnione kredyty bankowe. A filmy, których scenarzystkami są kobiety, przynoszą większe zyski i wyższy zwrot zainwestowanych pieniędzy niż produkcje tworzone wyłącznie przez mężczyzn. Mimo to panie znacznie rzadziej są zatrudniane przy produkcjach z największymi budżetami. Tak wynika z analizy blisko 200 tysięcy filmów, którą przeprowadzono na Uniwersytecie Gutenberga w niemieckim Mainz. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Obecna sytuacja na rynkach energii jest przede wszystkim konsekwencją gwałtownego wzrostu ryzyka geopolitycznego. W ciągu ostatniego miesiąca ropa Brent podrożała o blisko 20%, a od końca lutego o około 50%. Europejski gaz kosztuje dziś około 80 euro za megawattogodzinę, podczas gdy przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie było to około 32 euro. Oto w jaki sposób wpływa to na polskie gospodarstwa domowe, zapytaliśmy doktora Tomasza Pawlonkę, dyrektora Zespołu Analiz Związku Banków Polskich.
3: W tym samym czasie liczba niesolidnych dłużników zwiększyła się nieznacznie. To sygnał, że obecna sytuacja gospodarcza dotyka najmocniej firmy już wcześniej obciążone zaległościami. 331 tysięcy złotych wynosi średnia zaległość przypadająca na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe. Za przeważającą część zaległości całego sektora odpowiadają producenci artykułów spożywczych. Ich zaległe zobowiązania wynoszą 1,5 miliarda złotych.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Fabryki pracują, ich zaległości też. Prawie 9 miliardów złotych przedterminowego zadłużenia w przemyśle. Polskie zakłady produkcyjne mierzą się z rosnącą presją płynnościową. Nie widać jej jednak na razie w masowej fali nowych bankructw, lecz szybkim wzroście nieopłaconych w terminie faktur przypadających na pojedyncze przedsiębiorstwo. Mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Big Info Monitor.
2: W tym samym czasie liczba niesolidnych dłużników zwiększyła się nieznacznie. To sygnał, że obecna sytuacja gospodarcza dotyka najmocniej firmy już wcześniej obciążone zaległościami. 331 tysięcy złotych wynosił średnia zaległość przypadająca na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe. Za przeważającą część zaległości całego sektora odpowiadają producenci artykułów spożywczych. Ich zaległe zobowiązania wynoszą 1,5 miliarda złotych.
1: Ale najszybciej rosną zaległości producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów tekstylnych, z gumy i tworzyw sztucznych. Akcja kredytowa na rynku mieszkaniowym wyraźnie przyspiesza. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w sierpniu banki udzieliły kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 10 miliardów 596 milionów złotych. Od początku roku do końca sierpnia wartość nowo udzielonych hipotek sięgnęła 75 miliardów 667 milionów złotych, czyli o niemal 29% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie spada oprocentowanie nowych hipotek. W sierpniu średnie oprocentowanie wyniosło 5,99% wobec 6,07% miesiąc wcześniej. Rok wcześniej było to 6,69%.
0: Piątek.
1: Rośnie zainteresowanie pracowniczymi planami kapitałowymi, czyli programem długoterminowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Wartość aktywów zgromadzonych w PPK zbliża się już do 58 miliardów złotych. Zdaniem Oskara Sobolewskiego z HRK Payroll Consulting w kolejnych miesiącach może przekroczyć granicę 60 miliardów złotych.
3: Jeżeli chodzi o tę wartość, no to oczywiście z jednej strony znaczenie ma sytuacja i to, co się dzieje na giełdzie, z drugiej strony to są comiesięczne wpłaty pracodawców, jak i wpłaty uczestników, które trafiają do PPK. Rośnie również liczba osób, które oszczędzają w tej formie.
1: W PPK oszczędza obecnie około 4,5 miliona osób. Wrócił temat likwidacji monet jedno-, dwu- i pięciogroszowych, a to za sprawą petycji, które trafiły do Narodowego Banku Polskiego. Pierwsza zakłada całkowitą likwidację najmniejszych nominałów. Druga proponuje stopniowe odchodzenie od drobnych monet. Według tej propozycji od roku 2030 z obiegu miałyby zostać wycofane monety jedno-, dwu- i pięciogroszowe. Jednocześnie wprowadzony zostałby obowiązek zaokrąglania płatności do pełnych dziesiątek groszy. Kolejny etap miałby nastąpić 5 lat później, wtedy z obiegu miałyby zniknąć również monety o nominałach 10, 20 i 50 groszy. Obecnie w obiegu znajduje się około 9 miliardów jednogroszówek i 3 miliardy dwugroszówek. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: PPK to dobrowolny dla pracowników system długoterminowego oszczędzania, tworzony wspólnie przez zatrudnionych, pracodawców oraz państwo. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, co oznacza akronim PPK? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump planuje długą trasę kampanijną przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się na początku listopada. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma odwiedzić co najmniej 10 stanów, od Waszyngtonu przez Montanę i Alaskę po Teksas. Trasa ma objąć kolejne wystąpienia wyborcze przed głosowaniem. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski po spotkaniu z Rumunią, a wyjazd kapitana kadry potwierdził rzecznik prasowy zespołu Emil Kopański. 38-letni zawodnik Hicago Fire powiedział po meczu, że dodatkowe loty nie pomagają mu w regeneracji. Z kadry trenera Jana Urbana odszedł też Wojciech Mońka, 19-letni obrońca Lecha Poznań, który przeniósł się do zespołu do lat 21 przed decydującym meczem z Włochami o awans do Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Polacy w sobotę udadzą się do Bośni, a w grupie B4 Ligi Narodów zajmują trzecie miejsce z 4 punktami. Nie żyje Przemysław Branny, miał 55 lat. Informacje o jego śmierci przekazał w sobotę Urząd Miasta, powołując się na teatr. Aktor stworzył na scenie Bagateli 42 role, występował też w Teatrze Ludowym i Gliwickim Teatrze Muzycznym, a także w filmie Śmierć jak kromka chleba w reżyserii Kazimierza Kudza. Był również wokalistą, od 1992 roku współpracował z krakowskim kabaretem Loch Camelot i występował w koncertach muzycznych oraz programach telewizyjnych. W 2024 roku obchodził lecie pracy artystycznej, a z tej okazji wystąpił w Śmierci pięknych saren w Teatrze Bagatela. W sobotę po godzinie 11 w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem część drewnianej wiaty zawaliła się na 5-letnią dziewczynkę podczas prac remontowo-budowlanych na jednej z posesji. Dziecko doznało poważnych obrażeń i trafiło do szpitala, a na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziewczynka była pod opieką ojca, który był trzeźwy. Strażacy i policjanci wciąż wyjaśniają przyczyny wypadku. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, a dochody z daniny mają sfinansować trzecią odsłonę programu Ceny Paliwa Niżej, który ruszył w sobotę i potrwa do końca roku. Radosław Sikorski ocenił, że decyzja zapadła za późno i że wcześniejsze podpisanie ustawy pozwoliłoby Polakom szybciej korzystać z niższych cen paliw. Marcin Kierwiński nazwał decyzję dobrą, ale spóźnioną i stwierdził, że w tak zasadniczych sprawach prezydent powinien kierować się interesem wszystkich obywateli.

0: a nie formacji politycznej. Minister poinformował też, że niższe ceny są zagwarantowane do końca roku, a decyzje dotyczące pierwszych miesięcy przyszłego roku będą podejmowane na bieżąco w zależności od sytuacji makroekonomicznej. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: Tu Radio DHT.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego osobówką. Kierujący autem zmarł na miejscu, a trzy osoby z niegroźnymi obrażeniami trafiły do szpitala. Droga wojewódzka nr 801 między Puławami a Dęblinem jest zablokowana, a objazdy wyznaczono przez Aleja Miłości i ulica Gołębską. Podczas Kongresu Gospodarczego PiS Przemysław Czarnek powiedział, że Polska przestała być cywilizowana, jeśli chodzi o standardy finansów publicznych, 3 lata temu. Dodał, że rządzący 15 października mieli naciągnąć Polaków na swoje 100 konkretów i doprowadzić kraj prosto na ścianę, do tragedii greckiej. Wypowiedź padła w trakcie wystąpienia poświęconego planowi PiS na finanse publiczne. Paralotniarz wpadł do Wisły w sobotę krótko po 13. Na miejscu zjawiło się kilka zastępów straży pożarnej, a strażacy ze specjalistycznym sprzętem wodnym wyciągnęli poszkodowanego na brzeg. Policjanci będą wyjaśniać, jak doszło do tego wypadku. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie. Radosław Sikorski ocenił, że prezydent ma główne, a w zasadzie jedyne zadanie w sprawie stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Ma wykorzystać swoją domniemaną bliskość z Donaldem Trumpem, by wyegzekwować decyzję. Szef MSZ podkreślił, że rząd już wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich i zadeklarował gotowość przyjęcia bazy oraz zapłacenia za nią. Dodał, że decyzję muszą jeszcze zatwierdzić Pentagon i Ministerstwo Obrony Narodowej, a w Redzikowie działa już amerykańska baza obrony przeciwrakietowej otwarta w 2024 roku. Sikorski odniósł się też do wtargnięcia 5 rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Mołdawii, oceniając, że może to być element prób odcięcia Ukrainy od pomocy zagranicznej. Szczątki cara Samuela, który władał państwem bułgarskim w latach 997-1014, wróciły do Bułgarii w eskorcie 2 par myśliwców MiG-29 i F-16. Na lotnisku w Sofii czekali przedstawiciele władz, a razem ze szczątkami z Grecji podróżowali premier Rumen Radev, wicepremier Iwo Christov oraz minister kultury Efkim Miłoszew. Wcześniej w Muzeum Kultury Bizantyńskiej w Salonikach odbyła się oficjalna ceremonia przekazania, w której uczestniczyli premier Grecji Kyriakos Mitsotakis i grecka ministra kultury Lina Mendoni. Szczątki Samuela zostaną przeniesione w uroczystym kondukcie do Bazyliki Świętej Zofii i złożone w specjalnie przygotowanym sarkofagu, a odprawione zostanie nabożeństwo. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie warmińsko-mazurskim kierowcy na DK57 między Szczytnem, Wielbarkiem i granicą województwa muszą liczyć się z szybko postępującymi pracami. Równolegle do poniedziałku do 16 utrudnienia potrwają na ulicy Bolesława Chrobrego w Biskupcu. Do 20 w województwie śląskim na 1 prowadzone są prace na pasie rozdziału jezdni w kierunku Gorzyczek. Również na odcinku Rybnik, węzeł Żory w stronę Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: To jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
2: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: To taka muzyczna pocztówka z kraju kwitnącej wiśni. Chociaż oni tam po angielsku starali się śpiewać. O telewizji tym razem.
1: Tak jest i tym oto akcentem wracamy po przerwie wakacyjnej. Niektórzy mogliby pomyśleć, ale jakże to, wakacje we wrześniu, a także to.
0: I nie tak jestem studentem.
1: Części. I nie trzeba być do tego studentem, jak widać, ale już ci no odpoczywałeś, po prostu ile można, no w oczy aż kole, gdy jedni się męczą, a drudzy nie muszą, dlatego teraz męczyć się możesz w pracy, choć rozumiem, że aż tak bardzo, skoro jest ona dla ciebie przyjemnością. No
0: oczywiście.
1: I na pewno nie będziesz się męczyć z naszymi słuchaczami.
0: Z pewnością nie.
1: To wspaniale i dlatego z wielką radością rozpoczynasz wydanie, które ma na pewno jakiś numer. No słuchaj, wracasz z wakacji, ale trzeba powrócić do dawnych zwyczajów.
0: Ja już znam te twoje zwyczaje, dlatego teraz
1: te
0: nawet
1: mam... numery.
0: Tak jest.
1: Numery magazynu RTV.
0: Dokładnie, więc ja już sobie zawczasu sprawdziłem, które my mamy wydanie i nie złapiesz mnie na tym, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak się skończy ta audycja, bo to jeszcze też nie wiadomo. Ale 286. wydanie magazynu RTV mamy. Tym razem.
1: Jak widać, z formy nie wypadłeś, mimo długiej nieobecności. To super. Mamy nadzieję, że wy też nie wypadliście z formy, jeżeli chodzi o wypatrywanie nas na antenie. Zresztą zapowiadaliśmy, kiedy wrócimy, że to będzie pierwsza sobota października.
0: To kto ma pamięć lepszą ode mnie, to na pewno zapamiętał.
1: Tak. I jesteśmy na żywo,
0: tak jest.
1: Co oznacza, że możecie pisać, co wam też się uzbierało ze spraw medialnych, czym byście chcieli się z nami podzielić. Nasz Facebook i inne miejsca do kontaktu są do waszej dyspozycji. Być może na przykład taką pierwszą kwestią, którą byście chcieli poruszyć, jest, czy dziś długo zabawimy na antenie. No i mnie się tak wydawało, że właściwie to druga połowa września, no to cóż z tego, że nas na antenie nie ma, na pewno aż tak wiele informacji się nie uzbiera, ale jakby usiąść, i to zrobiliśmy, jak usiedliśmy, i to wszystko zebraliśmy, to się jednak okazało, że ziarnko do ziarnka całkiem sporą miarkę stworzyło i troszeczkę tutaj dzisiaj z wami pobędziemy, także mamy nadzieję, że zrekompensujemy wam tę naszą nieobecność, w trakcie której mamy nadzieję, że nie zapomnieliście, jak się nazywamy, a mianowicie my to Michał Dziwisz.
0: I Milena Wiśniewska, też nie zapomniałem.
1: Boże, jest taki błyskotliwy, naprawdę. Mam nadzieję, że będziesz to okazywał jeszcze w trakcie naszego dzisiejszego programu.
0: Dam z siebie tyle, co pan Walaszek, czyli jakieś 30%.
1: No nie mógłbyś tak do 35 chociaż.
0: No dobra, 67.
1: Musiał tak mi to zrobić. No. Ja mam tak, że jak płacę w sklepie i mam końcówkę 67 groszy, to już tak jestem, wiecie, zepsuta przez miejsce mojej pracy, że mam w głowie to skojarzenie i jego się nie da stąd wyrzucić. Dobrze, u nas numerek nie 67, tylko 286. Wiedzieliście być może niektórzy z was, a jak nie wiedzieliście, to zaraz się dowiecie, bo to jest naprawdę bardzo ważna sprawa, od której musimy dzisiaj zacząć i wiedziała część z was być może, od czego my wystartujemy tym razem, bo kto zna moje zamiłowania, ten wie, że nie mogłam postąpić inaczej. Musieliśmy zacząć, a Michał na to przystał, od omówienia pewnego programu, w którym gościć będzie osoba bliska naszym sercom, wszystkich Polaków po prostu, a w zasadzie nie tylko gościć, bo ona będzie kierować tym wszystkim, prowadzić to wszystko, będzie mistrzynią owej gry przebojów

0: No właśnie, bo Michale, do ciebie takie pytanie. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że może ty nie jesteś jakimś takim graczem zaciekłym, jeżeli chodzi o gry komputerowe, ale jakiś taki inny typ gier, nie chcę powiedzieć karcianych, no ale takich gier...
1: Karciano-telefonicznych. A wiesz co? I właśnie sobie uświadomiłem, bo już wiem, że chcesz mnie zapytać, czy miałem okazję kiedyś grać w Hitstera.
0: Tak.
1: I wyobraź sobie, że miałem okazję grać w Hitstera. Tak.
0: Chcesz o tym coś więcej powiedzieć?
1: Ja nawet miałem okazję pograć sobie w jego dostępną dla niewidomych wersję.
0: Gdzie to?
1: A jest! Teraz wiesz co? Teraz to musiałbym poszukać w naszych notatkach do Tyflo-przeglądu, bo to już było ileś...
0: Czyli pod którymś Tyflo-przeglądem znajdziecie w linkach.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie. Ja to jest wypisz, wymaluj robota dla AI. Znajdź mi to.
0: Tak.
1: Dokładnie. Tak. Ale tak, ktoś stworzył właśnie taką wersję Hitstera dostępną i miałem okazję w to zagrać, ale w taką wersję, że tak powiem, bardziej tradycyjną, karcianą, ale już wspomaganą nowoczesnymi technologiami w postaci telefonu, że się tam jakieś QR-ki skanowało, to też.
0: No i jakie są twoje doświadczenia z tej gry?
1: Udało mi się wygrać.
0: No powiem ci szczerze, że nie jestem zdziwiona, bo też miałam tutaj takie wnioski w tej sprawie, choć nie miałam okazji grać, ale jakkolwiek nie jestem entuzjastką gier wszelkich, tak to brzmi jak coś totalnie dla mnie. Dlaczego my mówimy teraz w ogóle o grze? Czy znaczy, że poszerzyliśmy w czasie naszej nieobecności zakres tematyczny i że sport, muzyka oraz gry
1: to jeszcze
0: to
1: tutaj
0: my i my telewizja i radio?
1: To jeszcze tutaj Piotrka byśmy musieli dokoptować, ale to w Tyflo-przeglądzie raczej o grach.
0: No, ale nie o to, słuchajcie, chodzi, bowiem gra, o której Michał wspomniał i o której powiemy za chwilę jeszcze kilka słów więcej, doczekała się adaptacji na formę teleturniejową i właśnie w tym wariancie będzie ona pokazywana w telewizji Polsat jako Hitster, muzyczna gra przebojów. Samą grę wymyśliła grupa Jumbo Group i zadebiutowała ona w roku 2022 i jej zasady są proste, tutaj tak nam podano, ty potwierdzasz, jak rozumiem, bo należy odgadnąć, czy dana piosenka została wydana przed czy po innych utworach na muzycznej osi czasu. No i zwycięzcą zostaje gracz, który umieści najwięcej kart prawidłowo na tej rzeczonej osi czasu. No brzmi dosłownie rzeczywiście jak coś i dla mnie, i dla ciebie, i pewnie też dla wielu naszych słuchaczy, no, którzy są z muzyką zaznajomieni.
1: Tylko jak zaczynają się pojawiać coraz to nowsze utwory, które są bardzo podobne do siebie, to już wtedy nie jest tak kolorowo i prosto, bo ta oś czasu, to trzeba sobie uświadomić, że na samym początku to ona jest dość prosta, tak? Bo masz tam powiedzmy jakąś jedną, dwie piosenki, no to czy później, czy wcześniej, okej, jest to łatwe, ale jak na tej osi czasu zaczyna robić się gęsto i musisz zdecydować, czy piosenka jest na przykład, nie wiem, z 2020 albo 2018 roku, no to już tak łatwo nie zaczyna być.
0: No fakt. Chociaż pytanie, czy w wersji telewizyjnej będzie taki poziom trudności, z jakim ty się zetknąłeś w rzeczywistej grze. No i w roku 2024 jej potencjał został dostrzeżony. Jej zarówno potencjał, jak i popularność podobno wśród milenialsów tego pokolenia, do którego ty należysz i tego troszeczkę od nas młodszego, czyli tak zwanych Zetek. No i medialna kompania, czyli Fremantle Netherlands wspólnie z firmą jeszcze producencką i tą wspomnianą grupą Jumbo, która wymyśliła samą grę, oni rozpoczęli pracę nad telewizyjnym formatem zapewniającą te międzynarodowe prawa do produkcji i dystrybucji Hitstera. No i co za tym idzie, mamy jego ekspansję na różnych rynkach i na przykład tej wiosny, także tak samo jak to będzie u nas, już to zdradzę, w wersji celebryckiej zadebiutował Hitster w niemieckiej telewizji na antenie RTL, no i podobno tam się stał najbardziej udaną premierą rozrywkową w prawie prime time, no to zawsze pojęcie względne, ale pewnie mierzone oglądalnością. I rzeczywiście w ciągu ostatnich 5 lat to ponoć była produkcja, która się właśnie cieszyła największym zainteresowaniem, najchętniej była oglądana, jeżeli chodzi o premiery. W maju swojej edycji doczekali się Holendrzy. W każdej z nich rywalizują dwie drużyny złożone z graczy z różnych pokoleń, tworzących muzyczną oś czasu poprzez układanie przebojów w porządku chronologicznym według roku ich wydania. Pierwsza drużyna, która poprawnie umieści 10 utworów na swojej osi czasu, awansuje do finału, gdzie będzie walczyć o nagrodę pieniężną, która będzie przeznaczona na cel charytatywny, żeby nie było. Czy w tej oryginalnej grze też jest 10 tych utworów do ułożenia, czy to jest jakaś inna liczba?
1: Wiesz co, ja już nie pamiętam aż tak dokładnie. Wydaje mi się, że jest tego więcej.
0: Mhm. A ten finał wygląda jakoś inaczej? Czy oni tutaj po prostu wymyślili jakąś osobną rundę, osobną formę rozgrywki do finału, czy tam też jest coś takiego?
1: To znaczy, wiesz,
0: jeszcze jakaś taka specjalna runda, czy to się po prostu kończy, jak się ułoży?
1: Nie, to się po prostu kończy, jak się ułoży, przynajmniej w tej wersji, w którą ja w to grałem, to tak to wyglądało, bo podejrzewam, że to też mogą być jakieś tam różne mutacje, modyfikacje.
0: No może tutaj w finale też będzie jakaś oś czasu po prostu, tylko oni już będą musieli ją jakoś sami ułożyć, no trudno nam to powiedzieć. No i tak jak powiedziałam, podobnie jak w tych wersjach zagranicznych, które już są podobno wielkimi hitami, w polskiej także nie będzie uczestników zwykłych takich szarych ludzi z castingu, którymi moglibyśmy być my, tylko moi drodzy celebryci, gwiazdy i podobno jak się zbierze wszystkie gwiazdy, które im się udało do tego zaprosić, to naliczyć ich będzie można niemal 100. A to grono brzmi tutaj cokolwiek zacnie, bo podano nam tutaj w zapowiedziach kilka par, które będą w poszczególnych odcinkach występować. Są to pary powiązane ze sobą czasem rodzinnie, czasami przez jakieś zawodowe połączenia. No bo na przykład Edyta Górniak ma grać wraz ze swoim synem Alanem Enzo. Możemy polecić chyba w tym miejscu najnowszy odcinek Podcasteksu. Najnowszy i ten jeszcze sprzed 2 tygodni, dlatego że panowie wrócili do tematu Edyty Górniak. Wrócili z tego względu, że oni pani Edycie mówili w swoim pierwszym odcinku, no ale ponieważ podcasteks od tego czasu bardzo się rozrósł, oni już troszeczkę też mają inną formę prezentacji tych treści, no to postanowili to poszerzyć i szerzej zająć się Edytą Górniak, jej całą karierą. No i wątek Alana zagościł w tym ostatnim wydaniu. Można sobie przypomnieć, jak Alan Enzo był jeszcze malusieńkim dzieckiem, jakie na przykład jego zdjęcia pani Edyta umieszczała w internecie jakoby na złość paparazzi. To takie są ciekawostki. Takie, które, do których on raczej chyba nie chciałby dzisiaj wracać, bo to by nie były zbyt dobre wspomnienia. A propos słynnych matek z synami, którzy też próbują być słynni, no to Justyna Steczkowska ma wystąpić wraz z Leonem Myszkowskim, swoją latoroślą najstarszą. Mandaryna nie z żadnym ze swoich dzieci, no tylko teraz to jest wybór oczywisty. Pojawiały się jakieś takie memy, że powinna się znaleźć jakaś firma producencka zajmująca się produkcją soków, która wykorzysta ten potencjał i zrobi teraz sok wiśnia-mandarynka. Wiemy, o co chodzi. Mandaryna, Michał Wiśniewski,
1: no wielki tak.
0: Powrót no do Hitstera też. Roxy Węgiel i jej mąż Kevin Mgley, Paulina Sykut-Jerzyna, tutaj relacja zawodowa, bo z Krzysztofem Ibiszem, Agnieszka Chyży i jej mąż Grzegorz Chyży, Alien i Mighties, czyli zwycięzcy Must Be The Music duet, Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski, też mąż i żona, Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski, Tomasz Oświeciński z córką Mają, a ponadto zobaczymy tak takie osoby jak Piotr Kupicha, Gamu Fal, Barbara Bursztynowicz, Sebastian Karpiel-Bułecka, Tomasz Karolak czy Sebastian Fabiański. Tu w tych przypadkach niekoniecznie podano właśnie to, z kim oni w parach się zaprezentują, ale to się też za moment wyjaśni, bo też już znamy skład pierwszych odcinków. No bo moi drodzy, docencie, jakie to jest wielkie poświęcenie z naszej strony, bo nas pierwszy odcinek Hitstera ominie. dlatego że on zostanie pokazany już dziś o 17:30. Ja się jeszcze do pewnego momentu łudziłam, że my zdążymy. Że my zdążymy chociaż na część. Ale rozrost naszych notatek sprawia, że perspektywa owa oddaliła się znacząco, jest już perspektywą niemożliwą. Dlatego nie zobaczymy tego pierwszego wyemitowanego przez Polsat dziś o 17:30 odcinka, w którym rywalizować będą Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski, a drugi team to Lenka i Jan Klimentowie, a gościem specjalnym odcinka będzie Michał Wiśniewski. Także jak rozumiem, on się pojawi dwukrotnie w tej serii, raz jako gość specjalny, a raz będzie rywalizował ze swoją byłą, obecną partnerką. A w drugim odcinku, który już jutro, tej samej porze 17:30, Michale, mamy szansę to zobaczyć,
1: tak jest,
0: zagrają Tomasz Karolak i Bartek Miecznikowski. To jest chyba muzyk, który współpracuje zarówno z Karolakiem, jak i, wydaje mi się, z panem Piotrem Pręgowskim, bo to chyba jemu zawdzięczamy parawany tango plażowe Gibango. Więc jest to no, utytułowany artysta, na pewno będzie miał tutaj...
1: Zna się na muzyce.
0: Dużą wiedzę, zna się na muzyce. Tak. Na drugi team to Daria i Sebastian Fabiański. On śpiewał z Darią w Opolu, nie wiem, czy ona jest jego partnerką sceniczną, czy też życiową. Ten skład jest taki trochę mnie interesujący, ten jutrzejszy, mi się wydaje, no bo ten pan Bartek nie jest jakoś szczególnie rozpoznawalny, ta Daria od Fabiańskiego też tak średnio, Fabiański sam też mnie obchodzi tak sobie, także akurat wydaje mi się, że na wydanie drugie po premierze to wybrali tak średnio, no ale da się na pewno lepiej, to nam pokażą w kolejnych odcinkach, a gościem specjalnym będzie Magda Narożna. Nie no, wspaniały odcinek, naprawdę, wszyscy tu są na wybitnym poziomie, a łącznie takich odcinków ma być 22. No także rzeczywiście, jak sobie to wszystko zliczyć, no to może tak i być, że 100 gwiazd im się udało do tego zaprosić. Być może wy się jeszcze nie czujecie przekonani tą informacją, tymi zapowiedziami, tymi zasadami tej gry, że będą celebryci układać na osi czasu piosenki. To was może jeszcze przekona opis od samych twórców, że Hitster to format, który odniósł sukces dzięki doskonałemu połączeniu największych przebojów i największych emocji. Formuła będąca połączeniem gry i show zapewnia wysoką dawkę adrenaliny zarówno uczestnikom, jak i widzom. Wielkim atutem tego teleturnieju są gracze, czyli największe polskie gwiazdy, a muzyczne podróże w czasie, w jakie zabiorą widzów, będą świetną okazją do osobistych i zawodowych wspomnień. Dowiemy się o nich rzeczy, o których jeszcze nigdy nikomu nie mówili. Nikomu, rozumiecie? Nawet własnej mamie, nawet sąsiadce pani Jadzi z bloku, nikomu nie mówili. Powiedzą dopiero w Hitsterze. Czekali na to tyle czasu, żeby układać sobie piosenki i jednocześnie coś powiedzieć. Dobrze, my tu gadu, gwiazdy, celebryci, Edyta Górniak, Kasia Skrzydecka, Tomasz Karolak. To wszystko nie ma znaczenia. No bo przecież najważniejsze jest chyba to, kto grą pokieruje. Michale, ty kiedy sobie w to grałeś, no to nie miałeś nad sobą kogoś takiego, kto by czuwał,
1: no
0: kto
1: nie,
0: by był,
1: nie.
0: Kogo głos byś usłyszał. No i widzisz, właśnie to jest ta przewaga wersji teleturniejowej. Aczkolwiek tak uważam też, że jak tam jest tyle tych duetów celebryckich, no to przepraszam, my robimy tę audycję już ponad 9 lat, jest to audycja o mediach, więc powinni nas zaprosić, my byśmy to rozpykali po prostu.
1: No,
0: taka jest prawda.
1: Podejrzewam, że mielibyśmy na to szansę.
0: Ja tak, coś wiedziała, tak. I jakoś byśmy wspólnymi siłami ogarnęli. No właśnie, bo ty grałeś sam w pojedynkę, jak rozumiem,
1: tak.
0: Przeciwko tam komuś,
1: tak.
0: A tam grają w duecie, no to w ogóle to jest łatwiejsza sytuacja.
1: Oczywiście. My poza tym zrobiliśmy bazę do głównego kanału Radia DHT, no to...
0: No ale to ty wpisywałeś roczniki piosenek. No,
1: tak.
0: Ale też my byśmy się tam chcieli pojawić z takiego powodu, że naszym marzeniem wspólnym, w ogóle wszystkich Polaków, jest zetknięcie się z gospodynią tego programu, ponieważ tak jak już też wspominaliśmy, w kilku formatach na antenie Polsatu tej jesieni obecna jest boska Ida Nowakowska, znana w naszej audycji jako Idunia, bo przypomnijmy, że twoja twarz brzmi znajomo, gdzie idzie spoko, chociaż na przykład we wczorajszym odcinku była dosyć irytująca, bo tam miała dużo do powiedzenia, jak już trochę nie było na to czasu, ona potrzebowała jakoś się tłumaczyć, bronić swojego wstępu, nie wiadomo o co jej chodziło. Jest Halo tu Polsat, no jest też Hitster wraz z gospodarzem, współgospodarzem tego programu, który jak widać jest zaznajomiony z kulturą internetową, bo na konferencji ramówkowej Polsatu, nie pamiętam w którym miesiącu wakacje ona była, ale kiedy się wypowiadał na temat tego teleturnieju, to skomentował to słowami: będę grał w grę. No i grał w grę z Idą Nowakowską będzie Piotr Kędzierski, oczywiście jako gospodarz tego wszystkiego. No i wspomniałam o tej nagrodzie przeznaczonej na cel charytatywny. Tutaj podano, że stawką każdego odcinka będzie maksymalnie 30 tysięcy złotych. Nie mamy pewności, o co chodzi z tym maksymalnie, czy zależnie od wyniku w finale ta kwota jakoś może rosnąć lub maleć. No to myślę, że wszystko to jakoś wyjdzie w praktyce. Ten cel charytatywny, tak jak w programie Twoja twarz brzmi znajomo, może być wybrany przez samych uczestników. No i jeszcze dodano, że dodatkowo program uatrakcyjnić mają oryginalne ścieżki dźwiękowe, teledyski, a tak...
1: O, i mamy jakiś problem chwilowo techniczny.
0: O?
1: O! Już jesteś z powrotem. Skończyłaś na tym, że co ubogaci ten program? Że teledyski, ścieżki dźwiękowe.
0: Mój internet tak po prostu był pod wrażeniem pojawienia się Idy Nowakowskiej,
1: no, chyba.
0: Że aż umarł ze szczęścia. Tak, że będą teledyski, ścieżki dźwiękowe, występy na żywo, no to też już nam zostało zasygnalizowane przez to, że dzisiaj będzie Michał Wiśniewski, jutro Magda Narożna. Jak widać, takich gości będzie więcej w kolejnych odcinkach. No i też nawiązałam już do tej pory emisji, mianowicie tego, że program będzie można oglądać w weekendy, w soboty i niedzielę o godzinie 17:30 na antenie telewizji Polsat. 22 odcinki, czy jak rozumiem 11 tygodni, bo umiem podzielić na dwa, ale zaraz. O tej porze przecież coś było nadawane i ktoś musi ustąpić. Ustąpi mianowicie ten, który poznał sekret na wieczną młodość. Krzysztof Ibisz z Awanturą o kasę będzie teraz się pojawiał godzinę wcześniej, czyli o godzinie 16:30. Mnie to trochę irytuje, ponieważ ta 17:30 pasowała mi bardziej, dlatego że czasami udawało mi się jeszcze w soboty na awanturę zdążyć, albo chociaż na jej część po programie RTV, a teraz już jestem kompletnie bez szans, jeżeli chodzi o te sobotnie odcinki, kiedy jesteśmy na antenie. I tylko w niedzielę będę miała prawdopodobnie okazję, żeby to obejrzeć. Też czytałam zapowiedzi, że Awantura o kasę ma mieć nowego prowadzącego, co może brzmieć zaskakujące, taki wiecie, clickbait, że o co to teraz nie będzie Ibisza albo ktoś go zastąpi. Nie, chodzi o to, że Krzysztof Ibisz chce być nowy sezon, bo chce bardziej stawiać właśnie na samą grę, rywalizację, a mniej na historię uczestników. I to mi się wydaje dobra zmiana, bo te odcinki mi się niejednokrotnie wydawały przegadane właśnie w kontekście takiej prywaty, aczkolwiek rozumiałam często skąd się to bierze i umiałam już wyciągać wnioski, że jeżeli odcinki są przegadane i dużo jest takich prywatnych dyskusji, to oznacza to, że prawdopodobnie w danym odcinku, w danej rozgrywce padło mało pytań, bo ktoś tam szybko po prostu odpadł i trzeba ten odcinek czymś innym wypełnić. Oni pewnie zawsze więcej nagrywają takiego materiału, jakichś takich pogaduszek i w zależności od tego, jak się gra rozegra, no to ileś właśnie tych rozmów zostawią albo usuną. Dlatego cieszy mnie postawienie akcentu na samą rywalizację, aczkolwiek pytanie właśnie, jak to wyjdzie, bo czasami jest tak, że właśnie, że finał, nie wiem, składa się z dwóch pytań, bo nagle przy drugim jedna drużyna mówi, że gra w bank i nie odpowie na pytanie i wtedy odpada, no i taki finał ma dwa pytania, a odcinek trzeba jakoś skończyć, więc zobaczymy, czy uda się ten szczytny zamiar zrealizować. Także tak będą wyglądać weekendy w Polsacie, weekendowe popołudnia. Oni z tym czekali do października. Nie wiem naprawdę dlaczego. Nie można było już we wrześniu nas uraczyć Idunią, bo może niektórzy by gadali, że za dużo jest Iduni w Polsacie, a tak jak to wprowadzili stopniowo, to ludzie może mniej będą narzekać, ale któż by w zasadzie chciał narzekać? Absolutnie nikt tak naprawdę. Więc 16:30 Awantura o kasę, 17:30 już nie żadna awantura, tylko muzyczna gra przebojów, hitster. Tak samo w soboty, jak i w niedzielę. Jeszcze co do zmian w ramówce weekendowej, to zmiany takie dotkną panią Ewę, która gotuje. Już w zasadzie ją dotknęły, bo przez lata ten program nadawany był w soboty, a oni z początkiem września panią Ewę przesunęli na piątki po Halo tu Polsat, a teraz postanowili ją znowu przesunąć i ponieważ była już w każdy dzień około weekendowy, w piątek i sobotę, to teraz trzeba sprawdzić, jak sobie poradzi w niedzielę i będzie można to śledzić po programie Halo tu Polsat o 11.20 już od najbliższej niedzieli, a z kolei w sobotę o 11.35 pokazywany będzie program, o którym już mówiliśmy w kontekście jego emisji w Super Polsacie, mianowicie jest to Supermarket Szef. Z tej okazji powinniśmy ponownie zagrać piosenkę Zgubiłem się w supermarkecie, ale oszczędzimy wam tych atrakcji. Tak więc jeżeli ktoś tego nie oglądał w Super Polsacie, jak tam oni muszą szybko znaleźć jakieś produkty w supermarkecie i szybko w dedykowanej temu przestrzeni przygotować jakąś potrawę i potem jurorzy to oceniają, może was to interesuje, nie wiem. Nie oceniam. 11.35 soboty. To już można było znowu wrócić z tą Ewą na soboty, skoro tyle czasu tam była i tyle lat, a na niedzielę dać tego szefa z supermarketu. Ale co ja się tam znam? Ja się nie znam. Może znałabym się na układaniu piosenek na osi czasu. Czy pojawiłaby się tam piosenka, którą teraz zagramy? Trudno powiedzieć, bo być może są tam utwory, no przede wszystkim będą, tak sądzę, w tym teleturnieju stawiać na rozpoznawalność tych piosenek, prawda? Jak grałeś w tę grę, to tam były rzeczywiście takie największe hity, czy zdarzało się coś takiego mniej popularnego?
1: Zdarzało się coś mniej popularnego, było to naprawdę bardzo różnie. Te piosenki z reguły były znane, ale czasem potrafiło się pojawić coś, no co rzeczywiście tylko tak naprawdę po jakiejś tam stylistyce można było zakwalifikować do jakiegoś konkretnego roku. A swoją drogą właśnie, a ty jakbyś miała tak strzelić, to do jakiego byś zakwalifikowała piosenkę Pet Shop Boysów Hit Music?
0: Przyznam, że nie miałam czasu, żeby posłać jej przed audycją, a nie mam takiej teraz dobrze w uszach, żeby to powiedzieć, więc niestety w tej grze odpadnę.
1: To gdybyście wy mieli konieczność kiedyś odgadnięcia, jaki to jest rocznik, to wam teraz podpowiem. 1987.
0: Ale można było zrobić konkurs.
1: A można
0: było. Którym i tak wygrałbyś ty, także...
1: Bo przed chwilą sam, to sprawdziłem.
0: Sam właśnie wygrałeś. Nie no, mogłam też w ciemno obstawiać, że to będą jakieś 80 lata.
1: Tak, nawet, z ich drugiej płyty.
0: Słuchając, biorąc pod uwagę okres świetności Pet Shop Boys, także ten program to być może będzie hit, tak jak było to właśnie, stało się to już w innych europejskich krajach, no a teraz na naszej antenie taka hitowa muzyka w wykonaniu Pet Shop Boys.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: Cały czas słuchacie programu RTV, w którym to w dalszym ciągu pozostajemy w grupie Polsat.
1: Tak, będziemy w tej grupie zarówno w tym, jak i w kolejnym wejściu, ale mamy taką różnorodność tematyczną, bo Polsat stoi zarówno muzyką, rozrywką, jak i publicystyką, dlatego też u nas taki przekładaniec w tym wejściu o publicystyce, a w następnym znowu taniec, szaleństwo i wszystko takie. No ale teraz na poważnie, na spokojnie, bo jeżeli ktoś chciałby spędzić wieczór w ramach którego zagłębi się w tematy polityczne, no to będzie taka możliwość już od najbliższego poniedziałku, aby spędzać wieczór wraz z Bogdanem Rymanowskim, dlatego że program Wieczór Rymanowskiego już rusza właśnie od najbliższego poniedziałku. My wiedzieliśmy o tym, że taka pozycja jest planowana, jeżeli chodzi o wprowadzenie do ramówki, bo oni to już zapowiadali na jesiennej konferencji, która no, była jesienna, bo dotyczyła jesiennej ramówki, ale odbyła się na początku sierpnia. Ten program będzie emitowany w poniedziałki o godzinie 19:10, czyli po głównym wydaniu wydarzeń, i będzie go można oglądać zarówno w Polsacie, jak i w Polsat News, tylko że nie wszędzie w takim samym wymiarze, bo w Polsacie widzowie zobaczą 25-minutową wersję programu, a Polsat News pokaże pełne godzinne wydanie, czyli od godziny 19:10 do 20:10. No i program będzie także dostępny na żywo na kanale Polsat News na YouTubie. Na YouTubie jeszcze za moment będziemy, bo pan Bogdan nie jest jedyny, który się doczekał nowego formatu, no ale jego format właśnie na antenach telewizyjnych, zarówno jak i w internecie, będzie obecny. No i czego się można spodziewać, jeżeli chodzi o program Wieczór Rymanowskiego? Że będzie wieczorem, że poprowadzi go Bogdan Rymanowski oraz że będzie tam polityka. Dziękuję, można skończyć. A, żeby nie było, dla porządku przedstawię wam tutaj cały opis, że w tym programie mają pojawiać się politycy, ale też eksperci, przedsiębiorcy i przedstawiciele różnych grup zawodowych. W programie mają być poruszane tematy polityczne i społeczne. Jak zapowiada nadawca, w programie mają pojawiać się również osoby spoza świata polityki. Wśród potencjalnych gości wymieniono lekarzy, a także naukowców, przedstawicieli organizacji społecznych, artystów i menedżerów. Znając poprzednie dokonania pana Rymanowskiego, możemy się spodziewać faktycznie osób z różnych środowisk, iż będą to i lekarze, i naukowcy o różnym podejściu do medycyny i nauki, tak to chyba można ująć. Jak mówi sam prowadzący, polityków trzeba ciągle poddawać presji i zmuszać do myślenia. Wow, a woda jest mokra. Do myślenia o państwie, muszę dodać, a nie tylko o interesie własnej partii. Będę rozmawiał z tymi, którzy stanowią przepisy i tymi, którzy muszą je stosować w praktyce. Z profesjonalistami, których nie da się zbyć kilkoma pustymi sloganami. Warto jeszcze dodać, że to nie jest oczywiście jedyny przejaw obecności pana Rymanowskiego w Polsat i Polsat News, bo prowadzi też śniadanie Rymanowskiego właśnie w Polsat News i Interi, to jest nadawane w niedzielę. No i od początku 2026 roku już nie prowadzi gościa wydarzeń. W grudniu poprzedniego roku Polsat informował, że dziennikarz pozostanie właśnie gospodarzem rzeczonego śniadania i pracuje nad kolejnymi projektami z jego udziałem. Jak widać, nad tym, żeby Rymanowski siedział, a przed nim siedział ktoś inny i on z nimi gadał, to trzeba było pracować od grudnia do października. No, wcześniej jeszcze wirtualne media informowały, że on ma się bardziej skupić na swoim kanale na YouTubie, Rymanowski Live. No a jak on się tam skupiał, no to rzeczywiście sporo było wokół tego kontrowersji, słynny wywiad z panią Cichosz. Także zobaczymy, jakich tutaj będzie zapraszał gości, czy będą jakieś kontrowersje, ale wspomniałam, że to nie jest jedyny publicysta, któremu Polsat zapewnił nowy format, ale ten, o którym powiesz teraz, musi się zadowolić formatami internetowymi, dlatego, że jest ryzyko, iż ci, którzy nie ja szczególnie przepadają za obecnością tego pana w telewizji, mogliby nie wytrzymać kolejnych formatów z jego udziałem, dlatego że jakoś w ostatnich tygodniach coraz więcej widzę odniesień do tych jego treści i sugestii, że ten pan zdaniem wielu jest nie do zniesienia, bo dosyć głośno mówi w telewizji, to znaczy internauci często określają to bardziej brutalnie, mówiąc, że coś drze. Także jak widać teraz, nie dość, że będzie darł to, co tam się drze, jak się głośno mówi, to będzie to robił solo. Czyli będzie krzyczał sam do siebie.
0: Ale nie tylko, wyobraź sobie. Nie tylko.
1: No bo już widziałam takie odniesienia, że ten format to będzie wreszcie format pod tytułem wujek przy wigilijnym stole gada sam do siebie, ale jak widać też będzie gadał do gości, tak? Z tego stołu.
0: I jak do nich będzie gadał, to ja to się w ogóle zastanawiam, co to będzie, jak się na przykład ci goście pana Rymanowskiego z panem Grzegorzem Jankowskim, o którym zaraz będziemy mówić, gdzieś tam by przecięli, no bo to też mogłoby być tak fajnie i dosyć ciekawie, bo wszak ci dwaj dziennikarze raczej charakteryzują się różnym, bardzo odmiennym podejściem do rozmówców. Mam takie wrażenie.
1: No różnym stylem ekspresji, tak. Aczkolwiek być może są jakieś obszary, jeżeli chodzi o poglądy, w których by się zgodzili.
0: Tak,
1: może powinni w ogóle dostać wspólny format tak naprawdę za jakiś czas. Ten jeden taki spokojny, drugi krzyczy, ale tak naprawdę można dojść do porozumienia. To jeszcze przed nami.
0: Tak, to jeszcze przed nami. Takie kombo. Na razie oni się po prostu uczą być w internecie. A właśnie przede wszystkim to pan Jankowski uczy się być w internecie, bo...
1: No, Rymanowski już jest.
0: Tak, on już jest. Oczywiście. I tak to właśnie będzie. Grzegorz Jankowski startuje z dwoma podcastami na kanale YouTube Polsat News. Swoją drogą, ja naprawdę muszę.
1: Bo się udusisz.
0: Bo się uduszę, tak. Czy teraz naprawdę wszystko jest podcastem?
1: To jest wątek, który będzie do nas wracał, ale chodzi ogólnie o to, że gdziekolwiek teraz nie byłaby zamieszczana treść, nawet jeżeli to jest audycja radiowa, to z jakiegoś powodu jest maniera, żeby nazywać ją podcastem. No nie, kochani, audycja radiowa jest audycją radiową, program na YouTubie
0: jest programem na YouTubie,
1: a podcast to na przykład, jakbyście nie znali, Tyflo Podcast.
0: Tak.
1: I po prostu to jakaś treść audio zamieszczana w serwisach podcastowych lub też czasem na YouTubie z jakąś warstwą wizualną lub nie, ale no, to się nazywa podcastem. A teraz, ponieważ jest moda na podcasty, to wszystko może być podcastem, może po to, żeby ludzie do tego przyciągnąć, bo ludzie lubią podcasty.
0: Dokładnie tak. I oto właśnie na YouTubie Polsat News wystartują te dwa programy pana Jankowskiego. Pierwszy nowy format nosi tytuł Grzegorz Jankowski Solo. No to już wiadomo, kto będzie prowadził i wiadomo, że będzie tam sam. I premiera tego programu odbyła się w minioną środę, 30 września o godzinie 20. W pierwszym odcinku mowa była o drogich prywatnych wizytach lekarskich i cenach paliw. No tam ja wczoraj przeglądając YouTube'a natknąłem się na taki short właśnie, gdzie pan Grzegorz tak bardzo ekspresyjnie odzywa się do stomatologów przede wszystkim, że oni to nie zasługują na jego pieniądze, bo co przyjdzie na wizytę, to traci kilkaset złotych za jakąś tam drobnostkę. W jego mniemaniu oczywiście, drobnostkę, tak? Szwagier Staszek zrobiłby to pewnie taniej.
1: Ale on się o wszystkie takie rzeczy irytuje. Przecież o nim głośno się zrobiło w mojej bańce edukacyjnej, no bo taką śledzę w internecie. Jak gdzieś parę miesięcy temu znowu się pojawił temat płace nauczycieli i ta niewidzialna praca nauczycieli, która oczywiście też powinna być wynagradzana. No i pana Jankowskiego, jak i część komentatorów boli to, że jest 18 godzin przy tablicy, no a reszta to jest właśnie ta praca już może nie zawsze w bezpośrednim kontakcie z uczniami, ale konieczna, żeby ten proces edukacyjny miał wysoką jakość, więc on miał z tym problem, że jak to, gdzie wy 22 godziny pracujecie, nie przy tablicy, co tyle sprawdzają, te sprawdziane i tak dalej, więc oczywiście znowu sobie pokrzyczał i tym nauczycieli do siebie zniechęcił.
0: Powiedział człowiek, który być może pracuje na etacie, tego nie wiemy, a występuje na przykład, nie wiem, godzinę dziennie.
1: No dosłownie, a potem siedzi na przykład albo następnego dnia musi faktycznie usiąść, zrobić jakieś może nie musi zrobić listu, żeby zrobić program, a my nauczyciele dłubiemy te lekcje, te scenariusze, przygotowujemy jakieś materiały, może to jest problem. Także nauczyciele źli, lekarze źli, dziennikarze pewnie okej. Okay.
0: Pewnie okej, okay, a przynajmniej niektórzy. Tak. I tak jak tu zapowiada, bez cenzury, bez skrupułów, bez politycznej poprawności.
1: Dobrze, że mówisz tak jak on, że zaczynasz krzyczeć, no?
0: No, tak. Bez politycznej poprawności jeszcze.
1: Tak, on tak mówił.
0: Tak. Szykujcie się na prawdziwą bombę! Tak zapowiedział Grzegorz Jankowski w serwisie X. Drugi podcast nosi tytuł Jankowski kontra i ukazywać się będzie w soboty o godzinie 17. No to już dziś.
1: Kochani, za 15 minut jest premier Jankowski kontra. Co wybierzecie? Milena i Michał kontra my nawzajem? Czy tak? Jankowski kontra ktoś tam? Właśnie. My nie krzyczymy na siebie raczej.
0: Raczej nie, chyba że gram country. Formuła tego drugiego programu zakłada rozmowę z zaproszonym gościem. No i tak to właśnie będzie. Polsat News rozbudowuje w ten sposób swoją sieć podcastów. Na antenie stacji nadawany jest już Polityczny WF z gościem będący rozszerzeniem podcastu Interi Polityczny WF, który prowadzą Piotr Witwicki i Marcin Fiołek. A Grzegorz Jankowski jest gospodarzem dwóch programów publicystycznych na antenie Polsat News. Od poniedziałku do piątku o godzinie 16.30 prowadzi Punkt Widzenia Jankowskiego, a w soboty wspólnie z Joanną Miziołek Dobry Wieczór Polsko. Także tak to wygląda.
1: I też pan Jankowski został zawzmiankowany w rzeczonym podcasteksie na temat Edyty Górniak.
0: No.
1: Dlatego, że w tych czasach, kiedy Edyta Górniak toczyła ostrą walkę, ona kontra paparazzi.
0: On tam się faktem zajmował
1: wtedy,
0: tak?
1: Któż był dyrektorem faktu?
0: No właśnie, właśnie.
1: Właśnie on. Właśnie ona tam spory z nimi toczyła w kontekście ingerowania w jej prywatność, którą ona też pokazywała z drugiej strony. No, to jest rzecz złożona, warta analizy, ale to w podcaście, który jest rzeczywistym podcastem, nazywa się Podcasteks. My też pojawiamy się w rzeczywistym podcaście, nazywa się Tyflo Podcast.
0: Ale teraz na przykład nie jesteśmy w podcaście, jak jesteśmy w radiu.
1: Jak jesteśmy w radiu, to jest audycja radiowa.
0: Tak, a nie podcast. No.
1: Tak, to wbrew pozorom jest łatwe. Jeżeli potrzebujecie przemyślenia tego, to możecie zrobić to w czasie muzycznej przerwy, ale można w jej trakcie też sobie pośpiewać. Piosenka będzie dotyczyła jednego z panów, o którym teraz mówiliśmy. No teraz pan Bogdan tutaj, jak widać, dochrapał się większych honorów, no bo ma nowy program telewizyjny, także nie będzie piosenki o Grzegorzu, zresztą też... Chyba takie nie mam w głowie, tylko jak myślę o Grzegorzu, to przychodzi mi do głowy ten wiersz, że idzie Grześ przez wieś, a może to nie jest dobry trop. Dlatego o Bogdanie zaśpiewa nam Bohdan, bo tak to się właśnie ułożyło, pan Bohdan Łazuka wyśpiewał przed laty te słowa. No, a z kolei przed wejściem na antenę panu Bogdanowi Romanowskiemu ktoś może powiedzieć: Bogdan, trzymaj się i nie zapraszaj szurów.

Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról,

0: to teraz od polityki, publicystyki przejdziemy sobie do muzyki.
1: Nie, no powiedz, co powiedziałeś poza anteną, że kto by mu mógł krzyknąć: Bogdan, trzymaj się.
0: Grzegorz Jankowski, tak, tak.
1: Przecież on cicho nie potrafi.
0: No tak.
1: Więc myślę, że tak by było, a oni w ogóle wszyscy razem po robocie mogliby pójść, pobawić się i może nawet tak zrobią, nie wiemy tego, już za tydzień na stadion PGE Narodowy, bo moi drodzy, wybiegamy w przyszłość, jak to zwykle nie wiemy, jak bogatą ofertą medialną obdaruje nas październik, dlatego też opowiemy teraz o tym, co zarówno tydzień w sobotę będzie miało miejsce w Polsacie, także to nie na dzisiejszą sobotę jest zapowiedź, tylko właśnie na sobotę 10 października, a wtedy wyobraź sobie, ma mieć miejsce taki wieczór, który przejdzie do historii telewizyjnych widowisk muzycznych. Bo właśnie 10 października odbędzie się jubileuszowa 10, te dziesiątki się ich trzymają, edycja wydarzenia pod hasłem Roztańczony PGE Narodowy. I po raz pierwszy w telewizji Polsat widzowie zobaczą koncert realizowany z wykorzystaniem spektakularnej sceny 360 stopni, otoczonej przez blisko 50 tysięcy bawiących się osób. Nie wiem do końca, o co chodzi z tą sceną, oni muszą się na tym znać, ponoć będzie to właśnie takie wizualnie spektakularne, no ale też muzycznie ma być spektakularnie, bo na jednej scenie spotkają się artyści reprezentujący różne muzyczne światy i pokolenia. Publiczność usłyszy zarówno wielkie przeboje, jak i najgorętsze hity ostatnich lat. Zostawiłam to zdanie, ponieważ moje dzieci kochane, tak wygląda masło maślane właśnie. Chyba, że wy widzicie różnicę między wielkimi przebojami a najgorętszymi hitami, ale w razie czego będą jedne i drugie, pewnie będą też świetne piosenki na przykład, jakbyście jeszcze chcieli trzecie.
0: I dobre kawałki.
1: Tak. A kto konkretnie je zapewni? Na przykład Andrzej Piaseczny, no to on taki w sam raz jest do tańca rzeczywiście. Golec Orkiestra, dzisiaj Golce mieli być w Halotu Polsat, mieli tam prezentować swoją nową piosenkę oraz miała być zagadka dla prowadzących. Nie wiem, czy wiesz jaka. Zagadka otóż taka, który to Łukasz, a który Paweł.
0: Aha.
1: Naprawdę, dlatego kochamy telewizję śniadaniową właśnie. Maryla Rodowicz, Kizo, Roxy, Cleo, Jan Kleosia, Sand and Grace, Skolim, Sławomir i Kajra, Piękni i Młodzi, Boys, Zenek Martyniuk, Bungie, nie wiem co jest Bungie, Mick, Weekend, Łobuzy, Topki, Miły Pan oraz Defis. Jest znowu ryzyko, że oni powtórzą manewr z zeszłego roku i że znowu będą wręczać mandacik za przekroczenie piękności, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale w kontekście roztańczonego PGE Narodowego my to rok temu graliśmy. Znowu jest taki skład, że można.
0: Że można,
1: no,
0: tak.
1: No i nie zabraknie międzynarodowej gwiazdy. Na scenie pojawią się Gypsy Kings, którzy zadbają o wyjątkowy muzyczny akcent jubileuszowego wieczoru. W zapowiedzi, którą Polsat emituje, jest powiedziane, że Gypsy Kings plus ktoś tam na tak zwanym featuringu, jak to niektórzy mówią. Także być może to też nie jest jakiś, wiecie, oryginalny skład i oni tam sobie kogoś dołączyli.
0: No ten zespół to już istnieje od iluś lat, więc podejrzewam, że tam mogły jakieś roszady w składzie nastąpić.
1: Tak może być, ale to nie jest wszystko, bo organizatorzy przygotowali również niespodziankę, której widzowie z pewnością się nie spodziewają. I teraz słuchaj, bo będziesz odgadywał. Ja też nie wiem, o co chodzi,
0: no,
1: nie było.
0: No, no.
1: Na roztańczonym PGE Narodowym pojawi się wyjątkowy gość specjalny. Postać doskonale znana milionom Polaków, ale kojarzona dotąd przede wszystkim z zupełnie inną dziedziną niż muzyka. Tym razem pokaże publiczności swoje nowe, zaskakujące oblicze.
0: Gdyby nie to, że ostatnio śpiewa i brzmi znajomo, to bym powiedział Ida Nowakowska.
1: No dobra, jaki masz typ? Zobaczymy, czy komuś się pokryje.
0: Wiesz co, nie mam zielonego pojęcia.
1: Ja idę na grubo, Karol Nawrocki. Powiedzmy to wprost.
0: A?
1: No, musi tak być.
0: Może.
1: Nie, tak naprawdę może jakiś, nie wiem, piłkarz, Robert Lewandowski przyjedzie z tej Ameryki, nie wiem, ale nie, może coś już ze mną jest nie tak, ale może właśnie tak, może to świadczy o polskości, skoro jak to przeczytałam, moją pierwszą myślą był Karol Nawrocki.
0: No. Jeszcze w tej roli go nie było.
1: No nie było, ale to podobno jeszcze nie jest koniec niespodzianek. O atmosferę wydarzenia zadbają prowadzący, czyli siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, Rafał Maserak, Olek Sikora oraz Kamil Baleja z Radia Z. A to wszystko przypomnimy za tydzień 10 października o godzinie 19:55 w Polsacie. Oni to trochę przesunęli w czasie, mam wrażenie. Być może to w sam raz dla nas, żebyśmy mogli o tym opowiedzieć, bo tak jakoś mi się kojarzy, że w poprzednich latach roztańczony PGE Narodowy był we wrześniu, ale oni to wiedzieli, prawda, że nas nie będzie w drugiej połowie września i specjalnie właśnie z tego względu przerzucili to na październik. Także za tydzień będzie można w Polsacie sobie tańczyć, a inne atrakcje mają dla widzów kanały tematyczne Polsatu, więc żeby już zwieńczyć wątek tej grupy medialnej, to sobie o nich powiemy. Michale, no tak zawsze próbuję zacząć pytaniem do ciebie, ale tutaj już się domyślam odpowiedzi, a może? Czy masz jakieś doświadczenia w takiej kwestii jak kupowanie samochodu?
0: Nie mam.
1: Fajnie. I dlatego nam nic nie wyjdzie teraz. No ale podobno tak jest, że kupić tanio to jest dopiero początek, a prawdziwe wyzwanie zaczyna się, jak myślisz, kiedy?
0: Jak trzeba to drogo sprzedać.
1: Gdy trzeba ocenić potencjał auta, zainwestować w naprawy i sprzedać je z zyskiem, no właśnie. No i samochodowi handlarze, któż jak nie oni, oni się na tym znają i zabierają widzów Polsat Play za kulisy motoryzacyjnego biznesu, gdzie każda decyzja może oznaczać spektakularny sukces albo kosztowną porażkę. Emocjonujące negocjacje, nieoczekiwane usterki i walka o opłacalny interes pokazują, że w tej branży liczą się doświadczenie, intuicja i chłodna kalkulacja. W każdym odcinku trzy zespoły mechaników i handlarzy samochodami walczą o jak najwyższy zysk na zakupie, naprawie i sprzedaży aut używanych. Każda ekipa musi znaleźć atrakcyjną okazję rynkową, trafnie ocenić stan pojazdu i przeprowadzić niezbędne naprawy. Program pokazuje kulisy całego procesu, odsłaniając decyzje, które mogą przesądzić zarówno o sukcesie, jak i porażce inwestycji.
0: I znowu mamy jakiś problem z internetem. Więc mamy nadzieję, że za moment Milena do nas wróci, ale tym razem to chyba coś dłuższego. O, jesteś.
1: Jestem.
0: Jesteś. O porażce inwestycji skończyłaś.
1: O, panie. A zatem wracając, oni tutaj muszą trafnie ocenić stan pojazdu i przeprowadzić niezbędne naprawy. Program pokazuje kulisy całego procesu, odsłaniając decyzje, które mogą przesądzić zarówno o sukcesie, jak i porażce inwestycji. Widzowie śledzą nie tylko udane transakcje, ale także kosztowne pomyłki i nieprzewidziane problemy, które potrafią znacząco ograniczyć zysk. Mocnym elementem formatu jest również jego walor praktyczny. Doświadczeni specjaliści wyjaśniają, jak ocenić stan techniczny samochodu, rozpoznać potencjalne problemy oraz uniknąć najczęstszych błędów przy zakupie auta z drugiej ręki. Bohaterami programu są praktycy rynku motoryzacyjnego z całej Polski, specjalizujący się zarówno w samochodach spalinowych, jak i elektrycznych. Samochodowi handlarze to połączenie rywalizacji, biznesu i motoryzacyjnej pasji. Program pokazujący przy tym, jak wygląda handel samochodami od środka. A jak to wszystko wygląda, będzie się można przekonać już od najbliższego poniedziałku, od 5 października, w każdy poniedziałek o godzinie 20 na antenie kanału Polsat Play. Tak więc to jest jedna nowość w jednym kanale tematycznym, a drugą ma dla nas Polsat Cafe. Niestety jednak nie mamy jej opisanej aż tak dokładnie, być może będzie okazja, żeby do niej ewentualnie jeszcze wrócić. Mam na myśli serial Kelnerki. No tak, no to jest tak właśnie, że dla chłopów, tych, co lubią samochody, to w Polsat Play, dla kobiet, kelnerki, rzecz jasna, w Polsat Cafe można byłoby zrobić serial Kelnerzy na przykład, nic by chyba nie stało na przeszkodzie. No w każdym razie kelnerki zadebiutują w Polsat Cafe już w najbliższy poniedziałek. Ten program będzie nadawany już właśnie od 5 października, to też jest reklamowane jako serial dokumentalny, ma pokazywać kulisy pracy w gastronomii i codzienne funkcjonowanie restauracji od zaplecza. Nowe odcinki będą emitowane w poniedziałki wieczorem w takich blokach, że zawsze będzie jeden o 25, a drugi o 22:35, czyli 2,5-godzinne odcinki z rzędu. No i tak jak powiedziałam, najbliższa emisja właśnie 5 października. Czy wam jest potrzebny dłuższy opis? Też trudno powiedzieć, bo myślę, że to, co najważniejsze,
0: tytuł
1: to
0: jest wiele wyjaśnia.
1: W tej sprawie wiadomo, że kelnerki nie będą serialem na przykład o kucharkach lub spawaczkach lub lekarkach. No jakby wiadomo, o jaką procesję chodzi, profesję chodzi. Natomiast czy handlarze samochodów, czy kelnerki, czy ludzie wszelkich innych profesji, dziennikarze polityczni, oni wszyscy mogą się spotkać za tydzień na PGE Narodowym. Co prawda jest ryzyko, że ktoś wam tam wręczy mandacik za przekroczenie piękności, ale może i tak będziecie się dobrze bawić, jeżeli lubicie taką muzykę, nie musicie, że czasem się pojawiać w samej Warszawie, możecie sobie tańczyć przed telewizorem. A że tych wszystkich polskich wykonawców, których Polsat zaprosił, no to znamy świetnie, no to oczywiście sięgamy tutaj po tę gwiazdę zagraniczną, chcielibyśmy sięgnąć po tę gwiazdę niespodziankową, no ale gdybyśmy już ją znali, to nie byłaby niespodzianką. Zatem teraz na naszej antenie ci, którzy, tak jak tutaj napisano, uświetnią swoim występem ten jubileusz właśnie, przyjadą do naszego kraju specjalnie z tej okazji, czyli Gypsy Kings.
0: I coś czuję, że tej piosenki akurat nie usłyszę, bo to jedna z ich mniej znanych, ale bardzo sympatyczna piosenka Soi.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: No to czas by chyba zmienić stację i grupę.
1: Dokładnie. I dziś w tym wejściu zagościmy w kilku grupach medialnych, dlatego że to będzie takie wejście waleczne. Wręcz zastanawiałam się, czy w notatkach nie zatytułować go słowem walka, ale żeby nie było, że jestem jakoś nastawiona do ciebie nieprzychylnie, to tego nie wpisałam. Napisałam po prostu kolejne telewizyjne. Niemniej walka jakoś będzie tutaj spoiwem, czemu to później damy wyraz w komentarzu muzycznym. No bo do takiej walki przydałoby się na przykład mieć na sobie odpowiednie okrycie, którym może być mundur. I już po raz trzeci stacja TTV sprawdzi, jak to jest, gdy celebryci te mundury wdzieją i jak im może wyjść przeszkolenie wojskowe, i uczynią to goście zaproszeni przez kanał do trzeciej już edycji programu Nasi w mundurach, która wypełni wieczory sobotnie na antenie telewizji TTV. Dopiero od teraz, też znów nie wiem dlaczego nie od września, skoro wszystkie inne propozycje TTV wystartowały we wrześniu, no ale Nasi w mundurach startują już od dziś. No o formule programu to wiemy, jaka jest, więc czas powiedzieć o tym, jacyż to uczestnicy się właśnie poddadzą temu przeszkoleniu. Nasi w mundurach, to chyba w tym tytule chodziło kiedyś o to, że to będą wyłącznie gwiazdy TTV, czy szerzej TVN-u. Teraz chyba niekoniecznie, bo zaczynamy na grubo. Tatuś będzie za tydzień na PGE Narodowym, a syn odwala różne dziwne rzeczy i maniany. Trochę współczujemy, panie Zenku. No ale może to szkolenie wojskowe jakoś wpłynie na człowieka. Niektórzy tak twierdzą, że to dodaje męskości w ogóle. I może Daniel Martyniuk potem stanie się lepszym człowiekiem. Oby. Już nie będzie odstawiał numerów w samolocie i innych miejscach. No wielu osobom się to nie podoba. Nie brak opinii, że TVN znowu promuje patologię. Coś w tym może być. Kolejny uczestnik, który również nie cieszy się zbyt dobrą sławą, to jest Jakub Rzeźniczak, czyli były piłkarz. I tam też jest sporo zamieszania, o ile się nie mylę, wokół jego życia osobistego, prawda? Bo on miał jakieś dziecko, tak, do którego się potem nie przyznało, że w ogóle nie odczuwa z nim więzi, bo ma teraz nową partnerkę, nowe chyba jakieś znowu dziecko. Tam też jest grubo. Mniej grubo, ale również sporo się działo w ostatnich latach wokół pana Macieja

0: No bo przypomnijmy, że nazwisko i życie dzielił niegdyś z panią Agnieszką Kaczorowską, która miała drugie nazwisko Pela, ale już go nie ma. I głównie dzięki niej znamy pana Macieja Pelę, ale sobie się gdzieś tam cały czas pojawia, teraz się pojawi w mundurze. Kolejny jest Robert Karaś. To jest triatlonista i freak fighter, jakby ktoś nie znał. Kolejny jest Arek Janiak. Jakbyście nie kojarzyli, to on jest w Google Box. Tak nawet nie kojarzę po nazwisku, chociaż Google Box oglądam. Następny jest Henryk Alczyński. To nam też w sumie nic nie mówi, jeżeli chodzi o samo nazwisko, prawda? Ale ty też, zdaje się, tak jednym okiem, jednym uchem śledziłeś program Farma.
1: No tak.
0: No i tam był niejaki Henryk, prawda?
1: To teraz jak o tym powiedziałaś, to coś mi świta, ale... To
0: no tak. Było takich dwóch, mówiono o nich, że są wikingami.
1: A tak, to już teraz wiem. To już teraz wiem.
0: Uczestnikom tam wkręcali, że oni się zdają z więzienia. Chodziło o to, że się zdają ze służby w więzieniu, a nie, że tam siedzieli. No Henryk był taką postacią, jak na swój wiek, to dosyć emocjonalną, bym powiedziała, bo dawał się ponosić konfliktom. Ten drugi, jego towarzysz, Wojtek, taki był bardziej ułożony, dlatego tam jak będą jakieś konflikty między tymi chłopami, to Henryka może ponosić. Także ciekawy taki ten transfer, prawda, że jeszcze niedawno w Polsacie, a tu ledwo się Farma skończyła, a tu już go ktoś zaprosił do tych naszych mundurach. Uważam też, no ale sądzę, że to może być kwestia jakiejś wyłączności w Polsacie, że dobrym materiałem do naszych w mundurach byłby Axel, czyli zwycięzca Farmy, dlatego że znowu by się pokłócili z Henrykiem, bo z tego, że się tam kiedyś pojednali, to by znowu wybuchło. No i skoro tak mu wychodziło na tej Farmie, to znowu byłaby szansa, że będzie się chwalił, jak mu to super wychodzi na szkoleniu wojskowym, a tak naprawdę gadałby tam jakieś głupoty, ale też wiemy, że on był przez ludzi bardzo lubiany, więc no być może nas tu kiedyś czeka, ale faktycznie on może mieć jeszcze jakieś zobowiązania wobec samego Polsatu jako zwycięzca. Będzie także influencer znany z Warsaw Shore, nazywa się Wojciech Gola. Czy tobie się z czymś kojarzy to nazwisko?
1: Z freak fightami, zdaje się, jakimiś.
0: Oraz też z takim wątkiem, że były sugestie, iż Wojciech Gola jest osobą biseksualną. No zdarza się, nie? Jeden jest hetero, drugi bi, trzeci homo, różne są sytuacje. Ale Wojciech Gola nie dość, że no, deklarował, że nie jest osobą biseksualną, to bardzo mu się nie podobały te sugestie i internet nabijał się z niego w tym kontekście, że on przedstawił jakiś 20-stronnicowy dokument potwierdzający, że nie jest on osobą biseksualną. Jak się taki pozyskuje, to nie wiem, przyznam, nie wgłębiałam się w to uniwersum, ale jakbyście mieli wątpliwości, czy on jest biseksualny, to jest 20 stron na to, że nie jest. Jakby był, to by się, wiecie, może zakochał w jakimś chłopie na tym planie, ale jest bezpieczny, bo przypominam, nie jest osobą biseksualną. Może macie wątpliwości.
1: I ma na to jeszcze papier.
0: Ma na to papier. Ale na przykład jest kolejny uczestnik, który swojej orientacji nie ukrywa, no bo jest gejem. No i też jest osobą bardzo emocjonalną, dającą się ponosić konfliktom, o czym mogli się przekonać widzowie programu The Traitors Zdrajcy ostatniego sezonu. Słynny Paweł Sobierajski, który uważał, że wszystko świetnie po prostu wie i rozkminia tę grę. I wierzył na słowo swoim przyjaciołom największym programowym i był przekonany, że oni nie są zdrajcami, bo tak mu mówią. Tymczasem, co się okazało na samym końcu, że trzymał ze zdrajcami, tylko to go po prostu w tym programie przytrzymało. On był pewien, że absolutnie nie, że inni nie umieją grać w tę grę, tylko on umie grać w tę grę.
1: No, i się zdziwił.
0: A się zdziwił. Także to może być starcie tytanów. Jeżeli Henryk się pokłóci z tym Pawłem, to tam może być różnie. A jeszcze przypomnijmy, że tam jest tyle osób z Freak Fightów. No, dzieje się rzeczywiście. Będzie także Dominik Abus, no to czyli znana postać z Google Box już od wielu sezonów, i Krzysztof Chojecki, także znany z programu TTV, z Back to School, bo to jest nauczyciel matematyki, znany również w sieci jako Pan Pistacja, mówiący również na przykład o swoim spektrum autyzmu bardzo dużo. No to, jako, to tam chyba będzie załamane, jak zobaczy tych chłopów, jeżeli rzeczywiście to pójdzie w taką stronę, że oni tam się zaczną kłócić. No zobaczymy, ekipa ma faktycznie na to potencjał. Przypomnijmy w ogóle, że debiut tego programu miał miejsce jesienią 2022 roku. Dotychczas mieliśmy 3 odsłony, ostatnia w roku 2024, także to taki powrót po przerwie, a emisja będzie miała miejsce w soboty o 22, już właśnie od dziś, od 3 października. Co jeszcze dzieje się w grupie TVN? No na przykład dziś miała miejsce premiera drugiego sezonu programu Małgorzaty Rozenek-Majdan. Już wiedzieliśmy, że to będzie dziś 3 października, no ale nas tyle nie było, to nie było sposobności, żeby o tym przypomnieć. Program bez kompleksów, czyli poświęcony metamorfozom wyglądu. W poprzednim roku był nadawany też jesienią, ale w TVN7, natomiast pani Lidia Bergel mówi, że nie ma w TVN7 widzów, nie ma potencjału dla tego typu programów, dlatego też przenieśli to do głównego TVN-u i teraz można oglądać od 3 października co tydzień o 11.30 w głównym TVN-ie właśnie program bez kompleksów, a w TVN7 jest widownia dla hotelu Paradise oraz dla programu Mówię Wam, w którym ostatnio Mateusz Chładki, gospodarz, zabłysnął w rozmowie z Filipem Heizerem i to serio zabłysnął, bo on faktycznie nie obawiał się zadawać Filipowi Heizerowi takich dosyć oczywistych pytań w kontekście jego ślubu, jego relacji z teściową i tak dalej. To, czego Kuba Wojewódzki nie zadał, to Mateusz Chładki rzeczywiście powiedział te pytania. Oczywiście Filip Heizer się wił, jak to on, ale jeżeli chodzi o taką dziennikarską robotę, no to tutaj Chładki po prostu zrobił to okej, więc możemy dać takiego plusika. Natomiast jeszcze co się innego dzieje w TVN-ie, mamy powrót serialu, o którym też wiedzieliśmy, że to będzie od października. Czemu dopiero od października? Tam chyba chodziło o to, żeby przez okres września inny paradokument z kolei pokazywać w popołudniowym paśmie TVN-u. Ten paradokument zmieni swoje pasmo emisji, o czym za moment. No bo na początek o tym, co się pojawi w miejscu rzeczonego paradokumentu, a będzie to znany już widzom od lutego bodajże, bo wtedy zadebiutował z pierwszym sezonem, teraz wraca z drugim, serial o policjantach i to o młodych policjantach.
1: Zgadza się wszystko, to będzie serial, który się nazywa Młode Gliny. No i cóż my tutaj mamy w nowym sezonie? Policjanci poprowadzą między innymi sprawę brutalnej napaści na ratowników medycznych. W trakcie innego śledztwa znajdą w magazynie dowody wskazujące na to, że ktoś obserwował młode kobiety, które w ostatnich latach zaginęły. Wkrótce okaże się, że mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną próbował od dłuższego czasu rozwiązać tę zagadkę. Kiedy policja znajdzie jego ciało, stanie się pewne, że zadając pytania, wystraszył zabójcę. Na komendzie pojawi się podejrzany, który będzie twierdził, że zabił swoją żonę, ale niczego nie pamięta. Sprawa wyda się prosta do momentu, w którym wyjdzie na jaw, że w czasie zabójstwa mężczyzna był pod wpływem silnych leków odurzających. A co wydarzy się w życiu prywatnym bohaterów serialu? Otóż Szymon Dec i Iza wreszcie wypracują relację opartą na zaufaniu. Komendantka początkowo nieufna wobec młodego zespołu Deca, teraz będzie dla niego ogromnym wsparciem. Nieoczekiwanie jej moralny kompas zostanie wystawiony na próbę, gdy znajdzie się w relacji silnie oddziałującej na życie zawodowe. Czy dla bliskiej osoby zdecyduje się postąpić wbrew swoim przekonaniom? Tego się dowiemy. Z kolei Michalina po powrocie z Paryża nawiąże bliską relację z kolegą z pracy. Jak zareaguje Kacper na nowego mężczyznę u boku swojej policyjnej partnerki? Natomiast w życiu Sandry ponownie pojawi się ojciec jej dziecka. Od rozstania nie mieli ze sobą żadnego kontaktu. Teraz mężczyzna wróci, by poznać swoją córkę. Olek po wielu przejściach z kobietami postanowi skupić całą swoją energię na podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Agata z mężem wezmą natomiast pod opiekę bratanka, który okaże się prawdziwym wychowawczym wyzwaniem. Związek Moniki również zostanie wystawiony na próbę. To wszystko w serialu, który ma być o policji, a tu o policji jakoś tak najmniej było chyba w tych zapowiedziach. W każdym razie to wszystko będziecie mogli śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 15.45. To już od najbliższego poniedziałku.
0: Tak, ale wierni widzowie TVN-u mogą wiedzieć o tym, o czym już wspomniałam, że o tej porze nadawany był słynny paradokument, w którym rok temu gościła, występowała żona Filipa Hejzera, tak. Czyli Ukryta Prawda. No i to też były takie zapowiedzi, co się teraz dzieje, że ona się przenosi do TVN7 i nie dość, że zmienia antenę, to jeszcze pasmo emisji, bo będzie teraz pokazywany ten program, ten serial o godzinie 19. Czyli tam to jest po prostu flagowa produkcja, w TVN-ie nie było dla niej miejsca, ale trzeba było ją tam przez wrzesień wypromować i pewnie dlatego to wszystko tak. Także to się dzieje po południu w TVN-ie, w TVN7 wieczorem, a co w TVN-ie rano? A rano nowy gospodarz Dzień Dobry TVN, bo do grona prowadzących dołączył Marcin Sawicki, którego z programem jak najbardziej możecie kojarzyć, bo on dotychczas był dziennikarzem, reporterem bardziej tego programu, a teraz w nowej roli tam jest obecny. Pojawił się jako gospodarz po raz pierwszy w piątek 18 września, a stworzy duet prowadzących z Sandrą Hajduk-Popińską. O jej innych partnerach antenowych, innym partnerze to powiemy sobie w późniejszej części. Natomiast partnera telewizyjnego miała do końca czerwca innego, to był Maciej Dowbor, no ale wiemy, że rozstał się ze stacją. A Marcin Sawicki dotychczas w Dzień Dobry TVN przygotowywał materiały reporterskie i przeprowadzał wywiady. Tak troszeczkę was okłamałam, nie powiem, że nie, mówiąc, że 18 września zadebiutował, bo w zasadzie to zadebiutował na początku lipca, czyli w tej odsłonie takiej wakacyjnej i wtedy także prowadził program z Sandrą Hajduk-Popińską, także jak widać to jest duet, który wtedy przetestowano, on się sprawdził i od tego 18 września to już jest tak na stałe. Natomiast sam pan Sawicki w TVN-ie pracuje od roku 2007, a z mediami jest związany dekadę dłużej. Podobno pracował w radiu, ale tutaj, wybaczcie, nie natrafiłam na informację, w jakim konkretnie, a tak w ogóle to zaczynał jako, wyobraź sobie, dokumentalista w programie MDM, czyli Man do Materny, Materna do Mana.
1: O proszę!
0: Taka, to jest ciekawa historia. Tak się dzieje o poranku w TVN-ie, ale są też inne poranki na YouTubie i w pewnym kanale telewizyjnym, pewnym kanale z cyferką w nazwie, w których to porankach zmiany. No bo Kanał Zero, bo o nim mowa, po 2,5 roku istnienia pasma porannego zmienia jego profil. No bo tam był taki program o 7 rano, będący pasmem porannym od początku istnienia kanału na YouTubie i był poświęcony tematom politycznym, lifestyle'owym, a także sportowym. W każdym wydaniu były rozmowy z gośćmi, przegląd prasy i emisja części komentarzy dostępnych na kanale. W początkowej wersji poranki trwały jakieś 2,5 godziny, ale potem zostały skrócone do niecałych 2 godzin w związku z wprowadzeniem porannej rozmowy politycznej. Od 20 maja tego roku drugą godzinę pasma emitowano także w telewizyjnej wersji kanału. No ale 1 października pan Krzysztof Stanowski ogłosił, że będą zmiany. My też wiedzieliśmy, że w październiku ma zostać wprowadzony nowy program do kanału Zero, tworzony przez osoby wcześniej związane z inną telewizyjną stacją, gdzie interweniowały, ale już tego nie mogą robić, bo interwencja zniknęła, jak również już nie ma komu wykrywać tych wszystkich urzędniczych absurdów w programie Państwo w Państwie. Nie wiedzieliśmy jednak, że te rzeczywistości, czyli zmiana w poranku i interwencja w kanale Zero, że to się połączy. A to jednak się łączy, bo 5 października poranki zmienią swoją formułę na interwencyjną. Program ma prowadzić Michał Bebło, czyli ten, który przeszedł z Polsatu i prowadził interwencję w tym ostatnim czasie. Przez 5 dni w tygodniu mają jeździć autobusem po Polsce i zajmować się tematami zwykłych ludzi.
1: Mnie naprawdę zastanawia, jak oni
0: to jest dobra decyzja?
1: Chcą zrobić. To znaczy, wiesz co, ja na razie nie umiem powiedzieć, czy to jest dobra decyzja. Ja to trzeba przyznać Krzysztofowi Stanowskiemu, że on się nie boi eksperymentów. No tak. Bo tego jeszcze rzeczywiście nie było. Nie było takiego formatu. Wiadomo, że były formaty, w których na przykład jeździło się samochodem po Warszawie i rozmawiało z kimś tam.
0: No,
1: tak?
0: Dalej
1: no,
0: są,
1: dalej tak. I dalej są na przykład w Onecie. No ale takiego formatu, w którym rzeczywiście jedziesz gdzieś i próbujesz coś załatwić w ciągu 2 godzin i to na żywo, to tego jeszcze rzeczywiście nie było.
0: Jest, no,
1: to,
0: nie.
1: Jest to coś ciekawego.
0: Ale nawet gdyby to nie było, wiesz, na żywo i tak dalej, to czy tematy interwencyjne są dobrym tematem do poranków, czy lepiej było umieścić to w innym miejscu w ramówce? Wiesz, bo portal o mediach info umieścił jakieś takie zdanie w swoim artykule, którego już nie wrzucałam, że internauci twierdzą, że to nie jest dobra decyzja, że powinny zostać dawne poranki, bo tematy interwencyjne są za bardzo dołujące. No ale to jest takie znowu niebrak opinii, że jeden rabin powie tak, a drugi powie właśnie, że to jest ciekawy pomysł, więc pewnie tutaj głosy będą podzielone również wśród widzów samego kanału Zero.
1: No właśnie. Nie, wydaje mi się,
0: po stronie, że...
1: Ja na razie nie mam zdania, bo też taka była moja pierwsza myśl, że,
0: no,
1: że rzeczywiście no, interwencja o poranku, gdzie ludzie się dopiero rozbudzają i chcą sobie coś tam pooglądać. Ale tak z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę publikę kanału Zero, która jest dość specyficzna. I wydaje mi się, że może to być gdzieś tam interesujące dla tych takich... dla tego rdzenia widzów tej stacji, czy tego kanału. Okaże się po oglądalności tak naprawdę.
0: Z drugiej jednak strony Stanowski zaznaczył, że ekipa porankowa zostanie zaangażowana o innej porze dnia. Więc teoretycznie można ich było zostawić rano, a interwencję dać kiedy indziej, ale on bardzo konkretnie chciał,
1: żeby to było rano.
0: Właśnie tak. Jak zaznaczył na początku porannego programu emitowanego właśnie tego 1 października Tomasz Wolny, na pewno jeszcze się nikt z nami nie żegna. Także to nie daje w Polsacie, że tam potracą pracę, tylko w kanale Zero jeszcze znajdą swoje miejsce. Także to jest interwencja Zero, pana Bebło, ale przecież jeszcze był drugi pan z drugiego magazynu z Polsatu, który to program też zniknął i który to pan też była mowa o tym, że trafia do kanału Zero. No i to jest pan Przemysław Talkowski i tutaj mamy informację, że on również znalazł swoje miejsce w ramówce. Dziennikarz ma poprowadzić program pod podobnie brzmiącą nazwą. To się musiało tak skończyć, bo tam to było państwo w państwie, a to będzie chamstwo w państwie. To nie jest nawet zły pomysł. Ten program będzie nadawany z kolei w czwartki o godzinie 25. No już myślałam, że w niedzielę o 19.30, jak to było w Polsacie, żeby tak już kompletnie poszli. A czemu nie? Ale tutaj, jak widać, jest zupełnie inna pora. I premiera zaplanowana jest na 8 października, czyli ten najbliższy czwartek, zarówno w telewizji, jak i na YouTubie. Jak mówi Talkowski w opublikowanym filmie na kanałach społecznościowych kanału Zero, ma być to prawdziwe dziennikarstwo interwencyjne, którego presji nie da się zlekceważyć. Zdradził, że czuje fajną ekscytację i trochę uczy się wszystkiego od nowa. No fakt, bo jak tyle był w telewizji, w internecie może mniej obecny, no to jest zrozumiałe. My tak trochę rzadko zaglądaliśmy do ramówki tego kanału Zero, a tam się dzieją rzeczy, żeby nie było, że nie, bo na przykład w ostatnich tygodniach do ramówki kanału Zero wprowadzono dyskusję o polityce w formatach śniadanie symetrystów, to są rozmowy Grzegorza Stroczyńskiego z dziennikarzami. Komitet Centralny, to są rozmowy Igora Zalewskiego z ekspertami i politologami, a także Taka jest piłka. No, bo tutaj jak widać nie wejdą te tematy sportowe z Krzysztofa Stanowskiego, prowadzi Czesław Michniewicz właśnie te wywiady z reprezentantami Polski. I jest jeszcze program Stan Surowy, w którym Krzysztof Stanowski pokazuje budowę swojego nowego domu. Mnie to kompletnie nie obchodzi.
1: Ale to jest dopiero lokowanie produktów tam po prostu.
0: Jezu, ale po pierwsze tak, bardzo dobry pomysł na nazwę Stan Surowy, tak, że Stanowski pokazuje dom, super, kocham takie kreatywne pomysły. Po drugie, nie on pierwszy, bo przecież dosłownie to samo było na YouTubie, nie wiem, czy ty widziałeś u Michała Wiśniewskiego, jak jeszcze był Olą Wiśniewską, żoną swoją poprzednią, ostatnią, to tam był ten program Wiśnia buduje i tam też było wszystko, bo było troszeczkę wycinków z ich życia prywatnego, ale w ogóle na początku była piosenka śpiewana głosem AI-owym, operowym tam, że Wiśnia zbuduje dom, czy coś. I właśnie były pokazywane, jak on tam kładzie jakieś ogrzewanie i wszystkie inne rzeczy, więc tam też było bardzo dużo tych lokowań. Sądzę więc, że mogła to być inspiracja. Także tak się dzieje w kanale Zero, oni będą interweniować, cały czas jesteśmy w tym wątku walecznym, bo walczyć będą w TVN-ie ci policjanci o porządek publiczny, walczyć będą ci w mundurach, walczyć o załatwianie spraw będą w kanale Zero, a waleczne nastawienie ma także kanał, po którym może niekoniecznie wcześniej widzieliśmy to waleczne nastawienie, bo to jest Newsmax Polska, kanał, który prawdopodobnie, myślisz, jak powiem, że pół osoby go ogląda, to nie przeszacowałam, aby może tak być. Może tak być. Ale może też teraz to się jakoś poszerzy, kiedy oni poszerzają swoją ofertę o dwa nowe programy. Jeden z nich zadebiutował w poniedziałek 21 września. Jest to program publicystyczny Pytanie na dziś. Michale, masz jakieś pytanie na dziś?
1: Na ten moment nie.
0: No nie, no pytanie na dziś powinno być, co się będzie działo w programie Pytanie na dziś. I to byłoby super pytanie. Albo na przykład, kto będzie gospodarzem audycji? Będzie nim Karol Gac. Niejaki, możecie kojarzyć to nazwisko z różnych takich konserwatywnych mediów. Program będzie emitowany od poniedziałku do piątku, no już jest, jak rozumiem, o godzinie 18. Każde wydanie ma trwać pół godziny i koncentrować się na jednym aktualnym temacie związanym z polityką, gospodarką, bezpieczeństwem lub sprawami społecznymi. Rozmowy będą prowadzone przede wszystkim w formule 1:1. Wśród zapraszanych gości mają się znaleźć politycy, eksperci, dziennikarze i komentatorzy reprezentujący różne stanowiska. To takie trochę wieczór Rymanowskiego, tylko że wcześniej i w stacji,
1: i w innej
0: którą mnie osób ogląda.
1: Tak.
0: No, sam tytuł ma nawiązywać właśnie do formuły audycji, bo każde wydanie ma być poświęcone pytaniu wynikającemu z bieżących wydarzeń, dotyczącemu między innymi decyzji rządu, zmian gospodarczych, sytuacji międzynarodowej czy trwających spraw politycznych. Karol Gac zapowiada, że program nie będzie ograniczał się do bieżącej polityki. Tu cytat: każdego dnia w przestrzeni publicznej pojawiają się dziesiątki tematów, ale tylko kilka z nich naprawdę zasługuje na poważną rozmowę. W pytaniu na dziś chcę takie tematy wybierać i oddzielać je od nieistotnego szumu informacyjnego. I dalej, polityka w moim programie będzie oczywiście bardzo ważna, bo wpływa na nasze życie, ale chcę również rozmawiać o gospodarce, bezpieczeństwie, problemach społecznych czy najważniejszych zmianach zachodzących w Polsce i na świecie. Czyli tak jak naprawdę wszędzie. No i zapowiada, że rozmowy mają wykraczać poza przedstawianie przez gości wcześniej przygotowanych stanowisk, no tego byśmy chyba chcieli, bo rola dziennikarza to pytać także o to, o czym rozmówca wolałby nie mówić. Chciałbym, żeby Pytanie na dziś było miejscem mocnych, ale merytorycznych rozmów. Pan Gac to wszystko powiedział, który jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, no i także publicystą i komentatorem, i z mediami jest związany od 11 lat i na antenach właśnie stacji różnych telewizyjnych i radiowych można było się spotkać z tym, jak komentuje wydarzenia polityczne i społeczne. No mi się wydaje, że w dawnym TVP Info to gdzieś tam się przewijał, a w samym Newsmax był już też wcześniej, bo jest współgospodarzem programu Synteza, także teraz dostał swój własny program, mógł go nazwać Gac Solo na przykład. To byłby najkrótszy tytuł programu. Także to się dzieje w dni powszednie, ale w niedzielę, słuchajcie, to oni ruszają na front. Niedzielny front. To jest tytuł programu, który już jutro, 4 października, zadebiutuje w telewizji Newsmax. Cotygodniowy program publicystyczny to będzie. Cykl będzie emitowany na żywo w niedzielę o 12. Ma trwać 55 minut. I co tydzień mają się w nim spotykać czwórka polityków, by debatować nad trzema najważniejszymi tematami politycznymi tygodnia. Także codziennie będzie wybierał te najważniejsze Gac, a potem jeszcze z nich wybiorą trzy i o nich będą gadać w niedzielę. Ale też będą debatować nad bieżącymi wydarzeniami dnia. Oprócz debaty politycznej w każdym odcinku znajdzie się również analiza danych i dokumentów, opinie dwóch stałych ekspertów oraz interakcja z widzami. Program poprowadzi związany z Newsmax Polska już Adrian Kowarzyk. On wcześniej pracował m.in. w Radiu Wnet i Polskiej Agencji Prasowej. Także jutro o godzinie 12 można wybrać się na front. Ale no niestety, słuchajcie, są tacy, którzy broń składają. To jest przykre, ale niestety to się dzieje również w konserwatywnych mediach, bo gruchnęła smutna wieść, iż z kanałem W Polsce 24 żegna się Magdalena Ogórek. No to jest dla nich cios, prawda? Bo o ile Republice się udało pozyskać najwięcej tych rozpoznawalnych twarzy, tak co do W Polsce 24 to było ich trochę mniej.
1: To prawda.
0: Część to w ogóle sobie tam, wiecie, ktoś sobie jeszcze poszedł do tego kanału, tak. I tak naprawdę ona tam była najbardziej rozpoznawalną osobą, więc komentarze są takie, że to jest cios i to nie jest dziwne. Press Service próbował się czegoś dowiedzieć. Dlaczego? I skontaktował się z Magdaleną Ogórek, ale ona odesłała ich do swojej wypowiedzi dla serwisu plejada.pl. Czy mamy teraz inne wyjście niż to zacytować? Nie. Więc żeby nie było, no bo ona odesłała, więc jakby z tym się identyfikuje, tak? Całe życie towarzyszy mi wewnętrzny imperatyw ciągłego podążania do przodu. Mając 35 lat, zostałam kandydatką na prezydenta. Zbudowałam pierwsze w Polsce Muzeum Sztuki Zagrabionej, opowiadające o rabunku polskich dóbr kultury. W telewizji w Polsce 24 stworzyłam program Studio Magdaleny Ogórek, który osiąga wysoką i przede wszystkim stałą widownię. Lubię tworzyć projekty z sukcesem. Teraz czas na nowe. Trochę mi się to kojarzy z tym, z Anną Popek i z tym dziewczęcym marzeniem, jak no ona tak. W imperatywie zaczyna gadać. Tutaj ten czas teraźniejszy, że program osiąga wysokie wyniki, nie był przypadkowy, bo jeszcze można się cieszyć jej obecnością. Nieoficjalne informacje press-serwisu są takie, że pojawią się jeszcze dwa wydania Studia Magdaleny Ogórek, jutro 4 i za tydzień 11 października. Ona oprócz tego jeszcze w stacji współprowadzi Politykę na deser, no to też już raczej do widzenia, a ze stacją w Polsce 24 była związana od początku nadawania tego właśnie pod tym już szyldem, czyli od września 2024 roku. Jedne nieoficjalne informacje to są takie, do kiedy ona tam będzie, ale są jeszcze drugie, jest jeszcze druga grupa nieoficjalnych informacji, która nawiązuje do przyczyn tego jej odejścia, bo nie wiem, czy ty się natknąłeś. Plotki są takie, jakoby znów wchodziła w grę jakaś potencjalna kariera polityczna. Jakoby jakieś ugrupowanie miało jej zaoferować kandydowanie do Senatu, ale to podobno ma być tylko początek w grze, właśnie jest jakiś dalszy rozwój kariery. Pani już próbowała, oczywiście, więc może pani teraz spróbuje z innej strony.
1: Ja myślę, że może być to absolutnie dowolne ugrupowanie, wziąwszy pod uwagę, że zaczynała od tej kariery politycznej z lewej strony, a przeszła teraz na prawą.
0: Tak, ale będzie w Senacie krzyczała, teraz ja mówię człowieku i wreszcie no. Może oglądanie Senatu będzie ciekawe, to już nie będzie Izba Refleksji, tylko może ona zrobi z Senatu takie Studio Polska, że będą krzyczeć na siebie wszyscy.
1: Może.
0: To by było wspaniałe. W ogóle oni powinni się w jednej telewizji spotkać z Jankowskim i wtedy robić program. Tak. Wszyscy by krzyczeli. Super telewizja, wszystkim się popsuły głośniki. Także widzicie, że to wyjście było bardzo waleczne. Zakończymy więc je piosenką właśnie nawiązującą do walki, bo jak się idzie na front, to warto ubrać mundur. Mundury mają i policjanci, i wojskowi, więc to wszystko się łączy. No, co prawda ci od interwencji nie będą mieli mundurów, no, ale też będą walczyć. No i na front rusza telewizja Newsmax Polska. Tak więc za moment sobie to podsumujemy piosenką, która jakoby trochę nawiązywała do już szykowania się na 11 listopada. Jeszcze trochę czasu, ale my już trochę jesteśmy w tym. Więc zaraz ruszymy na front, ale ja muszę to wejście zakończyć konkretną bardzo puentą. Nie natrząsamy się na ogół z nazwisk, prawda? Nie nawiązujemy do nich. No przecież na przykład moglibyśmy zagrać piosenkę do pani Magdaleny Ogórek. Nie robimy tego, zauważcie, docencie. Ale mnie zainspirował pan Jakub Stefaniak. On jest politykiem, o ile się nie mylę, PSL-u. I udostępniając na X-ie informację o odejściu Magdaleny Ogórek ze stacji w Polsce 24, skomentował to mniej więcej słowami: no i dobrze, po co miałaby się tam dłużej kisić?
2: Tu Radio DHT.

0: Z frontu wracamy do streamingu.
1: Tak, moi drodzy. Ale może też być tak, że za moment będziemy ze sobą walczyć. To wcale może nie jest niechale powiedziane, że nie. A taka walka o serca i gusta widzów też trwa. Ale o tym wszystkim za moment, bo najpierw premiery w streamingu, jedna, która przed nami, druga, która już za nami, a streaming ma to do siebie, że to można w dowolnym czasie, jeżeli tylko ma się dostęp do życzonego serwisu. No a potem, no to jest nieuniknione, musimy nawiązać do pewnego wątku, trochę z opóźnieniem do całego internetu, no ale co się odwlecze, no to wiadomo. Najpierw, mimo wszystko jednak premierowo, bo wczoraj miała miejsce premiera nowej serialowej produkcji serwisu HBO Max, jest to Zmora. Jak głosi opis, jest to mroczna opowieść o sekretach, które przetrwały dekady i przeszłości, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Akcja serialu rozgrywa się współcześnie oraz w latach 80. i 90., splatając losy bohaterów w historię pełną niepowodzeń, niedopowiedzeń, przepraszam, lęków i niewygodnych prawd. Bohaterką produkcji jest kontrowersyjna dziennikarka Kama Kosowska, która wraca do rodzinnego Torunia. Jej powrót uruchamia lawinę wspomnień i pytań, które przez lata pozostawały bez odpowiedzi. Gdy komisarz Tomasz Korcz ponownie otwiera sprawę zaginięcia Piotrka, przyjaciela Kamy z dzieciństwa, kobieta angażuje się w śledztwo. Na ekranie zobaczymy w głównej roli Magdalenę Cielecką. Michale, jeśli oglądałeś wiadomo co, to twoje skojarzenie teraz jest tylko Kazimiera Wąsowska,
0: tak,
1: prawda?
0: Jest.
1: Bo to jest Magdalena Cielecka, ale tutaj będzie jako Kama, nie jako Kazimiera Kosowska, a nie Wąsowska. A oprócz niej użytkownicy serwisu HBO Max zobaczą także Piotra Żurawskiego, Łukasza Simlata, Piotra Głowackiego, Aleksandra Krupę, Marię Pakulnis, Katarzynę Bojakiewicz, Piotra Jankowskiego, Dorotę Kolak, Roberta Gulaczyka, Annę Mrozowską, Monika Pikułę, Anuk Matejkę, Waldemara Kownackiego, a także młode pokolenie aktorów. Oliwię Gołębiowską, Eryka Wróbla oraz Olgierda Blecharza. No i też dodano, że gościnnie w Zmorze pojawią się także Michalina Łabacz i Sławomira Łyzińska. Nie wiem, czemu to trzeba było podać jako gościnny występ. No może po prostu wystąpiło w jednym odcinku przez moment, ale sądzę, że nie one jedne. Dlatego nie wiem, czy mam akurat tak to wypunktowane, ale może gdybym obejrzała serial, to bym to zrozumiała. Nie obejrzę go, bo nie mam dostępu do HBO Max, ale ci, którzy mają, no to mogą już od wczoraj to śledzić, czyli premiera była właśnie w piątek 2 października. Oni tam chyba mają taką politykę, że nie wrzucają wszystkiego naraz, bo tak było przecież z serialem Proud, więc myślę, że tak mi się wydaje, no chyba, że z każdym serialem jest inaczej, ale że można się spodziewać co tydzień po prostu kolejnego odcinka tej produkcji. Także ta premiera jeszcze przed nami, a już sporo za nami premiera innej produkcji w innym serwisie i o zupełnie innym charakterze, bo to jak rozumiem taka dokumentalna rzecz.
0: Tak, dokumentalna rzecz czy celebrycka, bo mowa tu o...
1: Pan tak, Michale. Czy masz wolne 17 tysięcy?
0: Nie mam.
1: Bo bohaterka, o której będziesz za chwilę opowiadał, przeczytałam właśnie przed audycją, że no dziś to było, czy wczoraj, wydała 17 tysięcy na dwa bagażniki dyń, dekoracji, jak rozumiem, w kształcie dyń, bo ona teraz ma taki jesienny nastrój, no i jej słynne strojenie domu na różne okazje, jakieś te gigantyczne ozdoby świąteczne, halloweenowe i to wszystko inne. No może, co jej zabronicie, taka to jest właśnie dziewczyna Warszawy, Girls of Warsaw. O nich właśnie opowiada ta produkcja, którą wam Michał teraz przedstawi.
0: Tak, fantastycznie byłoby mieć takie dylematy, no, co kupić, ale takowych
1: ale
0: nie mam.
1: Ale byś miał, to byś kupił tyle dyń?
0: Gdzie? To wiesz co, to najpierw to bym chyba musiał zacząć od zmiany wielkości mieszkania, żeby te dynie pomieścić.
1: No
0: wiesz, to jest system naczyń połączonych.
1: No.
0: Więc najpierw trzeba mieć miliony, a potem można mieć wolne 17 tysięcy.
1: Tak.
0: Ale do brzegu. Girls of Warsaw to polski serial dokumentalny, który od 18 września dostępny jest w serwisie Prime Video. Bohaterkami produkcji są cztery znane influencerki. Andziax, czyli Angelika Trochonowicz, Klaudia Sadownik, Ola Nowak oraz Jessica Mercedes Kirchner. Sześciu odcinków.
1: No ogólnie no. Chodzi o to, że tak, że trzy z nich są z takiego pokolenia bardziej naszego, no bo Andziaks i Ola Nowak, one w ogóle się przyjaźnią, z tego co kojarzę, no i ta Jessica Mercedes, one tak są, może bardziej mojego niż twojego, przepraszam, ale tak bardziej są około trzydziestki. A ta Klaudia Sadownik to jest od nich tyle młodsza, tak jakieś 10 lat i jest taką teraz rzeczywiście wchodzącą gwiazdą, więc też pytanie, na ile miało sens dawanie, wiecie, tych trzech starszych i tej jednej najmłodszej, jak to jest tak trochę co innego i to jest jeden z tutaj z punktów takich krytykowanych wokół tego serialu. Krytyki jest więcej,
0: jest dużo.
1: Oglądaliśmy, no ale no może w ogóle o co chodzi, co oni tam pokazują, czy się będzie można dowiedzieć, jak odnieść sukces, być taką influencerką jak one?
0: No to słuchajcie, sześcioodcinkowa seria pokazuje nie tylko ich działalność znaną z mediów społecznościowych, ale także życie poza internetowym kadrem. Kamera towarzyszy bohaterkom w pracy i codziennych sytuacjach, a rozmowy dotyczą m.in. zarabiania w internecie, prowadzenia własnych marek, hejtu, związków, ambicji i konsekwencji życia na oczach milionów obserwujących. No właśnie, tutaj jest mowa o tym, że w pracy, no one to tak naprawdę to cały czas są w pracy w zasadzie.
1: Dokładnie.
0: Każda z bohaterek zbudowała w sieci własną markę i zgromadziła dużą społeczność, a Girls of Warsaw ma pokazać, co kryje się za starannie przygotowanymi zdjęciami i filmami publikowanymi w mediach społecznościowych. W programie nie brakuje także rozmów między samymi influencerkami, różnic zdań oraz podsumowującego sezon spotkania typu reunion. Produkcja powstała dla Prime Video we współpracy z Papaya Films. Także
1: i
0: takie
1: już
0: rzeczy
1: gdzieś
0: się dzieją.
1: Ta premiera to już była gdzieś w połowie września, o ile się nie mylę.
0: Tak, to od 18. Od 18.
1: Tak, 18 faktycznie. Więc było też sporo okazji, żeby to obejrzeć i żeby to pokrytykować, co wiele osób zrobiło. No i spotkałam się z takimi głosami, że to jest właściwie nieciekawe, że nie są im zadawane takie pytania, które rzeczywiście byłyby istotne z punktu widzenia widzów i które mogłyby nie być dla nich takie najłatwiejsze, na przykład w kontekście Andziaks i pokazywania dzieci, no bo wiemy, że Andziaks pokazała jeden poród, drugi poród, słynna scena, jak swojej córce starszej Charlotte dała iPhone'a w prezencie za to, że ona dostała braciszka. To jest hit po prostu. Ty nie widziałeś tego, że dostałeś
0: iPhone?
1: Ponoć on jest nieodpakowany, bo ona woli tam tableta i ten iPhone miał być tylko, żeby tam sobie w drodze na nim oglądała bajki, nie? Ale w ogóle sam fakt, żeby, wiesz, to dziecko się nie czuło takie teraz nieważne, że teraz ważny jest tylko młodszy brat imieniem Franco, bo nie można dziecka nazywać Franciszek, tylko trzeba Franco, to właśnie dostała tego iPhone'a. Także takie kwestie tam nie są poruszane i podobno to jest po prostu nudne. Pojawiają się jakieś wątki, na przykład kryzysu psychicznego tej Jessiki Mercedes i też ponoć reakcje tych innych uczestniczek nie są tam jakieś takie do końca okej. Ja się w to nie zagłębiam, bo mnie nie interesują te influencerki. W zasadzie zdarzało mi się oglądać tylko Andziaks, po prostu z jakichś totalnych nudów. Odpalałam te vlogmasy, czyli te filmy świąteczne, jak ona ten dom dekoruje, jeździ, kupuje prezenty z tą małą Charlotte. To już naprawdę musiałam nie mieć co robić. Natomiast te pozostałe to nie jest kompletnie mój świat.
0: No widzisz, ja miałem chyba jeszcze mniej czasu niż ty i kompletnie w ogóle w ten temat nie udało mi się nigdy.
1: Nie znasz kanału Andziaks i Luka, bo ich
0: nie,
1: ma osobny mąż,
0: nie.
1: Ma osobny kanał.
0: Co ty, zupełnie, w ogóle wiem, że...
1: Chyba teściowa robi jakieś współprace.
0: Aha, to fajnie, ale wiem, że takie osoby istnieją, bo kojarzę jakby te pseudonimy, ale to tyle, to więcej absolutnie nie. Natomiast też gdzieś mignęły mi jakieś właśnie takie recenzje, no i też taka istotna rzecz, że jeżeli byście się spodziewali, że z tego materiału dowiecie się, jak zostać celebrytami, to też się ponoć nie dowiecie.
1: Chyba nie. Dobrze, Michale, musimy, bo jakby ci celebryci, to nie jest w ogóle ważne. Byliśmy w walecznym nastroju w poprzednim wejściu i jest takie określenie ukute przez Szymona Żurawskiego, że w obecnym czasie w Polsce trwa walka lalka.
0: Aha.
1: No tak jest. Obejrzałeś, mówisz.
0: Obejrzałem,
1: powiedział
0: mi
1: kolega przed audycją, że obejrzał całość. Bo byłam wcześniej na etapie, że się postara jak najwięcej. Udało się. No i będziemy na kompletnym spontanie, ponieważ w ogóle nie rozmawialiśmy poza anteną o naszych odczuciach. więc nawet nie wiem zupełnie, czego się po koledze spodziewać. Ta dyskusja przetoczyła się już przez cały internet, bo wiecie, 16 września była premiera, to już my jesteśmy 100 lat za lalką. Ale jako bardzo fachowi recenzenci kinowi, tak naprawdę to nie, po prostu podzielimy się naszymi odczuciami, które mamy jako widzowie. Będę miała parę pytań do ciebie w tym kontekście, ale to może powiedz ogólnie. Jak ci się to widzi, jak ci się oglądało?
0: Powiem tak. Pierwsze odcinki, z wyjątkiem tego ostatniego, to mógłbym sobie w zasadzie darować. Aha. Bo kompletnie ja się wynudziłem. Wiesz, inna rzecz, że ja kompletnie też nie mam sentymentu do lalki. Na pewno nie namówisz mnie na porównywanie też te książki z oryginałem, bo ja kompletnie tej książki nie pamiętam. Ja ją czytałem i ja pamiętam jakby przede wszystkim to o lalce, że musiałem ją przeczytać szybko, bo była klasówka, tak? No właśnie. I tyle. Ale jakby ten cały początek do tego ostatniego odcinka, no mówię, kurczę, po co ja to oglądam? No oglądam po to, bo RTV będzie. I fajnie będzie o tym pogadać. Dokładnie. Ale ten ostatni odcinek, to rzeczywiście mogę powiedzieć, że mi się naprawdę spodobało to, jak to zostało poprowadzone. I że w taki nieoczywisty sposób. I że rzeczywiście tu ujawniło się to ten taki naprawdę chyba największy rozdźwięk z tym pierwowzorem.
1: No bo chciałam pokierować tę rozmowę w taką stronę, że chciałam ciebie zapytać, wiem właśnie, że tak dobrze książki nie pamiętasz, ja nieskromnie powiem, że może ciut lepiej od ciebie tak mogę wywnioskować, ale też nie jakoś super, to
0: bo
1: nie była
0: moja
1: ulubiona
0: lektura
1: w liceum. Pewnie tak. Moja ulubiona lektura w liceum to była Cudzoziemka, bo tam były wątki muzyczne, gra na skrzypcach tego. I jak to dostałam do ręki, to byłam taka, wreszcie dla mnie lektura. Ale ta lalka była po prostu okej. Utożsamiam się też z odtwórczynią roli Marianny, Marią Kanią, bo oglądałam wywiad z nią na kanale Chłop i Baba. I ona powiedziała, że miała w liceum taką polonistkę, która gnała z książkami, po prostu narzucała im takie tempo, że ona nawet nie miała jakoś szansy z tą lalką się bliżej zaprzyjaźnić, bo było tempo. Totalnie tak, jakby to teraz młodzież powiedziała, rel z Marią Kanią. Ale no, jak już no, sam wiesz, czytałeś książkę, kiedyś coś czytałeś w internecie, no to wiesz, że to od pierwowzoru odbiega.
0: Oj tak.
1: Co sądzisz o takich odejściach od pierwowzoru? Czy książka rzecz święta i nie powinno się, nie można? Czy też w zasadzie dlaczego nie i można było tutaj zrobić coś na kanwie, na motywach?
0: Dlaczego nie, a róbcie sobie co chcecie, byleby to było ciekawe. Takie jest moje zdanie.
1: Też jestem za. Było tam napisane podobno w napisach, że na motywach powieści Prusa. Pewnie powinno być to napisane większymi literami, żeby ludzie nie krzyczeli. Mówią też, że powinni zmienić.
0: I tytuł powinni zmienić. Tak. No bez przesady.
1: Dobra, już. No. W ogóle to, nie wiem, czy ty czytałeś o tym, że pierwotny zamysł był jeszcze inny tej adaptacji. Że to się miało odbywać w czasach współczesnych, tam ze smartfonami.
0: No
1: tak
0: ja
1: dalej,
0: właśnie,
1: to...
0: ja tak bym chciał, powiem ci szczerze.
1: Ktoś to musi kiedyś zrobić.
0: Tak, zróbcie to. Ja będę oglądał i wtedy może będzie to ciekawe, nie tylko ostatni odcinek.
1: Natomiast jeszcze jedna rzecz jest taka, inaczej, inną rzeczą jest to, czy potępiamy takie zmiany, czy jesteśmy za tym, że jak ktoś ma na nie pomysł, to niech je wprowadza, jesteśmy. Ale druga rzecz, czy same te zmiany fabularne mnie przekonują, nas przekonują. Ciebie, z tego co słyszę, ten ostatni odcinek... Tak, bo w ogóle dwa ostatnie odcinki to już jest totalna jazda bez trzymania.
0: Tak.
1: Dam już książkę, wyrzucili za okno. Poszli w zupełnie innym kierunku. Pierwsze cztery jeszcze jest.
0: Jakoś to się
1: tam
0: trzymało, tak. Jak to oglądałem, to dobra, to rzeczywiście jakoś coś tak było. Się mniej więcej zgadza, ale potem to już naprawdę.
1: Potem już jest odlot. I czy te zmiany przekonują? Dla mnie... Mnie osobiście one po prostu wydały się wydumane. Nie chodzi mi o krytykowanie samych zmian, tylko czy konkretny pomysł fabularny do mnie trafia. A od początku na przykład pomysł wykreowania Łęckiej jako emancypantki jakoś mi się wydał taki trochę na siłę, teraz będę jak taka prawaczka, żeby feministki się cieszyły, ale z drugiej strony być może po prostu jest we mnie ta polskość, I mam, mimo wszystko, że nie pamiętam tej książki jakoś idealnie co do szczegółu, to mam w głowie wgrany ten kontekst tej lalki, którego trochę się nie da odkleić. Czy postrzegałabym to inaczej, gdybym nie przeczytała tej książki? Nigdy się nie dowiemy, no bo nie wymarzę sobie tego, że coś tam kojarzę. Ale te jej pomysły z tym kupowaniem gazety i coś tam, to mi się wydało jakieś takie, może trochę na siłę, co nie znaczy, że potępiam i śmieszą mnie ci wszyscy ludzie, którzy potępiają. To jest jedna rzecz, zmiany fabularne. Druga rzecz, jakieś takie nieścisłości też wplecione do fabuły, których tam nie było. Na przykład typu, że pojawia się tam Eliza Orzeszkowa,
0: no właśnie,
1: która nie mogłaby się w tym czasie pojawić w Warszawie. Że jest poród, tak? Cesarskim cięciem, tak, który dopiero też został za ileś lat, 10, 15, nie pamiętam, tam wprowadzony pierwszy raz, że na balu jest kobieta w ciąży, która w tych czasach absolutnie na balu by się nie pojawiła, bo ukrywałaby swój stan w domu. I wiele jest więcej jakichś takich drobiazgów i tutaj rzeczywiście zastanawiam, czy one były konieczne. Może na przykład można było przesunąć tę lalkę o 15 lat, nie mówić, że to jest tam 1878, bo chyba to gdzieś tam pada, tylko powiedzieć, że to jest jakieś późniejsze, jeżeli im to bardziej pasowało, bo i tak było wiadomo, że ktoś zaraz wypunktuje te nieścisłości.
0: No oczywiście.
1: Czy zamiast Orzeszkowej to nie mogła być jakaś inna emancypantka? No okej, fajnie dać pisarkę. W lalce filmowej podobno pojawia się Prus. No więc okej, niech się tu pojawi ta Eliza, ale rzeczywiście było wiadomo, że ktoś im to zaraz wypunktuje. I czy to naprawdę były takie ważne zmiany dla fabuły? Czy ta maszyna, tak, to ten taki pojazd, co tam się pojawia w tym ostatnim odcinku,
0: tak,
1: to
0: tak,
1: też
0: tak.
1: Tego typu rzeczy dopiero, czy na samym może początku XX wieku się pojawiały, wtedy jeszcze nie było w ogóle takiej
0: technologii. No właśnie, to powiem szczerze, to było to, co mnie tak najbardziej zaskoczyło, że zaraz, ale gdzie oni tu?
1: No.
0: Samochód? Już?
1: Trochę wcześniej.
0: To
1: no.
0: Już?
1: Trochę wcześniej, no. Czy też to, że absolutnie na przykład arystokracja by się nie pojawiła na otwarciu sklepu, tak? A tam się pojawiają i podziwiają
0: to
1: oświetlenie
0: elektryczności.
1: Oni byli ponadto. Więc czy naprawdę tych rzeczy się nie można było? Myślę, że można było jakoś się trzymać tej historycznej wierności, albo przesunąć
0: albo
1: po prostu
0: w ogóle
1: czasie,
0: to wrzucić, no. Tak? I wrzucić to w tę współczesność, co...
1: A to już inna rzecz, no ale nie mamy takiej lalki, to nie możemy jej ocenić.
0: No.
1: Coś tam nie wyszło z tym pomysłem, to trochę wyszło takie pomieszanie. Dobra, musimy się tym zająć. Język w lalce. Przekleństwa w lalce.
0: Zdecydowanie inny od książkowego.
1: Tak, jest totalnie... Dobra. Ja mam ochotę zrobić rzecz, której jeszcze nie zrobiłam w tym programie. Czy może się wydarzyć teraz coś takiego, że ja wypowiem pewną kwestię, która zostanie później wyedytowana w wersji podcastowej, YouTube'owej, albo że pewne słowo zostanie ocenzurowane jakimś atrakcyjnym dźwiękiem, który wymyślisz.
0: Wiesz co, no będzie trochę z tym zabawy, ale próbuj.
1: No ale wiesz, tego się nie da tak powiedzieć, jeżeli ktoś nie oglądał, bo jest pewien tekst, który już trafił do internetu.
0: No.
1: Wiesz, który.
0: Domyślam się.
1: No więc... Myślę też, że Michale, że domyślasz się na przykład, jak kiedyś się pokłócimy,
0: aha,
1: bo poproszę cię, żebyś zrobił coś do RTV, żebyś przygotował jakieś materiały, a ty tego nie zrobisz,
0: no,
1: to jak do ciebie powiem?
0: Zapewne powiesz do mnie, że zapewne powiesz do mnie chujcu borsuczy.
1: Dokładnie. Powiem do kolegi właśnie tymi słowami i będzie to inspiracja literacka, może nie literacka, ale właśnie takiej postaci z literatury znanej, więc jakbyś mi
0: tak
1: zarzucał, ale dlaczego ty się tak wypowiadasz, to powiem, przecież to panna Łęcka
0: no
1: tak
0: właśnie
1: mówiła. I to tata ją nauczył tak się zwracać do mężczyzn. Więc ten słynny borsuczy organ, już tego nie będę powtarzać, żeby cię nie dokładać roboty, to, no ale to musiało paść w tej formie, bo jeżeli ktoś nie oglądał lalki, to byśmy nawet nie byli w stanie tego w ten sposób jakoś opowiedzieć, bo to nie jest właśnie forma znana tego słowa określającego męski, czy też tu borsuczy organ, tylko jeszcze z tym dodanym ec, prawda?
0: Oni tak, tam też zgrubienie, mówią, no. To, tak, tak, nie zdrobienie, tylko zgrubienie.
1: Tak. No i też Tomasz Łęcki go użył w takiej formie również, aha, co w ogóle zaskoczyło tam pana Sosnowskiego, który wypowiedział na temat języka. Jak czytałam opisy lalki w internecie, to byłam przekonana, że oni tam, bo ludzie tak zaczęli panikować, że oni tam przeklinają co piąte słowo, tak?
0: No bez przesady.
1: To i bez przesady, choć znowu tutaj są dwie opinie. Jedna, no ale przecież przekleństwa w polszczyźnie były od zawsze, więc dlaczego je wyrzucać? Dwa, ale takim językiem mówił wtedy raczej proletariat, a nie arystokracja. Ale wiecie, to ja powiem? Trzy. Nigdy się nie dowiemy z całą pewnością, jak było i jak mówili, bo zdradzę wam tajemnicę, nas tam nie było. Więc może tak wynika z zapisów, a może ta arystokracja się wyzywała od borsuczych takich tych. No nie ma pewności stuprocentowej. No też wiemy, że to jest Netflix, więc trochę trzeba było podbić ten język. Ale no, ja tutaj nie jestem przeciw, choć oczywiście chciałabym, żeby to było, żebym wiedziała, że mogła się poczuć jak w tamtych czasach, żeby on może był jakoś blisko. Ale to też nie jest tak, że, w ogóle to jest powód do panikowania, tak jak niektórzy to przedstawiali. No pojawia się też wątek substancji, prawda? Tak. I on też się zaznaczy w oprawie muzycznej, sam moment. Ale też jak o tym czytałam, to myślałam, że oni tam co chwilę ćpią. Nie, nie jest to też tak. Czy wątek substancji był konieczny? Może nie do końca. Może to też jest takie znowu podkręcenie, żeby tam się coś działo. No jest sporo tych zmian fabularnych, na przykład Ignacy Rzecki, którego my pamiętamy jako jakiegoś takiego nobliwego, to on tutaj dostaje nowego życia.
0: Zdecydowanie, tak. No i nie ma żadnych tam cytatów, a nie, na końcu, na samym końcu jakieś ewentualnie, powiedzmy, wolna interpretacja pamiętników starego subiekta.
1: Tak, to w ogóle pamiętnik starego subiekta, słuchajcie, Rzecki nie mówi nic o Napoleonie w całym tym serialu, więc w ogóle do kosza. Za to mówię o Mariannie, w której się zakochuje, tak. Więc zostaje takiej sprawczości. I już nie jest tutaj taki nobliwy, bo podobno to jakoś nawet wynika z powieści, że on jest tylko o 5 lat starszy.
0: Dokładnie.
1: Od Wokulskiego. W ogóle nigdzie tego nie ma. W filmie też tego nie ma, skoro Konrad gra Rzeckiego, a Wokulskiego Dorociński. A tutaj akurat, co by nie powiedzieć, jeżeli naprawdę różnica jest 5 lat, to zostało odwzorowane. A że mu jeszcze dodali tę Mariannę, żeby coś się działo, no dobra, no ten wątek, ta postać w ogóle też przez wielu jest oceniana dobrze. Także podsumowując, są dwa bieguny. Jedni hejtują, w ogóle jak się wam to może podobać, wy bezgustni i płaczą już nad tymi, nawet nie nad serialem, ale nad tymi ludźmi, którym się to podoba. Drudzy super fantastycznie. Ja jestem gdzieś po środku.
0: Ja też.
1: Mało widziałam takich opinii. Obaj jesteśmy po środku, choć każdy trochę w innym miejscu owego spektrum. Raczej w kierunku tego pozytywnego bieguna, bo jednak uważam, że to jest spoko podejście mimo wszystko. Było ciekawe i nie żałuję, że to obejrzałam. No chociaż te zmiany są, chociażby nie ma słynnej sceny w pociągu, podczas której Wokulski pokazuje, że nauczył się angielskiego.
0: No to się w kościele dzieje.
1: Tak, a czy jego nauka angielskiego jest tam pokazywana, tak. Trochę klimat Dnia Świra. No tak, a nie? Takie na sfilmowanych widziałam porównanie, bo on tam próbuje te słówka przyswajać. No i jest właśnie ten wątek słynnego Farewell Miss Iza, ale tak jak powiedziałaś, w kościele w innym kontekście to jest osadzone. Przypuszczać mogę, że bardziej klasycznie to się rozgrywa w wersji filmowej, którą mamy już w kinach od 30 września. No i wiecie co, moi drodzy, się jutro wydarzy? Jutro będę mogła zestawić jedno z drugim, bo jutro wybieram się na wersję kinową ze względu na to, że została udostępniona audiodeskrypcja w aplikacji Kino Dostępne 2.0. Mam już pobraną. Jestem przygotowana na 162 minuty z lalką. Oglądałam recenzje i tutaj są albo zachwyty, albo że nudno. Ale być może niektórzy już są rozbestwieni po tym Netflixie, gdzieś po prostu działo bardzo dużo. Ja nie jestem aż tak wymagająca, więc nastawiam się tak, że może mi się ta lalka podobać, tylko że inaczej. Nie jestem, tak jak powiedziałam, tak krytyczna. No najlepiej by było, żebyśmy już dzisiaj w audycji wam zrobili porównanie, no ale nie miałam sposobności tego filmu wcześniej zobaczyć. Musiałabym dziś pojechać na niego, a wtedy audycja by się pewnie później odbyła, żebym się miała wyrobić. Także jakbyście byli zainteresowani jakimś naszym, moim porównaniem, to w kolejnym audycji ewentualnie ono by się mogło pojawić. A na ten moment oczywiście czekamy na wasze lalkowe opinie, czy oglądaliście i jak się do tego jesteście w stanie ustosunkować.
0: Oczywiście na Netflixie jest audiodeskrypcja, to
1: tak.
0: Warto myślę, że powiedzieć i wspomnieć oczywiście o tym. I ważna jest ta audiodeskrypcja, bo tam jest jednak, no jak to we współczesnych produkcjach, dialogi są, ale pomiędzy dialogami też się dużo dzieje.
1: Tak. No i kolejna rzecz przez niektórych krytykowana, to jest muzyka do tego serialu. Moje pytanie jest takie, a co żeście chcieli? Dokładnie muzykę po prostu z XIX wieku, co wam mieli grać? Chopina, Moniuszkę, w ogóle o co wam chodziło? Muzykę stworzył Basz,

0: realizacji kostiumów mi się nie uda, ale w ramach przerywnika muzycznego wam taką próbkę teraz zapewnimy właśnie tej muzyki.
1: Muzyczne opium.
0: Serialowej, tak, która właśnie pokaże, że to nie jest takie bardzo współczesne, że on trochę sięgnął po takie archaiczne zabiegi, ale dodając do nich szczyptę czegoś nowego, czegoś współczesnego, no i nawiązywać to będzie także do wątku pojawiającego się w lalce, czyli do zażywania różnych rzeczy, bo to będzie habanera opium.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: to mam nadzieję, że nikt nie odpadł po tej dawce muzycznego opium i że wszyscy z nami jesteście.
1: No bo nie, jeszcze, mam nadzieję.
0: Bo jeszcze tu z wami my trochę pobędziemy.
1: Tak jest, jak najbardziej. I teraz przenosimy się do Telewizji Polskiej, ale nie bezpośrednio do niej, tylko Michał, do naszego ulubionego miejsca w sieci. Do serwisu TVP VOD. Kochasz tam być.
0: Tak. Wiem. Uwielbiam po prostu.
1: Wchodzisz na Netflixa i sobie myślisz, jak chyba dziewię, nic się nie da zrobić.
0: A mamy polskie, mamy Netflixa w domu.
1: Tak, Netflix po roku w Warszawie. Tak naprawdę to jest zupełnie odwrotnie i dlatego myślę, że nie obejrzysz serialu Słoneczna poza ciszą. Ale może wy macie większą cierpliwość. No bo to jest taka produkcja własna serwisu TVP VOD. Pierwsza taka produkcja serialowa. Pierwszy odcinek serialu Słoneczna poza ciszą pojawił się w serwisie TVP VOD 17 września. Kolejne będą pojawiać się na platformie w każdy czwartek. Ten serial opowiada o społeczności niewielkiego miasteczka, w którym rozmowa o zdrowiu psychicznym wciąż budzi lęk przed oceną, plotkami i społecznym wykluczeniem. Także już możecie się domyślić, jaki jest motyw przewodni tego wszystkiego, że to jest serial z przesłaniem. Jak informuje TVP, główną bohaterską jest Lena Majewska, która przyjeżdża do rodzinnej miejscowości narzeczonego, by wspólnie z nim otworzyć pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną. Pomimo osobistej tragedii, kobieta decyduje się zostać i poprowadzić gabinet mimo dystansu mieszkańców oraz chłodnego przyjęcia ze strony rodziny. W miejscu, gdzie psychoterapia wciąż budzi wstyd i lęk przed oceną, musi krok po kroku zdobywać zaufanie.

0: zaufanie ludzi, którzy nie wierzą ani w jej metody, ani w sens rozmowy o problemach psychicznych. Słoneczna ma być w zamyśle opowieścią o stracie, odwadze, ale i o sile wspólnoty. Ma pokazywać, że proszenie o pomoc nie jest słabością, lecz wyrazem troski o siebie i bliskich. Poza aktorami, których tutaj zobaczymy w głównych rolach, a są to Barbara Liberek i Filip Gurłacz, w serialu grają Jacek Knap, Agnieszka Suchora, Waleria Gorowec, Magdalena Walach i Łukasz Nowicki. Także chyba już z tego wychodzi, że 3 odcinki zostały udostępnione, no bo 3/4 za nami, ale to te serwisy streamingowe, jak wiemy, mają to do siebie, że możecie to sobie oglądać, kiedy dusza zapragnie. A z kolei z rzeczy, które wam nie przepadły, bo premiera już tuż, ale przed nami wciąż, to od jutra do TVP, do telewizyjnej dwójki, przepraszam, wracają Kwiatki Polskie. No w TVP Info cały czas są Kwiatki Polskie, ale w TVP 2 będą Kwiatki Polskie duże. Ponownie nadawane będą w niedzielę, godzina 21:50. Nie mam pewności, czy ta godzina emisji będzie taka dokładnie stała, no bo tam może być jakiś dłuższy film czy coś takiego, ale na pewno te niedzielne wieczory będą należeć do przeglądu tygodnia, adresowanego niekoniecznie do tych widzów, którzy jakoś śledzą politykę, no bo oni tam raczej wszystko będą wiedzieć, co tam będzie pokazywane. To tak zawsze było przedstawiane, że to dla tych, którzy na co dzień nie mają na politykę czasu. Jakiś gość taki znamienity, no i być może to, co ja kocham, jak wiecie, czyli teatrzyk. Także niedzielne wieczory, Kwiatki Polskie duże. Pozostanę przy Kwiatkach tych mniejszych w TVP Info, bo mam widocznie mniejsze tutaj zapotrzebowanie, jestem mniej wymagająca. Natomiast jeszcze w ramach ciekawostki dodać należy co do TVP, że to, iż ma się tam program, to nie oznacza wcale, że nie można działać w innej stacji konkurencji jednocześnie, bo kanał Kanal Plus Kuchnia wprowadza do ramówki nowy program z Katarzyną Bosacką. Bosacka rusza w Polskę. Ten program emitowany jest w niedzielę, będzie w zasadzie w niedzielę o godzinie 15:50, począwszy właśnie od jutra, od 4 października. Pierwszy sezon składać się będzie z 8 odcinków. Program jest kontynuacją projektu, który już wcześniej w stacji był pod tytułem Bosacka rusza w drogę. Ja nie wiem, czy jak była w drodze, to nie była tylko w Polsce, ale teraz na pewno będzie tylko w Polsce. No i wiecie, jakieś wątki właśnie z takie zdrowego odżywiania. Przy tej okazji będzie podróżować po Polsce i przybliżać widzom między innymi regionalne potrawy. Też przypomnijmy, że ona już prowadziła w tej stacji program Bosacka daje radę, poświęcony tematyce zakupów spożywczych. Emitowany był od jesieni roku 2023, a 4 sezon nadawany był wiosną tego roku. No, a tak jak wspominałam, jest związana z Telewizją Polską, bo w TVP Info prowadzi Info Senior, a w telewizyjnej dwójce Super Gary gotuj z Bosacką, no a wcześniej to w ogóle działała w TVN-ie. Także ta Telewizja Polska jest miła, sympatyczna, umożliwia działanie sobie i w ramach podmiotu publicznego i prywatnego, jakoś widocznie im to nie koliduje, chociaż
1: ciekawe, jakby na przykład pani Katarzyna Bosacka stwierdziła, kurczę, ale to w Polsce 24 to jest takie niezagospodarowane. Ja bym tam poszła.
0: To zastąpiła Magdalena Ogórek.
1: Tak.
0: No wiesz, no, program właśnie ma tutaj w tytule Polskę, więc mógłby pasować do Polsce 24. Chociaż właśnie teoretycznie oni mogliby mieć do tego zarzut, prawda? Bo jednak i w jednym i w drugim programie jest o jedzeniu. To nie jest tak, jak tam było, wiecie, że Robert Mazurek tu prowadził wywiady, a tutaj gadał o muzyce, nie? To nie jest tak, że ona tu o jedzeniu, a tu o kinie. W obu jest jednak o jedzeniu, ale jednak mimo wszystko im to nie przeszkadza. Będzie teraz muzycznie w odniesieniu do tego programu, później jeszcze muzycznie w kontekście samego TVP, a muzycznie odniesiemy się do serialu Słoneczna poza ciszą. Nie nawiążemy jednak bezpośrednio do samej tej produkcji, a do jej tematyki, do ważnych wątków zdrowia psychicznego, bo do tego tematu nawiązała chociażby Martyna Wojciechowska, inicjując kampanię Młode Głowy, a utwór, który właśnie z tą kampanią był związany, nagrała Julia Wieniawa.

0: Cały czas słuchacie programu RTV, w którym teraz będzie, i tu być może niektórzy się zdziwią, jak powiem, eurowizyjnie.
1: Tak, to może być zaskakujące, bo nawet jak na Eurowizję Junior to jest trochę wcześnie, bo Eurowizja Junior w tym roku, moi drodzy, będzie wcześnie, będzie pod koniec października, bo w listopadzie Europejska Unia Nadawców zajmuje się innym konkursem, bo nie wiem, czy wiesz, że powstało coś takiego jak Eurowizja dla Azji.
0: Eurowizja dla Azji, to ma
1: tak,
0: sens.
1: Tak, no wiesz, to Eurovision Asia. I dzisiaj, jak rozmawialiśmy tutaj na antenie, w trakcie naszego programu odbywały się preselekcje Wietnamu do tejże, bo oni tam mają preselekcje, normalnie wszystko. I to będzie dzień przed moimi urodzinami, więc każdy, kto wie, kiedy, ten wie też, kiedy Eurowizja Azja. A jak nie wiecie, to sobie googlujcie, przynajmniej będziecie wiedzieli, kiedy składać mi życzenia. Dlatego Eurowizja Junior w tym roku wcześnie, za 3 tygodnie, czyli to będzie 24 października na Malcie. No i my się oczywiście wtedy tym zajmiemy, no ale mamy takiego hot, gorącego, chociaż już mającego 2 tygodnie newsa, no ale nas nie było, to możemy udawać, że jest gorący. Znamy otóż polską propozycję na Eurowizję Junior. Wiedzieliśmy, że piosenkę tę wykona zwycięzca Voice Kids, bo teraz już nie mamy tych strasznych preselekcji, szansa na sukces. Tylko zwycięzca Voice Kids ma kilka miesięcy, w czasie których jest przygotowywana piosenka, i on w tym roku, Wiktor Sas, jedzie nas reprezentować. No i od gdzieś tam chyba końcówki maja, kiedy program się skończył, czekaliśmy na tę piosenkę, poznaliśmy ją w październiku. No i już wiemy, że nosi ona tytuł Gravity. Za propozycję tę odpowiada trener Wiktora z programu Voice Kids, także go nie opuścił, towarzyszył mu w trakcie programu, a że zajmuje się tworzeniem piosenek, no to można było przypuszczać, że pomoże mu również na tym etapie, czyli Trips. Jest tam również Lanberry w gronie twórców, jest niejaki Koder. No i co im z tego wszystkiego wyszło? Michale, posłuchałeś? Wiem, że nie znasz jeszcze całego kontekstu innych piosenek. Ja też jeszcze nie, bo nie wszystkie są też dostępne. Na ten moment brakuje nam jednej z Irlandii, no także no, znam prawie cały kontekst, ale jednak nie cały. Ale jak ci się widzi, tak po prostu jako taka sama propozycja Wiktora?
0: Szczerze, to będzie trochę tak jak u ciebie z Pet Shop Boys, bo ja posłuchałem początku i końca.
1: No, ale to już można jakieś wnioski wyciągnąć.
0: No to wnioski jak na razie skromne.
1: Wiesz, akurat ty mogłeś przewidzieć, że cię o to zapytam. W przypadku Pet Shop Boys to nie było takie jasne, ale tutaj z reguły rozmawiamy wspólnie o opiniach, więc pozostałam wam niestety tylko ja na placu boju. I mogę powiedzieć, że jest to ta propozycja na juniora w przeciągu ostatnich lat, do której mam najbardziej pozytywny stosunek. No przecież w kontekście, no chyba się z tym zgodzisz, jak słuchałeś początku i końca nawet, że w kontekście Dominika Arima, Wszyscy Razem, Ty i Ja, tam jest
0: no
1: bohaterem,
0: no
1: to jest przepaść.
0: To jest różnica, oczywiście, i to duża.
1: Nawet w porównaniu do naszej Marianny Kłos, która była bardzo tak rok temu przez fanów ceniona, mi się wydaje, że ta piosenka była taka sobie. Ta jest okej. Ona się mocno kojarzy, mam wrażenie, z tym, czego się słucha w Polsce. Bo to jest taki trochę młody Oskar Cyms, trochę mrozu, takie jakieś klimaty. Jest radiowa, tak bym ją oceniła. Biorąc pod uwagę skład twórców i tego, że Trips za tym stoi, przecież tworzy już piosenki nawet na dorosłą Eurowizję, to może miałam wysokie oczekiwania i spodziewałam się czegoś jeszcze trochę lepszego, ale może moje oczekiwania są na suficie. Dalej się nie nauczyłam, mam tyle lat, ale się nie nauczyłam, że nie masz oczekiwań, nie masz też rozczarowań, prawda? Taki to jest ze mną ten problem. Tak czy inaczej, nie wydaje mi się, żeby było źle. Czy wygramy? Chyba nie, ale powinniśmy jakoś tak bliżej wyższych miejsc w tej pierwszej dziesiątce się znaleźć, bo ta piosenka po prostu jest poprawna, w porządku, może się spodobać, pewnie w niej brakuje wow, pewnie Wiktor miał potencjał na więcej, no bo wysłamy drugi raz chłopca, ale chyba pierwszy raz takiego z takim faktycznie większym potencjałem i można to było jeszcze bardziej podbić, no ale mamy to, na co nas stać i też nie, to nie jest jakiś powód, żeby bardzo narzekać. Poza tym to jest tylko Eurowizja Junior, w ogóle o czym rozmawiamy, po co ten konkurs jeszcze istnieje, dla kogo, bo chyba nie dla tych dzieci, tylko dla starszych pań w moim wieku albo jeszcze starszych, żeby mogły się zachwycać dziećmi śpiewającymi ładnie, albo dla gejów, którzy nie mają co robić, jak nie ma dorosłej Eurowizji. No tak to sobie bym tłumaczyła, ale spokojnie, dorosła Eurowizja będzie, się szykuje. Są kraje, które ją dalej będą bojkotować, ale są takie, które wracają, na przykład Holandia. Polska natomiast będzie na dorosłej Eurowizji. Co więcej, dnia 1 października został ogłoszony regulamin dotyczący zgłaszania się, z którego wynika, że są planowane preselekcje. Ponoć ładne, fajne, piękne na żywo, a to w tamtym roku też miało być, zobaczymy, jak to się rozegra. Nie będziemy tutaj szczegółowo oczywiście tych zapisów analizować, ale jak bardzo ktoś się zgłosić chce, to dzień moich urodzin jest ostatnim dniem, kiedy można wysyłać zgłoszenia na dorosłą Eurowizję. Także...
0: To co, zrobisz sobie taki prezent i się zgłosisz?
1: Nie, bardziej chciałam zasugerować, że możecie dzięki temu sprawdzić, kiedy mi składać życzenia. Już kolejny typ. Dzień po Eurowizji Azja i w ostatni dzień zgłaszania się. Ale pewnie oni to przedłużą ze względu na, wiesz co, na duże zainteresowanie, co ja ich nie znam. Także na dziś, jeżeli chodzi o juniora, to jest tyle. Posłuchajcie Wiktora, oceńcie jego piosenkę w odosobnieniu na razie od innych. Być może pomyślicie, dlaczego nie czekamy z tym 3 tygodnie do omówienia całej stawki, dlaczego wtedy nie zagramy Wiktora, bo wtedy, kochani, chcemy zabawić się w naszą ulubioną zabawę pod tytułem jak to wspaniale znamy się już od 13 lat, że nie znamy się wcale i że nie umiemy typować w swoje upodobania, bo przy okazji dorosłej Eurowizji nam to wyszło super, żadnemu się nie udało obstawić. Jaka będzie ulubiona propozycja tego drugiego, więc na juniorze próbujemy znowu i wtedy pojawią się piosenki, które my wybierzemy, chyba że Michał wybierze Wiktora. No,
0: tu będzie trochę mniej piosenek, więc...
1: Zwiększają się szanse. No chyba że wybierzesz Wiktora, to też jest jakaś tam opcja. To wtedy nie wiem, no, czy jeszcze raz go zagramy, czy drugie miejsce zagramy, no będzie to temat do dyskusji.
0: Trzeba będzie przesłuchać całość tych propozycji, a na razie jeszcze nie wszystkie są dostępne.
1: Tak, nie ma właśnie Irlandii, bo oni jeszcze nie wyemitowali ostatniego odcinka swoich selekcji, także nawet nie wiadomo, kto jedzie, nie mówiąc już o piosence. I tak tam przyspieszą to, ale no nie jest jeszcze to znane tak konkretnie. Na ten moment mam swój typ, no tak jak powiedziałam, może on się zmienić, także super kompromitacja prowadzących, znających się 13 lat będzie za 3 tygodnie, jak sądzimy, a teraz przed nami ten, który no nie skompromituje się na Malcie, jak myślimy, bo ma dobry wokal, jest takim rezolutnym chłopakiem, ma umiejętności, ma, wydaje mi się, charyzmę i ma nie najgorszą piosenkę, a jeszcze przy tym wszystkim nie pokona go absolutnie grawitacja. Oto Wiktor Sas.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: I czyżby to właśnie był ten moment, żebyśmy z telewizji przeszli do radia?
1: Kiedyś można, tak. Moi kochani. Dwa wejścia, żeby nie było wątpliwości. Zapowiadaliśmy wydanie rozbudowane, ale tak jak się wakacjuje, to są potem konsekwencje. Wszystko ma swoje konsekwencje. To, że druga połowa września za nami i wchodzimy w październik, to nie oznacza, że te wszystkie radiowe nowości już zadebiutowały na początku września i nie mamy o czym opowiadać, bo troszkę nowego się dzieje. Jest trochę tak, że my się naszym słuchaczom wystawiamy na pożarcie, prawda? Odsłaniamy się przed nimi całkowicie, opowiadamy o sobie. Możecie nas różnie oceniać, możecie wyzywać, nie wiadomo, może nas przed ekranami wyzywają od tych borsuczych organów, prawda?
0: Na przykład.
1: Oglądali lalkę.
0: Na przykład, może.
1: Bo nam się podobała, więc my jesteśmy takimi borsuczymi, tam wiadomo co. Spokojnie, nie powiem tego jeszcze raz, żeby ci nie musiał drugi raz wycinać.
0: O, dzięki ci bardzo.
1: Natomiast na pożarcie wystawiać się też zaczęła słuchaczom Radia SK2 niejaka Daria Ładocha w programie Ładocha na pożarcie. No tylko, że łatwo się domyślić, że jej program jest programem kulinarnym, bo tak z reguły to jest, że jak na pożarcie, to z tym się to kojarzy. To jest jej autorska audycja, którą właśnie w Radiu SK2 prowadzi. Program emitowany jest w soboty o godzinie 11 i zaczyna, trwa do 13. Towarzyszyć mu będzie plebiscyt Najbardziej Polski Obiad, którego finał odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Jak skończą tam tańczyć, to będą wybierać obiad, jak się okazuje. Pierwsze wydanie Ładochy na pożarcie zostało wyemitowane w sobotę 26 września, czyli jeżeli jestem dobra z matmy, to szybko policzyłam, że dwa odcinki już za nami. A każdy odcinek audycji będzie poświęcony innemu produktowi spożywczemu, charakterystycznemu dla polskiej kuchni. Daria Ładocha, oprócz tego, że w swojej audycji, to będzie się jeszcze pojawiać na antenie SK2 w piątki, co tydzień ma być gościem porannego programu prowadzonego przez Dawida Wajdę i Artura Jarząbka. Gdyby ktoś nie znał pani Darii Ładochy, to przypomnijmy, że jest ona dziennikarką kulinarną, prezenterką telewizyjną i coachem zdrowia. Wiedziałam, że jest coś takiego. Widzowie znają ją między innymi z programów Doradca Smaku, ale także z Azji Express, którą prowadziła przed Izą Krzan. Pojawia się także w programie Patenciary, a w Dzień Dobry TVN prowadzi segment kulinarny, w którym prezentuje pomysły na szybkie i zdrowe posiłki. Jest również autorką kilku książek, w tym Nowoczesnej Kuchni Polskiej. No i właśnie, co do tej audycji, co do tego plebiscytu, no to on właśnie ruszył wraz ze startem audycji i słuchacze będą mogli głosować na swoje ulubione zupy i drugie dania. Michale, wiesz, jakie pytanie teraz ci zadam?
0: Jakie jest...
1: Ale wiesz, chodzi o polską kuchnię, nie?
0: O, no to wiesz co? To chyba nawet będę ci w stanie powiedzieć z takiej polskiej kuchni, jaka jest moja ulubiona zupa, to by była gołąbkowa.
1: O! Zupa gołąbkowa na pierwszej, gołąbki na drugie?
0: Wiesz co, nie. To znaczy, to jest zupa, która jakby składa się z tych elementów, które masz w gołąbkach, czyli jakiś tam...
1: To jest ta słynna dekonstrukcja, jak u Wojciecha Modesta Amaro, no.
0: No, coś tego typu, tak. Że masz te składniki tylko w takiej postaci bardziej płynnej. Więc to by było mój typ, jeżeli chodzi o zupy. Natomiast drugie dania... To chyba jednak powiedziałbym, że tak bardziej tradycyjnie, jeżeli miałbym się ograniczyć do kuchni polskiej, to wybrałbym chyba tego schaboszczaka.
1: Chyba jednak, tak rozumiem. No to możesz oddać głos w Radiu SK2. Jestem w takim trybie, że lubię ci zadawać pytania, więc pytanie moje jest takie, czy czasem masz taką myśl, jak jesteś na antenie, że musisz coś do naszych słuchaczy powiedzieć, bo się udusisz. Po prostu, no, musiałem wam to powiedzieć.
0: Zdarza mi się.
1: No nawet dzisiaj musiałeś sobie ponarzekać
0: na
1: YouTube'y.
0: I podcasty.
1: Maciej musiał, też musiał powiedzieć. Dobra, zaraz wychodzimy stąd. Już widzicie, jak się to kończy. No ale to oni nazwali program Macieja Musiała. Musiałem wam to powiedzieć. Nadawany on jest od czwartku 1 października. Program będzie można usłyszeć w Radiu Z codziennie, ale w dni powszednie, czyli nie do końca codziennie. Od 1 października o godzinie 11.20 Maciej Musiał zaprezentuje tam same dobre i bardzo dobre informacje z Polski i ze świata. Słuchacze będą mieli możliwość przesyłania własnych lokalnych historii, które warto nagłośnić. Coś takiego było w PER24, nie? Latem tam, że tylko dobra informacja.
0: Tak, okej.
1: Teraz można było takie wyświechtane coś powiedzieć, że potrzebujemy dobrych informacji w tym świecie, kiedy nas zalewa szarość i smutek. Wiem, o co chodzi. Ale teraz jest druga strona medalu, bo czasami masz tak, że musiałeś coś powiedzieć, ale czy masz też czasami tak na antenie albo w życiu, że brak ci słów?
0: Zdarza się.
1: Niemożliwe to jest. Przecież tyle masz zawsze do powiedzenia. Marcin Sobesto, chociaż doświadczonym jest radiowcem, to wyobraź sobie, że też ma tak, że czasem brak mu słów. Bo pod takim szyldem będzie jego nowa audycja w radiu Tok FM. I ponieważ brak mi słów, no to raczej słabo, żeby to była taka audycja jakaś publicystyczna na przykład, więc to będzie audycja muzyczna. Program nadawany będzie w nocy z piątku na sobotę od 23 do 2. I to będzie propozycja dla tych, którzy szukają muzycznych odkryć i mniej oczywistych wyborów. A Marcin Sobesto, no ja go kojarzyłam jako prezentera i nie wiedziałam, że pracuje w dziale techniki radiowej grupy Eurozet. Przez ostatnie 2 lata współpracował też z radiową Jedynką, współprowadził muzykę nocą. Czy jest doświadczony w działaniu w nocy na antenie? Chyba byście sobie jednak podali rękę. Czasami brak wam słów i lubicie w nocy poprowadzić program. Owszem. I też się znać się na technice,
0: tak.
1: Że możecie być ziomeczkami. A przez wiele lat związany był z radiem PIN oczywiście. Potem też został w spadku w Muzo. No i w radiu PIN pełnił również funkcję dyrektora muzycznego. Pracował także w RMF FM. Także takie to są klimaty.
0: I w międzyczasie był kierowcą taksówki.
1: Nie wiedziałam tego.
0: Tak.
1: Takie to są klimaty, jeszcze zostając w grupie Eurozet, to jakie są klimaty w radiu Chili Z? A tam się dzieje w weekendowej ramówce przede wszystkim, bo w niej się znalazły się już chyba w zasadzie 3 nowe audycje autorskie. Mateusz Kowalski i Robert Konecki, twórcy Tutaj Podcast. Myślisz, że Tutaj Podcast to jest naprawdę podcast, czy nas znowu oszukują?
0: Ja już nie wiem i mam wątpliwości. Tak.
1: Oni poprowadzą audycję Czego pragną mężczyźni, Michale, w niedzielę o 20:00. Ja nie mogę tego słuchać. Ona będzie promować ideę zdrowej, świadomej męskości. Tak zupełnie serio, to fajnie. Fajnie, właśnie, tak. Że nie taka jakaś toksyczna męskość.
0: Jakieś
1: Red pille, tak. Manosfery inne, tylko właśnie taka zdrowa, fajna męskość. Kolejną z nowości stacji jest radiowa odsłona podcastu Między Nami Pokoleniami w soboty o 12:00. Rozmówcami Dominiki Kontarowicz są seniorzy, osoby, których doświadczenie, historia i spojrzenie na świat mogą być inspiracją dla kolejnych pokoleń. Wieczorną ramówkę uzupełnią jazzowe opowieści pianisty jazzowego Kamila Wrony, nadawane w niedzielę od 20 do 22. A to nie jest taki chłop, który kiedyś był w Radiu Nowy Świat w próbnych lotach i wymyślił sobie nazwę swojej audycji, że też będzie nazywała Czy Wrona Już Odleciał? To teraz mnie tknęło. To może być on, bo on już faktycznie grał jazz. Tam się długo nie utrzymał. Być może chciał za dużej autonomii, bo tam się wszystko nazywało próbny lot. On sobie wymyślił swój tytuł dodatkowy, ale to może być ten typ. Tak pewna nie jestem, no bo wiele osób nazywa się Wrona, ale jest to możliwe. Poza tym Chili Z rozbudowuje wieczorne pasma muzyczne. W piątki, soboty i niedzielę stacja zaoferuje więcej muzyki klubowej. Natomiast od poniedziałku do czwartku, od 22 do północy pojawi się tryb samolotowy, czyli program ze spokojniejszą muzyką na zakończenie dnia. Tak to właśnie wygląda. U nas teraz nie będzie w ogóle spokojniejszej muzyki, bo będzie o jedzonku. Ja już sobie zrobiłam w trakcie tej audycji przerwę jedzonkową, ale nie no, poniekąd ona była poświęcona polskiej kuchni, bo maliny polskie to jakby trochę też.
0: Z polskich krzaków.
1: Tak, z polskich grzaków, z własnego ogródka, no to jest rdzenie polskie. Natomiast, macie takie wątpliwości, na co by zagłosować w tym plebiscycie, na najlepszą zupę i drugie danie z polskiej kuchni, bo tak może trudno sobie przywołać tak na szybko, które dania są polskie, wiecie, najlepiej byłoby mieć jakąś listę do wyboru, z czego tutaj możemy wybierać, prawda? Być może tam na stronie, jak się głosuje, to jest jakiś zestaw, na który można głosować, a nie, że trzeba własne propozycje dawać. Ale tak w razie czego, to teraz będzie właśnie piosenka, która przypomni dostępne opcje, jednocześnie porównując je do kuchni zagranicznej, tak przy okazji. A to wszystko zbierze nam w piosence o kuchni polskiej znany aktor, również postać medialna, osobowość telewizyjna, bo prowadzi program Tak to leciało. Ciekawe, czy jakby mu dać jego własną piosenkę, to pamiętałby tam te wszystkie słowa i wszystkie nazwy potraw, które padają. Kacper Kuszewski.

znajdziesz, to potwierdzą tylko fakt. Lubią Włosi makarony w różnym kształcie, nawet jeśli smak jest wciąż ten sam. Anglik odda za bekony i fasolkę jedną z wielu swych kolonii pośród ciepłych fal. Francuz jada mało, ale za to gady płazy narażone są na ruszt. Niemiec piwem lubi zapić usmażoną paróweczkę, którą pieszczotliwie zowie

Mają kadur swój Rosjanie i Gristojem zapijają oryginalny smak. Piwo Knedel i Switchkowa to dla Czecha rzecz nie nowa, to ostatnie to jak gulasz, tylko coś mu brak. Grecki przysmak to musaka, danie z oberżyny, a to trudny wyraz jest ryży. Szwed zaś śledzie zakopuje, a jak zgniją to się cieszy i urządza osobliwy fest. Ja tam kocham polskie smaki, nawet jeśli to kaszanka lub cielęca kicz. Lub po prostu zwykłe flaki, które u obcokrajowców wywołują tylko głośny krzyk.

0: No i kiedyś musiało to nastąpić, to ostatnie wejście w dzisiejszym 286. wydaniu programu RTV, ale ono nie będzie wcale takie krótkie, także spokojnie, jeszcze z wami tu pobędziemy.
1: Mój sprzeciw jest mały taki wobec tego plebiscytu, bo mi pan Kacper uświadomił w tym ostatnim refrenie, że tam brakuje jeszcze jednej kategorii na polski deser.
0: No właśnie.
1: On tam od sernik makowiec wyśpiewał, ale nie możemy wybrać, który najlepszy, prawda? Tu miałabym serce rozdarte, ale nie można przegłosować sernik z rodzynkami, bo nie ma takiej kategorii.
0: Ja chyba jednak to byłbym rzeczywiście wtedy za tym sernikiem.
1: Z rodzynkami?
0: Jest mi to absolutnie, nie przeszkadzają mi, tak powiem. To...
1: Boże, jedna kwestia, w której się nie chcę kłócić. Całe szczęście.
0: No, absolutnie w niczym mi to nie przeszkadza, mogą sobie być. Jak nie ma, to też mi to czegoś tak trochę brakuje rzeczywiście, ale też zjem.
1: Dobrze, Michale, my tworzymy duet antenowy. Przychodzimy tutaj popołudniami. Ale coś czuję, że gdybyśmy dostali taką propozycję, żebyśmy byli duetem w porannej audycji, to nie byłbyś za tym rozwiązaniem.
0: Nie byłbym. To znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że robienie poranków jest ciekawe.
1: Tylko, no to ja nie mówię, że nie.
0: Tylko ma jedną
1: super
0: wadę.
1: Że poranek jest rano.
0: Właśnie.
1: Poranek nie może być o 15 normalnie, nie 16, on jest o 6.
0: Jakby
1: to
0: takie...
1: Nie chodzi nawet, że o 9, to tam po biedy by było, nie? Ale
0: słuchaj,
1: on jest o 6.
0: Jakby takie poranki robić w nocy, to ja bardzo chętnie, ale rano
1: to nie. Ja bym tak zrobiła po południu do wieczora.
0: No to dobra, to też może być, też może być.
1: No, że to musi być na żywo, żeby była interakcja ze słuchaczami,
0: no właśnie,
1: to nie moglibyśmy tak zabajerować, że tam. No. Dlatego to nie my.
0: Pozostaje nam jedynie robić poranki dla Polonii, słuchaj.
1: Tak, dlatego to nie my, lecz Sandra Hajduk-Popińska i Michał Figurski prowadzą nowy poranek w Antyradiu. My już chyba mówiliśmy o tym składzie, bo że tam wcześniej był Kędzierski, że Kędzierski zostaje w grupie Euro Z, ale będzie tam robił coś innego, no bo on w Radiu Z samym teraz ma jakiś tam ten swój cykl. I mówiliśmy o tym, że pani Sandra Hajduk-Popińska, która była wcześniej w popołudniówkach, to teraz będzie rano, ale wychodzi na to, że ten poranek się jakoś wykrystalizował i nazwę dostał dopiero teraz 28 września, bo może oni tyle myśleli, że jak jest Sandra Hajduk-Popińska i Michał Figurski, to z tego wychodzi superstar, superhit i w tym poranku disc jockey będzie szczerzył kły za konsolety, bo to się musi nazywać Hi-Fi w Antyradiu. No, nie było innej drogi. Co o tym więcej wiemy? To pasmo emitowane jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30. Jak podkreśla rozgłośnia, program łączy rokowe brzmienia z informacjami niekoniecznie z pierwszych stron gazet oraz ciętymi komentarzami do nieoczywistych wydarzeń dnia. Audycja ma być pełna energii, humoru, satyry i ironii, oddając bezkompromisowy charakter stacji. My byśmy to zrobili.
0: No bez problemu. Tak, tylko nie rano.
1: Tak. Warto jeszcze dodać, że we wrześniu zmiany objęły również popołudniówkę, no bo Sandra Hajduk-Popińska nie będzie rano i po południu, no bo ona jeszcze rano to, jak rozumiem, są dni, kiedy jest w Dzień Dobry TVN. Nie mamy pewności, jak to tam do końca łączy. Tam z Marcinem Sawickim, tu z Michałem Figurskim. Do Tomasza Obertyna, który wcześniej z panią Sandrą prowadził popołudniówkę, która się nazywa Para z Głośników, dołączyła Małgorzata Wierzyjewska, dotychczas czasowa wydawczyni porannego programu Antyradia. Ona tam chyba kiedyś też go współprowadziła, ale to się zmieniało. Duet tropi codzienne absurdy pojawiające się w przestrzeni publicznej, rozmawia z gośćmi i słuchaczami w rokowym klimacie i z przymrużeniem oka. Też byśmy ogarnęli to. Czyli
0: już,
1: popołudniówka nie jest taka
0: to już
1: stracona.
0: O lepszym, tak, to już tak. O lepszej porze jest.
1: Tak, to jest od 16 do 20, git. Może
0: tak,
1: być.
0: Tak.
1: My prawie tak robimy właśnie. Jeszcze warto dodać, że w sobotę o godzinie 18 powrócił program Świeży Towar, który nie był obecny na antenie przez rok. To jest dwugodzinna audycja poświęcona rokowym premierom z Polski i zagranicy, nowym kapelom oraz muzyce gitarowej czekającej na odkrycie przez szerszą publiczność. Program poprowadzi Bartosz Synowiec. Także tyle było u nas dzisiaj o szeroko pojętym Eurozecie, a co w polskim radiu? Haha, Michale, nowy podcast, więc my się Zastanawialiśmy, czy o tym mówić. No bo jednak skupiamy się na tym, co w samym radiu, na tych stricte podcastach może niekoniecznie. I przyznać właśnie się muszę, że tutaj się nacięłam, bo przeczytałam, że to jest podcast, nie zaglądałam do newsa, bo może sama tematyka akurat mniej była dla mnie i sobie pomyślałam, aha, to jest podcast, to nie będzie obecne na antenie, więc się pytam Michała, czy o tym mówimy, bo też z drugiej strony twórcy są znani.
0: Ta.
1: Michał powiedział, mówimy, a tym bardziej jak się okazało, że nie nas znowu oszukali, bo to nie jest podcast, tylko audycja radiowa, która też będzie, jak rozumiem, dostępna w podcastach, no to się okazało, że mówimy tym bardziej.
0: Zgadza się. A rzecz dotyczy materiału, audycji, podcastu, jak zwał, tak zwał, teraz to ja już nie
1: programu,
0: wiem, sam programu,
1: tak,
0: który nazywa się Zwyczajna Kobieta. Polskie Radio wprowadza do swojej oferty podcast True Crime zatytułowany Zwyczajna Kobieta. No właśnie, True Crime to też jest takie nowe hasło, o którym się bardzo często mówi. Teraz jest no, na YouTubie czy tam na Spotify'u cała taka kategoria, tam wiele jest twórców, którzy opowiadają o różnego rodzaju polskich i zagranicznych zbrodniach. A produkcja jest dziełem podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej, autorki podcastu kryminalnego Piąte Nie Zabijaj oraz,
1: bardzo rozpoznawalnego.
0: Tak, bardzo, zdecydowanie tak, oraz dziennikarza Kamila Bałuka.
1: Niegdyś dawno temu w telewizji, ale
0: tak,
1: to były czasy wspaniałe.
0: O, wspaniałe czasy, tak jest, jak jeszcze wtedy właśnie Niuans funkcjonował,
1: tak.
0: I był radiem, a nie czymś...
1: Tak. Wiadomo,
0: nie wiadomo o czym. Punktem wyjścia 10-odcinkowej serii jest niewyjaśniona śmierć Janiny Kalickiej. Podcast powstał na podstawie kilkuletniego śledztwa dotyczącego sprawy sprzed ponad 4 dekad. Autorzy analizują dokumenty, docierają do świadków i sprawdzają kolejne tropy, prowadząc słuchaczy przez własne dochodzenie. Pierwszy odcinek Zwyczajnej Kobiety został wyemitowany w środę, 30 września o godzinie 20:05 na antenie radiowej Trójki. Kolejne premiery antenowe będą odbywać się co tydzień o tej samej porze. W każdy czwartek odcinek wyemitowany w Trójce będzie udostępniony na platformie podcastowej polskieradio.pl, w końcu w ramach też dostępnej aplikacji na iOS, musiałem dodać. Po każdym z 10 odcinków Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk mają pełnić dyżur telefoniczny. To jeszcze tak przy okazji.
1: I też przy okazji to Trójka też się doczekała, tak, jakiejś swojego osobnego serwisu,
0: tak.
1: Aplikacji, ty testowałeś to?
0: Nie,
1: coś?
0: Jeszcze nie.
1: My się też zastanawiamy, po co to jest, skoro jest aplikacja Polskiego Radia.
0: No właśnie.
1: No dobra.
0: Może dlatego, że zawsze była, że Trójka to już jest któraś tam kolejna odsłona aplikacji radiowej Trójki i tak już po prostu poszli tą tradycją, ale ja się naprawdę zastanawiam, czy nie można zrobić jednej aplikacji i
1: dobrej,
0: umieść, dobrej, tak, dostępnej, fajnej,
1: a nie, że trzeba
0: skargi potem pisać i ciekawe właśnie, jak ta aplikacja, czy znowu nie trzeba będzie tam gdzieś napisać.
1: I zaś człowiek będzie miał do
0: tak,
1: roboty. I będziesz ich wyzywał od borsuczych organów. Warto. No tak. Warto jeszcze dodać, że oprócz tego programu podcastu, audycji, pozycji ramówkowej atrakcji, w Trójce pojawił się też nowy cykl Agnieszki Lichnerowicz. Nazywa się on Mapa Myśli. W cyklu tym omawiane są kluczowe wydarzenia warte obserwowania, trendy oraz zachodzące zmiany. W opisie audycji stwierdzono, mówimy o tym, co ważne i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany, m.in. globalne zjawiska i wydarzenia międzynarodowe oraz konsekwencje rewolucji technologicznej na frontach wojen, w gospodarce, w kulturze i dla naszego zdrowia. Czy ogólnie chyba to wszystko, czym się Agnieszka Lichnerowicz zajmowała też w tym swoim podcaście w klubie Trójki, jak go prowadzi, a ten cykl emitowany jest od poniedziałku do czwartku około godziny 18:15. Każdy odcinek trwa jakieś 6-10 minut, takie to jest króciusieńkie. Taki po prostu no cykl, tak? Tutaj nie możemy mówić o pełnowymiarowej audycji. Natomiast pełnowymiarowe audycje ma dla nas Radiowa Czwórka, która rusza z nową ramówką. No o nich mówiliśmy tam we wrześniu, tylko w kontekście tej audycji o dzielnicach Warszawy. I wtedy nie było nic innego, nowego o ich propozycjach ramówkowych, bo oni tak chyba trochę jak studenci, prawda? Bo to radio dla młodych, studenci zaczynają w październiku, kończą wakacje 30 września, no to oni też tak robią. No i pytasz mnie, to jest pytanie na dziś, jak u tego Gaca w tym, no, Newsmax. Co będzie w nowej ramówce czwórki? Więc dzieci, odpowiem tak, więcej muzyki, krótsze formy, nowe głosy i więcej kontaktu ze słuchaczami. No to w ogóle jest nie przypadek, że to 1 października ponoć nie chodzi o studentów, tylko chodzi o to, że to Międzynarodowy Dzień Polskiej Muzyki, czy też w ogóle muzyki, ale polskiej też, bo to są w ogóle chyba dwa osobne święta. I czwórka weszła w ten dzień i w jesień z odświeżoną ramówką, a jej hasłem jest czwórka to słychać. Bo muzyka pozostaje najważniejszym elementem anteny. Tutaj oczywiście wiadomo jest dużo znowu takiego korpo-bełkotu, więc nie będę wam go w całości cytować, ale przechodząc już do konkretów, to oni, wiadomo, no, chcą być bliżej, tak? Słuchaczy w drodze do, z pracy, wieczorem więcej muzyki, coś tam. Konkrety. Poranki czwórki słuchacze będą mogli spędzać w towarzystwie Kasi Dydo od poniedziałku do czwartku i Bartka Czarkowskiego w piątki. W ofercie stacji pozostanie audycja Czwórka to słychać, czyli ciekawostka, że oni już mieli audycję pod tym szyldem, pod którym teraz całą antenę promują. Audycja ta jest emitowana od 10 do 13 i w niej za sterami stają ludzie żyjący muzyką, a związani z radiową czwórką, czyli na przykład Bert, Dominika Płonka czy Harper. Kamil Jasiński niezmiennie od poniedziałku do czwartku od 13 do 16 zaprosi na popołudniówę, audycję pełną humoru, zabaw, konkursów i spotkań z twórcami internetowymi, a w piątek na hejterską czwórkę pełną śmiechu i zaskakujących dźwięków. Kuba Jamrozek będzie towarzyszył słuchaczom w powrocie do domu codziennie od godziny 16, audycja po robocie. To 3 godziny rozmów, historii słuchaczy, dobrego humoru i chwil wytchnienia od codziennych obowiązków, a piątkowe jej wydanie to jazda na weekend. Stacja w jesiennej ramówce zaplanowała sporo premier. Audycję Sound of Domi nadawano w poniedziałki od 22 do 23 poprowadzi Dominika Płonka, dziennikarka muzyczna czwórki, wokalistka i kompozytorka, która zaprezentuje autorską selekcję pop, urban popu i elektroniki. Jak ona dołączała do czwórki z jakąś poprzednią audycją, to pamiętam, że nawet sięgaliśmy po jakąś jej piosenkę, mając na względzie to, że sama jest twórczynią, kompozytorką, wokalistką. W programie nie zabraknie muzycznych odkryć, anegdot i nutki nostalgii. W piątek między 18 a 20 pojawi się energetyka Lulu Zupczyńska, znana jako DJ-ka, którą nie wiem jak przeczytać, ale pisze się co ugar, więc pewnie czyta się jakkolwiek inaczej. Bo też nawet nie wiem, z jakiego języka by to... Może ty jesteś...
0: Sugar może po prostu.
1: Myślisz, no ale tam jest C na początku. No to jak jakieś bardziej...
0: Cougar? Może cougar, tak.
1: Zabierze słuchaczy w świat elektroniki od francuskiego elektro i radosnej indie-troniki, ach tak, czyli takiej niezależnej elektroniki, po klubowe brzmienia house'u, UK, garage i trance'u. Wszystko tam będzie, więc niczego nie umiałem przeczytać. W soboty pojawi się audycja Dokąd Teraz, nadawana od 15 do 18, której nie będziecie słuchać, bo pokrywa się z nami, ale tak w razie czego, jakbyście chcieli pierwszej godziny, to Marta Zinkiewicz będzie inspirować do odkrywania świata i podpowiadać, jak podróżować ciekawie, świadomie i na każdą kieszeń. W programie pojawią się praktyczne wskazówki, nieoczywiste kierunki i pomysły na wyjazdy solo oraz w grupie. Niezależnie od tego, czy odbiorcy będą wybierać pociąg, samolot, rower czy pieszą wędrówkę. W soboty pojawi się program U Chłopaków, nadawany od 18 do 20, czyli weekendowa odsłona chłopaków z sąsiedztwa. Adam Smolarek i Marcin Jankowski prezentują swoje muzyczne odkrycia, utwory, na które zabrakło miejsca w tygodniu. Z kolei w niedzielę między 10 a 13 emitowana będzie audycja W 3 godziny dookoła świata. Weronika Puszkar będzie w niej przybliżać najważniejsze wydarzenia i zjawiska międzynarodowe. Społeczeństwo, gospodarka, kultura, technologie i styl życia. Program ma pokazywać, co dzieje się poza Polską i jak globalne zmiany wpływają na naszą codzienność. Stacja zaplanowała również powroty i nowe pory emisji programów już znanych. No i tak oto miejski folklor pojawiać się będzie w piątki między 20 a 22. Eldo, czyli Leszek Kaźmierczak, spotyka się z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia, zarówno rozpoznawalnymi postaciami, jak i twórcami działającymi poza głównym nurtem. W programie zaplanowano rozmowy o kulturze i miejskim życiu oraz muzykę, która rzadko trafia na listy przebojów. Z kolei format będzie głośno, bo to jest wykrzyknik, to dla Jankowskiego jest.
0: Właśnie.
1: Emitowany będzie w niedzielę od 20 do 22. Damian Sikorski zaprasza do studia czwórki młodych muzyków stawiających pierwsze kroki na scenie, którzy mają niepowtarzalną okazję zaprezentowania swojej twórczości w ogólnopolskim radiu oraz opowiedzenia o swoich planach i dokonaniach. Także tak się dzieje w polskim radiu, trochę w trójce, trochę w czwórce, a teraz zajrzymy do radia internetowego, do radia 357, skąd mamy odejście, którego może trochę szkoda, aczkolwiek osoba ta dalej będzie zaangażowana w media i będzie można śledzić jej kolejne poczynania.
0: Tak jest. Grzegorz Sajur, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej, poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o zakończeniu kilkuletniej współpracy z Radiem 357. Powodem była nieobecność jego autorskiej audycji Korzenie i Skrzydła w niedzielnej ramówce stacji. Program miał wrócić na antenę 13 września po wakacyjnej przerwie o godzinie 17. Zaplanowane było wówczas wydanie z Andrzejem Sewerynem. Nagrane są już kolejne odcinki z Grażyną Barszczewską i liderem grupy Universe, Henrykiem Cichem, które mają zostać wyemitowane niebawem. Sajur zaznaczył jednak, że ich emisja nie zmienia jego decyzji o zakończeniu współpracy ze stacją. W opublikowanym wpisie dziennikarz podsumował swój czas w Radiu 357. Przez te kilka lat nagrałem blisko 200 audycji Korzenie i Skrzydła. Mogłem spotykać się i rozmawiać z osobami, które najczęściej były moimi idolami. Tak spełniałem swoje marzenia. No nie dziewczęce, nie. Chłopięce. Każde takie spotkanie było wyjątkowe i pozostanie w moim sercu, napisał. Podziękował bohaterom swoich rozmów, słuchaczom oraz zespołowi stacji. Wspomniał między innymi Czesława Langa i Artura Barcisia jako pierwszych gości cyklu, a także Annę Perek, dzięki której trafił do Radia 357. Póki co moja przygoda z Korzeniami i Radiem 357 dobiega do końca. Ufam, że nie na zawsze. To były cudowne lata. Jeszcze raz dziękuję i kłaniam się wszystkim bardzo nisko. Zakończył swój wpis Grzegorz Sajur. Grzegorz Sajur rozpoczął współpracę z Radiem 357 w kwietniu 2021 roku, początkowo jako wydawca popołudniówki 357. Autorska audycja Korzenie i Skrzydła zadebiutowała na antenie 22 lipca tego samego, czyli 2021 roku. Pierwszym bohaterem programu był aktor Artur Barciś, a kolejne wydania poświęcono m.in. Elżbiecie Dzikowskiej i Czesławowi Langowi. Formuła opierała się m.in. na rozmowach o dzieciństwie, dorastaniu i miejscach, z których wywodzą się goście. Nazwa nawiązywała do wcześniejszego projektu dziennikarza, wideoblogu, w którym rozmawiał z osobami związanymi ze Starachowicami oraz jego książki Korzenie i Skrzydła historia osób związanych ze Starachowicami. Po powrocie Sajura do Telewizji Polskiej pod koniec 2023 roku zrezygnował on z pracy przy popołudniówce 357, ale zachował swoją autorską audycję. Zapowiadał wówczas, że bardzo zależy mu na możliwości dalszego prowadzenia Korzeni i Skrzydeł. Kilka dni przed ogłoszeniem końca współpracy z Radiem 357 Sajur zadebiutował z nowym programem w publicznym polskim radiu warszawskim, czyli Radiu RDC. Prowadzi tam audycję dla wszystkich Starczy Miejsca, poświęconą poezji śpiewanej, nadawaną w poniedziałki od godziny 22 do północy. Program trafił do jesiennej ramówki RDC wraz z innymi nowymi propozycjami, m.in. muzyką duszy Anny Rusowicz, uszami muzyka Jana Stokłosy i misją zdrowie Grzegorza Chlasty. A Grzegorz Sajur urodził się w 1971 roku, pochodzi ze Starachowic i jest absolwentem dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Z Telewizją Polską związał się w 1990 roku, pracując przy programach publicystycznych Telewizja Nocą i 100 pytań do. No, 100 pytań do, to ten temat nam co jakiś czas wraca. Tak. A później w TVP Info od 2011 roku był wydawcą wiadomości, w tym głównego wydania. Z TVP odszedł w roku 2016. W kolejnych latach pracował w Nowej TV, Superstacji. Współpracował także z Onetem, magazynem Press i Forbes Woman. Do Telewizji Polskiej wrócił w grudniu 2023 roku po zmianie władz publicznego nadawcy, obejmując stanowisko dyrektora telewizyjnej agencji informacyjnej.
1: Także powiem tak, trochę nie rozumiem, co tu się zadziało, no bo oni
0: też nie
1: wyemitowali, tak. On z tego powodu zrezygnował, a były nagrane jeszcze odcinki,
0: to był chyba pretekst po prostu.
1: A on i tak odchodzi.
0: Tak.
1: Coś tu, w ogóle najpierw zaczęła docierać ta informacja, że on w tym RDC będzie miał audycję, a potem, że znika stąd. Jakby nie mógł, / nie chciał, niepotrzebne skreślić, łączyć obu tych rzeczy, zresztą ile można. Ale zobacz, w każdym miejscu co innego zupełnie, w Telewizji tak. Polskiej informacyjnie, tu wywiady, tu poezja śpiewana. Także no, to mogło być faktycznie za dużo, z jakiegoś powodu wolał tę poezję śpiewaną. No może chciał po prostu w czymś zupełnie innym, zrobić coś, czego jeszcze nie robił.
0: Oczywiście.
1: Więc to mogło być zaskakujące, bo faktycznie no, po prostu nie kojarzyliśmy go z takimi klimatami, ale okej, okay, no, niech to robi, jeżeli to ma mu sprawiać przyjemność. Tylko tych wywiadów szkoda, bo one były ciekawe, te w ramach cyklu Korzenie i Skrzydła. Nie zawsze pamiętałam, żeby ich słuchać, albo też czasami za późno się dowiadywałam, że jest jakiś gość, który mnie interesuje i czytałam już te informacje po tym, jak się audycja skończyła, no bo człowiek nie siedzi cały dzień w internecie i nie czyta, co to tam Radio 357 na Facebooku zapowie. Ale zdarzało mi się tam zajrzeć i to było ciekawe. No być może gdyby chciał, to by tam został. Wszak, parafrazując, cytując w zasadzie dokładnie tę piosenkę, z której zaczerpnął tytuł swojej audycji w RDC dla wszystkich Starczy Miejsca pod wielkim dachem nieba. Ale my tego nie zagramy, bo my aż tak się nie skupiamy na rozgłośniach lokalnych w znaczeniu takim, co u nich nowego w ramówkach, to było takie nawiązanie.

0: I to oznacza, że do radiowego portfolio grupy ZPR Media dołączyły 4 lokalne rozgłośnie. I teraz jak to już powiem, pod jaką marką działające, to będzie dla Was jasne, gdzie jesteśmy. Działają one pod marką Radio Fama. I konkretnie chodzi o Famę w Słupsku na 96, Wołominie na 94,7, Żyrardowie na 104,1 i Tomaszowie Mazowieckim na 92,9.
1: Swoją drogą ostatnio właśnie w ramach tego mojego urlopu byłem w okolicach Słupska i wyobraź sobie, jadąc do miejscowości docelowej, miałem okazję sobie jeszcze chwilę posłuchać Radia Fama i muszę powiedzieć, że tam ja nigdy nie byłem ich słuchaczem. Tak co najwyżej gdzieś tam od czasu do czasu przeglądałem sobie, co grają, ale zastanowiło mnie jedno i to już chyba było takie trochę pokłosie tych zmian, o których się dowiedziałem, zdaje się, że po powrocie dopiero, że tam się nic nie dzieje, tam po prostu była tylko...
0: A w jakich godzinach to było?
1: To było w okolicy 16. No to byś pomyślała, że jednak ktoś... by się tam chociaż odezwał.
0: No, znamy takie stacje, które mają tylko poranki, no, jakiś wywiad w ciągu dnia i mają sukces, no, a to chyba nie to.
1: A tam nawet wywiadu nie było, wiesz, bo tam była, tam były reklamy, tam był serwis informacyjny Eurozetu łamane na Agory, czyli to...
0: A, to coś się skończy zaraz, no.
1: Tak, dokładnie. No i muzyka. Muzyka i nic więcej. Także
0: no, to
1: oni już
0: wróciło,
1: wiedzą. Tak, oni już wiedzą, oni się już przygotowują.
0: Zapytasz mnie, ile to kosztowało, no ale nie podano w komunikacie wartości tej transakcji, także nie wiadomo, za ile sobie można kupić 4 stacje radiowe. No i o ewentualnych zmianach marek też się nie mówi jeszcze, ale tutaj nie, 5 minut, to już wiadomo, co będzie.
1: Bez
0: przesady. Będzie SK tam, Żyrardów, SK Tomaszów, coś.
1: Albo jakaś inna stacja z portfolio.
0: No to mogą też przeanalizować, co im gdzie
1: dokładnie
0: tam pasuje, bo przecież no, nie ma sensu, żeby nadawały gdzieś 2 SK, ale jakby SK2, to może tak się też okazać. Natomiast być może kojarzycie też, że pod nazwą Fama nadaje rozgłośnia w Kielcach, o której mówiliśmy tutaj kiedyś, bo było pewne zamieszanko, bo oni nie umieli tam na czas się ogarnąć z papierami, musieli przerwać nadawanie i potem do niego wrócili za czas jakiś na innej częstotliwości, więc myślicie, czy ich też kupili? Nie, bo ta koncesja jest na agencję radiowo-telewizyjną Fama i dlatego Kielce są bezpieczne, jak i krakowskie Radio Famka, ono też nie jest objęte tą transakcją, tak? To sobie zostawili, ale to sprzedali, co się kryło pod tamtą nazwą TOP. Pamiętam, że jak oni startowali w konkursach koncesyjnych, pamiętasz to? To zawsze mieli 2 wnioski, jeden jako TOP, a drugi jako ta Fama.
1: Tak,
0: że może
1: agencja radiowo-telewizyjna, tak? To się chyba tak jakoś
0: tak
1: nazywało.
0: Tak, no właśnie z tą kielecką Famą, no to było to zamieszanie, o którym wspominałam, no bo i poprzednia koncesja, która obejmowała częstotliwości w Kielcach, to było 108 i 109 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ona wygasła 18 lutego 2022 roku. Wspaniały był to dzień. Siedzieliśmy i słuchaliśmy, jak oni się żegnali. Tam po prostu emocje były na najwyższym poziomie. Zakończyli absolutnie najpiękniej, jak się dało na świecie. Czy ty pamiętasz ten wspaniały koniec?
1: Piosenka o Radomiu.
0: O Radomiu, bo to przecież tam potem miało radio, rekord z Radomiu miało tam wejść i ta wspaniała piosenka Radom zabija mnie. A potem w kolejnym refrenie mowa była o Kielcach, ale już tego niestety nie wyemitowali. Wybitna to rzecz. No bo właśnie nie złożyli w terminie tych wniosków, także oni byli nieogarnięci już od jakiegoś czasu. Próbowali to wtedy przedłużyć, ten termin, ale to się nie udało. I Krajowa Rada rozpisała konkurs na zwolnione częstotliwości. Wygrało to, tak jak powiedziałam, Radio Rekord, a Fama, która w ogóle historia no to długo ma w kieleckim eterze, bo po raz pierwszy się tam pojawiła w 95 roku, wróciła do naziemnego nadawania w Kielcach 19 września 2023 na nowej częstotliwości 99. W Ostrowcu Świętokrzyskim już ich nie ma, no bo uznali, że to im chyba już jest niepotrzebne. I też tutaj podkreśliły wirtualne media, że parametry nowej emisji są znacznie słabsze od tych, którymi stacja dysponowała wcześniej. No, także bieda idzie, co i takich nie zwolniło z myśli, żeby utworzyć radio studenckie w Krakowie, jak tam stamtąd się usunęła radiofonia i tak stworzyli Famkę. Nie słuchałam tej Famki w ogóle chyba w życiu prawie. Nie wiem, czy warto. Tego, tak jak powiedzieliśmy, na razie nie sprzedają, a będziemy śledzić właśnie losy tych sprzedanych rozgłośni spod szyldu Radio Top. A co jeszcze

0: jeszcze się dzieje w eterze, co się wydarzy za jakiś czas. Trudno nam powiedzieć, co konkretnie, jakie stacje zagoszczą, ale wiemy, że są rozpisane nowe ogłoszenia koncesyjne, bo w lipcu Krajowa Rada, bo to jakiś czas to jest robione, uaktualniany jest wykaz wolnych częstotliwości i wtedy umieszczono w nim 7 takich wolnych częstotliwości i tak po kolei teraz we wrześniu rozpisywane były konkursy na kolejne, no i na wszystkie 7 już konkursy są rozpisane, tak? Także żadna nie leży odłogiem w tym sensie, że została zapomniana. Na każdej możemy się kiedyś czegoś spodziewać. Najpierw ogłoszono konkursy na emisję dla Gniezna na 94 równym, Gryfic na 94,5. Tam jest chyba jakieś zamieszanie z tymi Gryficami. Czy to chodzi o to, że tam miała nadawać spółka pana Winnickiego, ale chyba coś tam chyba nie nadawało i oni chyba im coś musieli cofnąć w końcu, nie? Bo to chyba o to chodzi. Bo to no wiadomo, że to jest częstotliwość po plusie, no to jest dla nas oczywiste, ale tam dostała jakaś spółka, jakieś polskie wolne media, coś tam powiązana właśnie z MWE. No ale coś. Czekaliśmy, aż tam to się wydarzy, że Winnicki zrobi to radio, ale...
1: Ale chyba nie.
0: No, czy to jest kolejna częstotliwość dla Gryfic? No, ale mi się wydaje, że tam, proszę, ile tam chyba może być? No. To jest chyba ta. I jeszcze jedna w Birczy. Widziałeś, gdzie jest Bircz?
1: Pojęcia nie mam.
0: Na Podkarpaciu. O. Tam 95,4 można nadawać. W poniedziałek 21 września rozpisany został konkurs na częstotliwość 104,8 w Bogatyni. Dzień później na 101,7 w Lubaniu i 99,2 w Zielonej Górze. A ostatnia częstotliwość to 89,7 i tutaj przewidziana ona jest dla obiektu w Toporzyku, nieopodal Łobza. Dalej wam to nic nie mówi, super, ale to chodzi o zasięg takich gmin jak Czaplinek, Drawsko-Pomorskie, Połczyn-Zdrój i Złocieniec.
1: I to jest w ogóle ciekawa rzecz z tą częstotliwością, no, bo jeżeli wierzyć temu, co pisze Radio Polska, to jest generalnie ostatnia częstotliwość z puli dostępnych.
0: No wiesz, no z tych ogłoszonych z lipca, ale mogą zaraz jakieś nowe wyczaić, no nie?
1: Pytanie, czy jeszcze coś w ogóle zostało.
0: No to była ta pula ogłoszona w lipcu, tak? No przecież zawsze jest jakiś wykaz wolnych, ale nie zawsze te wolne z wykazu są objęte konkursem, są wszystkie.
1: To chyba, że.
0: Ja to tak rozumiem.
1: Ja
0: wiem, że ty 10 lat już słuchasz, że FM się kończy. No rozumiem.
1: Witold Kołodziejski mówił, że się kończy. I się nie kończy. I never ending story.
0: Ale znajdą jakieś nowe, zaraz zobaczysz. I teraz, co tam może nadawać? No nie będziemy teraz, wiecie, spekulować, kto się zgłosi, bo tam listy wnioskodawców będą na czas jakiś, wiadomo, że mają zawsze...
1: Zgłoszą, plus ewentualnie jacyś lokalni.
0: Tak, grupy medialne, jacyś lokalni, którzy myślą, że im się uda, a pewnie nawet w ogóle nie mają na to szans i może jacyś lokalny, który rzeczywiście miałby predyspozycję. Ale większość ogłoszeń mówi o udzieleniu lub rozszerzeniu posiadanej już koncesji na nadawanie programu o charakterze uniwersalnym z tematyką lokalną, czyli musi być lokalnie, może być koncesja, która już była, może być całkiem nowa, ale jedynym wyjątkiem jest Zielona Góra, bo tam możliwe jest jedynie udzielenie nowej koncesji.
1: I ta Zielona Góra to jest też zresztą częstotliwość, o którą myślę, że będą się trochę bić nawet i te sieci, oczywiście pod jakąś tam nową marką chcieli wystartować, bo tam jest dość duża moc nadajnika. Nie będziemy się w jakieś tu zagłębiać kilowaty i tak dalej.
0: Ja się nie wgłębiałam.
1: Tak, ale tam jest moc spora, więc po prostu, co za tym idzie, duży zasięg. Tak. No i też koncesja pewnie nie będzie najtańsza.
0: No, więc sieci będą sobie myślały, czego my nie mamy jeszcze w dużym mieście, tak, wojewódzkim.
1: Czy chcemy stworzyć jakiś nowy brand?
0: No dobra, ale to nie pójdzie pod jakąś... te sieci złożone z lokalnych rozgłośni, chyba, one nie funkcjonują.
1: Chyba, że w ten sposób. Może się to w ten sposób udać.
0: No, wiadomo, że nie jako... Że czasami oni próbują poszerzać, tak, te koncesje po prostu, tak, które tak, są tak. 100 kilometrów stamtąd. I dziwią się, że im się na to nie zgadzają, ale no przecież te sieci są złożone często z tych małych, lokalnych takich koncesyjek.
1: No tak, no, więc... jakaś Jeska mogłaby na przykład, albo
0: no tam inny. Chyba jest.
1: Tak, ale... Ale
0: kogoś tam...
1: Ale w tym schemacie. Melo...
0: No to wiecie, nie znam eteru zielonogórskiego, no. Ale coś tam jest. Z innych takich jeszcze rzeczy to Radio Kalisja wreszcie wystartuje official. I to zrobi teraz chyba 4 czy 5 października, bo tam jest jakiś bieg Ptolemeusza w tym mieście, więc oni wreszcie będą oficjalnie startować, bo to cały, co cały czas było, no to to były testy, nie?
1: Oni tam się bardzo na Facebooku jakiś czas temu chwalili, jak potężną ekipę zmontowali, no to teraz będzie okazja przekonać się, jaka to ekipa antenowo. Bo ponoć to ludzie, którzy są gdzieś tam zaangażowani w kaliskie media. Natomiast no, pytanie, ilu z nich de facto rzeczywiście będzie w tej antenie pracować?
0: No i tam jeszcze coś się cały czas przedłuża, bo tam w Szczecinie ma być, prawda, to nowe radio. I coś tam się przedłuża, jeżeli chodzi o jakąś zmianę lokalizacji, więc tego cały czas jeszcze nie ma, no ale przynajmniej będziemy mieli co śledzić, czym się zajmować w naszych najbliższych wydaniach. Na przykład kolejne wydanie będzie, nie wiemy kiedy. No dzisiaj to już chyba, żeśmy tak wyczerpali to wszystko, że może nas znowu wyzywać od tych organów, bo że byliśmy tak długo, no ale chcieliśmy zaspokoić waszą niecierpliwość, że nas tyle nie było. A kiedy będziemy znowu, zobaczymy w najgorszym wypadku za 3 tygodnie, jak będzie Eurowizja Junior, ale liczymy na jakieś lepsze wypadki. Tymczasem po tej obszernej audycji nie pozostaje nam nic innego, jak się z wami pożegnać i nawiązując do piosenki, którą zagramy, która z kolei nawiązuje do poradnej nowej audycji w Antyradiu, powiedzieć, że kły zza konsolety i mikrofonu szczerzyli dla was Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie w odpowiedzi na nową doktrynę Moskwy. Prezydent Ukrainy powiedział, że celem tej doktryny jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów. Rosja wzywa dyplomatów do opuszczenia Kijowa i zapowiada ataki. W badaniu Exit Poll łotewskiego nadawcy publicznego Łotewska Telewizja i Radio Publiczne prowadzi centrowa partia rządząca Zjednoczona Lista z wynikiem 35,6% głosów. Na drugim miejscu jest prawicowo-populistyczna Łotwa, na pierwszym miejscu z 11,3%. W wyborach do jednoizbowego parlamentu Łotwy, który liczy 100 posłów, startowało 1428 kandydatów z 14 partii. Lokale wyborcze były otwarte od 8 do 20 czasu lokalnego, a po ich zamknięciu rozpoczęło się ręczne liczenie głosów. W piątek w Nowomoskowsku w obwodzie Tulskim na zachodzie Rosji eksplodował samochód, a w wyniku wybuchu zginął Roman Syromiatnikow. Rosyjskie media podały, że jechał nim weteran wojny z Ukrainą, a na miejsce przybyli funkcjonariusze Rosgwardii i pojazdy z tablicami rejestracyjnymi Ministerstwa Obrony. Kanał VCHK OKP-u przekazał, że bomba została podłożona pod pojazdem po stronie kierowcy. Prokuratura Generalna Ukrainy oskarżyła Syromiatnikowa o torturowanie ukraińskich jeńców wojennych przetrzymywanych w 2022 roku w kolonii karnej nr 1 w obwodzie Tulskim. Demi Wollering wygrała wyścig ze startu wspólnego elity kobiet na Mistrzostwach Europy w kolarstwie. Katarzyna Niewiadoma Pinel zajęła 6. miejsce po upadku na ostatnim zakręcie. Holenderka zaatakowała 15 km przed metą i samotnie dojechała do finiszu, zdobywając drugi z rzędu tytuł Mistrzyni Europy. Niewiadoma Pinel straciła do zwyciężczyni 45 sekund, a na podium znalazły się jeszcze Poels Pieterse i Marlen Reusser. Pozostałe Polki były

0: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Według sondażu Exit Poll przeprowadzonego przez łotewską telewizję publiczną LSM Zjednoczona Lista zdobyła 35,6% głosów w sobotnich wyborach parlamentarnych na Łotwie. A na drugim miejscu znalazła się partia Łotwa Pierwsza z wynikiem 11,3%. Premier Andris Kulbergs powiedział, że jego ugrupowanie nie współpracuje z prorosyjskimi partiami i sprzeciwia się otwieraniu granicy oraz handlowi z Rosją. Głosowanie odbywało się w cieniu ostrzeżeń przed możliwą agresją Rosji, a kraje bałtyckie od miesięcy mówią o sabotażu i atakach hybrydowych w Europie. Kulbergs podkreślił, że wybory przebiegły spokojnie, bez incydentów, a wzmocniono ochronę, sprowadzając z Niemiec myśliwce i rozstawiając dodatkowe radary. Rosyjska ambasada w Polsce oskarżyła polskie władze, wojsko i media o podsycanie retoryki o rosyjskim zagrożeniu oraz o rozpowszechnianie pogłosek o możliwych prowokacjach pod fałszywą flagą. Placówka odrzuciła też oskarżenia o akty dywersji, naruszanie przestrzeni powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego, zabójstwa na zlecenie i zakłócanie sygnału GPS w rejonie Morza Bałtyckiego. W komunikacie przypomniano słowa Władimira Putina, że w razie bezpośredniego ataku na Federację Rosyjską, także na Kaliningrad, pojawi się sprawa użycia przez Rosję wszelkiego uzbrojenia, którym dysponuje. W Tennessee wstrzymano wszystkie wyroki śmierci do czasu zakończenia śledztwa po dwóch nieudanych próbach wykonania kary śmierci przez śmiertelny zastrzyk w ciągu kilku miesięcy. Najnowszy incydent dotyczył Christy Pike, która po nieudanej egzekucji pozostaje nieprzytomna i jest podłączona do respiratora, za lekarze próbują usunąć z jej organizmu dwie dawki substancji użytej podczas procedury. Szef więziennictwa Frank Strada złożył rezygnację, która ma nastąpić pod koniec października. Po apelach polityków obu partii o jego dymisję, gubernator Bill Lee oficjalnie ją przyjął. Następcy Strady jeszcze nie ogłoszono. Ukraiński wywiad zdobył dokumenty, które mają potwierdzać przygotowania Rosji do rozszerzenia ataków na cele cywilne przed zimą, w tym na szkoły, szpitale, drogi i kluczową infrastrukturę logistyczną. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że celem ma być wywarcie presji na mieszkańców Kijowa i zmuszenie ich do opuszczenia miasta. A Rosja będzie nadal systematycznie uderzać w wyznaczone cele jako odwet za ukraińskie ataki. Ukraina zapowiada z kolei intensyfikację uderzeń na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, a Zełenski podkreślił, że Kijów nie będzie atakował obiektów cywilnych. Prezydent Ukrainy poinformował też, że w ostatnich tygodniach armia odbiła około 140 km wschodniego Donbasu, a w drugiej połowie października do kraju mają trafić tanie i małe pociski przeciwlotnicze do zwalczania nowych dronów z napędem odrzutowym. Katalonia ogłosiła czerwone alarmy przed ulewami, a rząd wspólnoty ograniczył możliwość przemieszczania się w 20 gminach, w tym w rejonie Barcelony, Tarragony i Girony. Alarm ma obowiązywać do 14 w niedzielę, a od 20 w sobotę do 14 w niedzielę zawieszony będzie ruch pociągów lokalnego przewoźnika FGC. Zawieszone zostaną też zajęcia w parkach i ogrodach miejskich oraz inne imprezy na świeżym powietrzu. Prezydent wspólnoty Salvador Illa ostrzegł przed nadejściem śródziemnomorskiego mini-huraganu i wezwał mieszkańców do pozostania w domach. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

internecie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku facebook.com/radio-dht.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Pociąg PKP Intercity relacji Rzeszów, Bydgoszcz niespodziewanie zatrzymał się w Otłoczynie w województwie kujawsko-pomorskim, bo na torze leżało drzewo. Maszynista dostrzegł przeszkodę i w ostatniej chwili zatrzymał skład przed drzewem. Dzięki temu nie doszło do zderzenia pociągu z przeszkodą. Czeski przewoźnik kolejowy Leo Express bezterminowo zawiesza połączenie Przemyśl – Praga-Frankfurt, a obsługa tej linii zakończy się w poniedziałek. Powodem są prace budowlane na niemieckich torach, które wymagałyby częstych zmian rozkładu jazdy i objazdów. Pasażerowie, którzy kupili bilety na termin po 5 października, mają otrzymać rekompensatę zgodnie z obowiązującymi zasadami. Połączenie działało od 31 lipca, a trasa liczy 1300 km i trwa około 20 godzin. Jordańskie służby zatrzymały Saifa al-Dina Kadera, ważnego członka grupy hakerskiej z Chin Hunters, podejrzanego o włamanie do portalu rekrutacyjnego Federalnego Biura Śledczego. Kader zdecydował się na współpracę z organami ścigania, co może okazać się przełomowe dla śledztwa. 29 września hakerzy opublikowali komunikat, w którym twierdzili, że wykradli dane niemal wszystkich agentów Federalnego Biura Śledczego oraz osób, które złożyły tam podanie o pracę. Portal rekrutacyjny Federalnego Biura Śledczego został wyłączony, a amerykańskie służby współpracują z międzynarodowymi partnerami w celu wyjaśnienia sprawy. Sobotnie przedpołudnie w Woli Rzędzińskiej w powiecie tarnowskim w województwie małopolskim podczas prac remontowych runął dach budowanej wiaty. Dach przygniótł 5-letnie dziecko przebywające na zewnątrz, a dziewczynka z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Życia dziecka nie udało się uratować. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku, a w chwili zdarzenia rodzice dziewczynki byli trzeźwi. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego, ściganego w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Postanowienie jest nieprawomocne, a prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia. Decyzję podjął sędzia Konrad Mielcarek, a Adam Bodnar ocenił, że prokuratura popełniła błąd, nie wnioskując o jego wyłączenie ze sprawy. Bodnar powiedział też, że był zaskoczony obecnością materiałów propagandowych Viktora Orbana w mediach społecznościowych sędziego i wskazał, że po złożeniu zażalenia sprawę ma rozpoznać sąd drugiej instancji. To były wiadomości Radia DHT.
1: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W sklepie Biedronka przy ulicy Asneka w Olsztynie pod Częstochową ewakuowano 57 osób po możliwej awarii urządzenia chłodniczego i narażeniu znajdujących się w budynku osób na zatrucie dwutlenkiem węgla. Zgłoszenie wpłynęło w sobotę o 9:48, a stacja pogotowia ratunkowego w Częstochowie przekazała, że co najmniej 8 osób było narażonych na działanie dwutlenku węgla. 4 osoby zgłaszały ból, zawroty głowy i osłabienie, a jedna z nich trafiła do szpitala przy ulicy Mirowskiej w Częstochowie. Pozostałe 3 kobiety po badaniu i tlenoterapii zostały na miejscu zdarzenia, a działania zakończyły się po 10:30. Joshua Kerry został w piątek oskarżony o planowanie zamachu na Nigela Faragea, lidera partii Reform Wielka Brytania. Zarzut dotyczy działań, które miały mieć miejsce od maja 2024 roku do lipca 2026 roku. W lipcu 28-latek usłyszał też zarzuty morderstwa Anne Widdecombe, byłej ministry partii konserwatywnej oraz rzeczniczki Reform Wielka Brytania. Szefowa brytyjskiego MSW Shabana Mahmood zapowiedziała, że po powrocie parlamentu przedstawi informacje o działaniach na rzecz wzmocnienia ochrony osób w życiu publicznym. Dmitrij Miedwiediew powiedział, że najważniejszym wydarzeniem dla Rosji będzie zwycięstwo nad siłami przeciwnymi, które wskazał jako świat zachodni i Sojusz Północnoatlantycki. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji stwierdził też, że Sojusz wykorzystuje Ukrainę jako taran i mówił o zmianach geopolitycznych, które mają nastąpić w ciągu najbliższych 10 lat. Dmitrij Pieskow wezwał Zachód do opanowania emocji i powiedział, że jeśli nikt w Europie i Sojuszu Północnoatlantyckim nie będzie groził Rosji, to nie ma powodów do obaw. Dodał, że politycy europejscy powinni powstrzymać antyrosyjską histerię, a pytany o użycie broni jądrowej w odpowiedzi na presję na obwód królewiecki odparł, że to Europa podsyca burzę wokół tej sprawy. Izraelskie służby miały wcześniej listę pasażerów i załogi samolotów Dubaj, którego drugi pilot kilka dni temu próbował przejąć kontrolę nad maszyną lecącą z Dubaju do Tel Awiwu. Kanał 12 podał, że Omańczyk Hamam al-Hamami już wcześniej latał do Izraela, a ostatni taki lot odbył zaledwie tydzień przed incydentem. Haaretz i Kanał 12 informują też, że na trasach do i z Izraela pracowali w ostatnich latach piloci z obywatelstwem Iranu, Syrii i Iraku, którzy mieli podwójne obywatelstwo. Za sprawdzanie załóg zagranicznych linii odpowiada Departament Bezpieczeństwa, Ministerstwa Transportu oraz Mossad. A Shin Bet podkreśla, że w przypadku takich przewoźników Izrael opiera się na współpracy międzynarodowej i informacjach od innych państw. Rosja zaatakowała w sobotni poranek most północny w Kijowie, a dzień wcześniej rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który przebiega jedna z 3 linii kijowskiego metra. Władze zamknęły ruch w obu kierunkach na moście południowym oraz ograniczyły przejazd na moście Patona i moście Metro, gdzie także przebiega linia metra. Minister odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy, Mykoła Kałasznyk, powiedział, że od przyszłego tygodnia mają ruszyć prace nad budową wału rzecznego i mostu pontonowego, który połączy oba brzegi Dniepru. Zapowiedział też zabezpieczanie stołecznych mostów przed kolejnymi atakami, a w dłuższej perspektywie rozważana jest budowa tunelu pod Dnieprem oraz przeprawy z betonowych prefabrykatów. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń. Now and then I think of when...

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie warmińsko-mazurskim kierowcy na DK57 między Szczytnem, Wielbarkiem a granicą województwa muszą liczyć się z szybko postępującymi pracami. Równolegle do poniedziałku do 16 utrzymują się roboty na ulicy Bolesława Chrobrego w Biskupcu. Do 20 w województwie śląskim na 1 trwają prace na pasie rozdziału jezdni w kierunku Gorzyczek. W tej samej części trasy, na odcinku Rybnik, węzeł Żory w kierunku Ostrawy, nadal obowiązuje zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Były premier Rosji, Michał Kasjanow, ocenił, że Władimir Putin nie chce przyznać się do błędu popełnionego przy inwazji na Ukrainę. Dodał, że dzieje się tak mimo problemów gospodarczych i rosnącego zmęczenia w społeczeństwie rosyjskim. Kasjanow sprawował urząd premiera Rosji w latach 2000-2004. W sobotę, 3 października 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez totalizator sportowy, w tym Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi, Euro Jackpot, Kaskady, Ekstra Pensji i Ekstra Premii. W Lotto padły liczby 6, 43, 31, 32, 12 i 15, a kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 18 milionów złotych. W Lotto Plus wylosowano 42, 18, 2, 34, 47 i 23, w Mini Lotto 19, 8, 6, 14 i 17. A w Euro Jackpot z 2 października liczby główne to 4, 6, 7, 17 i 45 oraz euro numery 7 i 12. Następne losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się we wtorek, 6 października 2026 roku o 22:00, Mini Lotto 4 października o 22:00, a Euro Jackpot 6 października o 20:45. Bartłomiej Lemański wrócił do reprezentacji Polski po 7 latach przerwy i kilka miesięcy później został mistrzem Europy oraz jednym z dwóch najlepszych środkowych turnieju. W finale w Mediolanie biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1, a Lemański i Szymon Jakubiszak zostali wyróżnieni jako najlepsi środkowi imprezy. Siatkarz przyznał, że był wypalony i myślał o końcu kariery, a pomogły mu terapia i wsparcie najbliższych. Dodał, że bez tego do siatkówki już by nie wrócił. Rosyjskie wojsko ćwiczyło atak na sąsiednie państwo podczas manewrów Centrum -2026 w obwodzie czelabińskim. Żołnierze trenowali przejście do ofensywy, wyzwalanie zdobytego terytorium i tworzenie strefy bezpieczeństwa na terytorium przyległym. Wiceminister obrony Rosji Yunus Biekiew-Kurow zdał z tych ćwiczeń sprawozdanie Władimirowi Putinowi. Rosja nie podała oficjalnie, jakie państwo było celem scenariusza, a ukraiński portal TSN wskazuje na Kazachstan. W Tatrach zginął turysta, który spadł z kilkunastu metrów w rejonie Przełęczy Zawrat. Ratownicy tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego podali, że świadkowie rozpoczęli reanimację, a mężczyznę w stanie krytycznym przetransportowano do szpitala, gdzie zmarł. Tego samego dnia doszło też do innych wypadków. Turysta spadł w rejonie Koziej Przełęczy, dwie osoby spadły pod żlebem Kulczyńskiego, a kolejna turystka utknęła między Zawratem a Świnicą po ataku paniki. Ratownicy ostrzegają, że w wyższych partiach gór zalega śnieg i panują trudne, oblodzone warunki, które są szczególnie niebezpieczne dla osób słabiej przygotowanych. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. 3 października przed 10:00 w markecie przy ulicy Asnyka w Olsztynie w województwie śląskim doszło do awarii urządzenia chłodniczego. Na miejscu interweniowały straż pożarna i pogotowie ratunkowe, a sklep opuściło około 50 klientów i 7 pracowników. 8 osób zostało narażonych na działanie dwutlenku węgla, a 4 zgłosiły dolegliwości, w tym ból, zawroty głowy i osłabienie. Do szpitala przewieziono 1 latkę, a pozostałym kobietom pomogła tlenoterapia na miejscu. Leszek Miller powiedział w podcaście Jankowski kontra na YouTube, że Polska powinna wiedzieć, na co przeznaczane są pieniądze i sprzęt przekazywane Ukrainie. Były premier sugerował, że środki są rozkradane, a na pytania o porażkę Ukrainy odparł, że Polska graniczy z Rosją i to jest bardzo spokojna granica. Dodał też, że młodzi Ukraińcy powinni wrócić do Ukrainy, a jeśli Polska nie dostanie sprawozdania z wykorzystania pomocy, to wsparcie powinno zostać wstrzymane. W rozmowie odniósł się również do kwestii płci, związków jednopłciowych oraz wspomniał o zmarłym synu. Rosyjskie MSZ ostrzegło obcokrajowców, w tym członków misji dyplomatycznych, aby opuścili Kijów i nie podróżowali na terytorium Ukrainy. Moskwa zapowiedziała też kontynuowanie ataków na cele wojskowe w stolicy Ukrainy i innych miastach. W ostatnich dniach Rosja przeprowadza zmasowane uderzenia na Kijów, a w sobotę zaatakowano most północny. Dzień wcześniej drony uderzyły w most południowy, co doprowadziło do zamknięcia ruchu w obu kierunkach oraz ograniczeń na moście Patona i moście metro w Kijowie. W wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu numer 20 w województwie lubuskim kandydatką koalicji 15 października będzie Zdzisława Różańska, wdowa po zmarłym senatorze generale Mirosławie Różańskim. Start zapowiedzieli też były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz Tomasz Naruszewicz z Konfederacji Korony Polskiej. Wybory odbędą się w niedzielę 22 listopada w okręgu obejmującym powiaty krośnieński, świebodziński i zielonogórski oraz Zieloną Górę. Nowy senator zastąpi Mirosława Różańskiego, który zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w 9 województwach. Alerty obowiązują w zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim i podlaskim, a widzialność może spaść do 200 metrów. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 10 w niedzielę. Mgły mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym i opóźnienia. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Szef stanowego systemu więziennictwa Tennessee Frank Strada zrezygnował ze stanowiska i zakończy urzędowanie w tym miesiącu po nieudanej egzekucji Christy Picker. Niezależne dochodzenie ma ustalić, co wydarzyło się w środę, gdy stan nie był w stanie dokończyć egzekucji 50-letniej skazanej mimo podania dwóch dawek śmiercionośnego leku. Picker, skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer, przeżyła próbę wykonania kary śmierci i w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Jej obrońcy twierdzą, że do tkanek wokół wenflonu trafił pentobarbital zamiast bezpośrednio do krwioobiegu. A wysoki komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka Volker Turk wezwał władze Tennessee do zrezygnowania z kolejnej próby egzekucji. Polska pozostanie jeszcze przez kilka dni pod wpływem wyżu Borchert i ciepłej masy powietrza, więc do czwartku utrzyma się pogoda pogodna, słoneczna i bardzo ciepła. W niedzielę rano miejscami pojawią się mgły, lokalne przymrozki i słaby deszcz na północy. A temperatura wyniesie od 16 do 17 stopni Celsjusza na Podlasiu do 22-23 stopni na południu. W poniedziałek i we wtorek nadal będzie ciepło, z temperaturą od 15 do 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20-21 stopni na południu i na Dolnym Śląsku. A miejscami na północy może spaść słaby, przelotny deszcz. W czwartek od zachodu wzrośnie zachmurzenie i pojawią się opady deszczu, co będzie początkiem ochłodzenia. Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na prezydenta Krakowa, napisała w serwisie IT, że nieznane osoby pojawiły się przy miejscu zamieszkania jej syna. Obserwowały go i usiłowały zrobić mu zdjęcia. Podkreśliła, że dziecko nie jest osobą publiczną i nie bierze udziału w kampanii wyborczej. Zapowiedziała też, że każde takie zdarzenie będzie miało konsekwencje prawne i że będzie dochodzić ochrony prawnej w pełnym zakresie. Druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października, a zmierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. W sobotę ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili wiele akcji ratunkowych w Tatrach, a do kilku wypadków doszło na Przełęczy Zawrat. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł ze szlaku i z ciężkimi obrażeniami został śmigłowcem przetransportowany do szpitala w Zakopanem. Koło południa na Zawracie mężczyzna spadł z kilkuset metrów. Został zabrany do szpitala w stanie krytycznym i zmarł mimo wysiłków turystów oraz lekarzy. W okolicy Małej Przełęczy turysta poślizgnął się i doznał urazu nogi, a dwie osoby, które spadły żlebem Kulczyńskiego, ewakuowano śmigłowcem do najbliższego szpitala. Na drodze ekspresowej S1217 na obwodnicy Lublina doszło do zderzenia dwóch tirów, po którym kabina jednego z pojazdów stanęła w płomieniach. Kierowca płonącej ciężarówki zginął na miejscu, a dwóch mężczyzn trafiło do szpitala. Do wypadku doszło w piątek po godzinie 22 między węzłami Lublin-Rudnik a Lublin-Czechów w pobliżu Jakubowic-Konińskich. Przez kilka godzin zablokowany był ruch w kierunku Warszawy, a policja kierowała kierowców na objazdy. W sobotę utrudnienia nadal występowały i ruch odbywał się jednym pasem. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.